0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. W życia swego niedzielę przed śmiercią zliczam straty, etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Weronika Wawrzkowicz.
3: Patryk Rabiega.
2: I Franek Wójcicki.
3: I nadchodząca burza.
2: I nadchodząca burza, tak, i wiatr, który w Warszawie urywa głowy. I no dzisiaj byłaś absolutnie dziewczyną z wiatrem we włosach, jak przyszedłem do radia.
3: A ja już i tak byłam po wyjęciu szczotki z plecaka, więc nie mam pojęcia, jak to wyglądało całkiem przed. Ale powiem ci szczerze, że byłam przekonana, że zmoknę jak kura po drodze. Mimo, że miałam parasol, to pomyślałam sobie, ten parasol to możesz sobie, wiedzą państwo, co mogę sobie z tym parasolem. Ale szczęśliwie nic się nie wydarzyło. Zrobiłam za to kilka fajnych zdjęć, bo jak wychodziłam, to było całe niebo ciemne i tylko takie światło się odbijało od jednego z wieżowców na końcu ulicy i byłam przekonana, że po prostu lunie, że będą fruwać drzewa, ale dojechałam, doleciałam do państwa i cieszę się, że w bezpiecznym studiu możemy zaczynać dzień.
2: No to będziemy wspólnie z państwem do 10:00. Wiatr i burze nam nie straszne.

0: pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże i musimy być też przygotowani na przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 21 stopni w centrum do 25 na południowym.

19 stopni dzisiaj, teraz 14, ale w tym najcieplejszym momencie dnia to będzie 19 stopni. Zatrzymujemy się jeszcze w Rzymie. Upał 33 stopnie, tyle na dzisiaj zapowiadają synoptycy, i przystanek krótki w Lizbonie 25 stopni.

0: 11, nawet już w tej chwili, pyk, o, 12 minut po 7, jest sobota, 22 dzień sierpnia i muszą się Państwo teraz uzbroić w cierpliwość, bo solenizantów, którzy dziś obchodzą imieniny, jest sporo, także uwaga, wymieniam. Agatonik, Albin, Bernard, Bolesław, Cezary, Dalegor, Fabrycjan, Filip, Hipolit, Hipolita, Jan, Joachim, Lambert, Lamberta, Laurencjusz, Magdalena, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Pankracy, Sieciesław, Symforian, Symforiana, Teona, Teonas, Tymoteusz, Wawrzyniec, Zygfryd i Zygfryda.
1: Poproszę na siebie.

0: jeden z 10. Delegora i Symforiana.
1: Dalegora i Symforiana. Bardzo cię proszę. Dalegor, staropolskie imię męskie, składa się z członu dale, czyli daleki, odległy, albo oddalać, odsuwać, i gor, czyli goreć, palić się. Mogło oznaczać tego, który oddala pożogę. O,
0: no, to
1: poważnie.
0: Tak, dobrze mieć takiego znajomego.
1: A Symforian, imię męskie pochodzenia greckiego, oznaczające stosowny, odpowiedni. Wśród patronów tego imienia jest święty Symforian z dzisiejszego Autun we Francji. A żeńskim odpowiednikiem jest Symforiana, oczywiście.
0: A jeszcze może Namysław. Czy to od namysłu się wzięło?
1: Zaraz się namyśl... Czekaj, muszę się namyślić.
0: Namyślić
1: się, gdzie to jest. O, już widzę. Dobrze, otwieramy. Namysław, imię męskie, które prawdopodobnie powstało poprzez poprawienie, to słowo jest wzięte w cudzysłów, staropolskiego imienia Namysł, kiedy świadomość jego pochodzenia zatarła się i błędnie zostało ono uznane za imię kończące się członem sław zamiast mysł. Aha, czyli no, przeczytałem ci tak, jak jest napisane w Wikipedii. Nie jest niestety napisane, co to imię oznacza, jest tylko napisane, że to prawdopodobnie kiedyś było imię Namysł, a zostało błędnie przekształcone w imię Namysław.
0: Namysł Sław.
1: O! No, może właśnie...
0: Takie zawołanie na dzisiaj, że po prostu trzeba się zatrzymać, namyśleć się nad czymś, zamyśleć w zasadzie i dopiero wtedy możemy się wypowiedzieć.
1: No proszę, jaka
0: Namysł Sław.
1: Namysł Sław. No dobrze, niech i tak będzie.

0: I już 20 minut po 7, a to była grupa Walking Papers. Muszę ci od razu powiedzieć, zanim zapomnę, w zasadzie przekazać moc dobrej energii i moc pozdrowień od naszych brzaskowych słuchaczy, którzy pojawili się wczoraj w Sopocie na festiwalu Literacki Sopot podczas audycji Cały Nasz Świat. Uwielbiam te nasze spotkania razem z Państwem, bo to jest, no raz, że można wreszcie się poznać tak twarzą w twarz i zobaczyć, kto jest po drugiej stronie, kto słucha, a dwa, że to jest no naprawdę super pozytywna wymiana dobrej energii, która tak doładowuje baterię na bardzo, bardzo długi czas, także wszystkich serdecznie bardzo, bardzo pozdrawiam. Super było się spotkać i poznać, a w szczególności pozdrawiam małżeństwo z Bielska Białej, jeśli dobrze pamiętam, którzy spędzali urlop w Trójmieście, i małą Weronikę, no, która podobno słucha nas od urodzenia, i jej mama uważa, że reaguje na nasze głosy, i rzeczywiście był taki moment, jak rozmawialiśmy i jak ja się odezwałem, to ona natychmiast odwróciła tak zaciekawioną głowę w moją stronę i miała takie, wiesz, zaciekawione oczy, że to jest ten głos z radia, a tutaj teraz do mnie mówi i to jest jakiś żywy człowiek i o co chodzi, jak to jest możliwe.
1: A ta mała Weronika ile ma?
0: No, nie zapytałem, ale chyba mniej niż roczek.
1: Ojej, to takie maleństwo.
0: Maleństwo, tak, maleństwo. Tak na moje oko. Wydaje mi się, że jeszcze roczku nie ma, ale kątem oka widziałem, jak weszła do sali, to było zaraz na początku audycji, więc godzinną audycję przesiedziała w spokoju, zasłuchana w rozmowy portugalskie, tak, także naprawdę fantastyczna mała słuchaczka. Bardzo, bardzo, bardzo Państwa pozdrawiam serdecznie.
1: A ja jej się wcale nie dziwię, bo przyznam dzisiaj, że kiedy tylko zobaczyłam zapowiedź Ady, to aż mi się takie ciepełko po prostu w środku rozlało, bo ten portugalski jest tak miły dla ucha. Ja zresztą zawsze powtarzam, że tam jest mnóstwo słów, przy których same usta się jak do pocałunku układają. Naprawdę. Proszę sobie posprawdzać, przetestować, bo to trzeba poczuć. I faktycznie to było takie świetne. W ogóle zamarzyłam sobie, żeby Ada poprowadziła kiedyś cały program po portugalsku. I nawet mogłabym nie rozumieć, wiesz, detali, tylko żeby móc się tak zanurzyć po prostu znowu w tym języku. I kocham te momenty, kiedy właśnie siedzisz sobie gdzieś w jakiejś restauracyjce i wszyscy tam miejscowi rozmawiają i nawet możesz sobie jakieś podkładać dialogi, nie do końca wszystko rozumieć. Jesteś z ludźmi, a jednocześnie w swoim świecie. Oj, zatęskniło mi się za Portugalią bardzo przez was.
0: No to szukaj dzisiaj biletów i co? I do Lizbony w takim razie. No,
1: na przykład.
0: A ja zachęcam Państwa bardzo serdecznie, jeśli nie słuchali Państwo wczorajszej audycji Cały Nasz Świat z Literackiego Sopotu. Chyba już powinna być w podcastach Radia Nowy Świat. Także zachęcam, bo nieskromnie powiem, że bardzo udane 3 rozmowy nam wyszły. Mówię nam, bo audycję prowadziłem ja, właśnie wspomniana Ada Bąkowska i Janek Janczy. Wszystko skoncentrowane było na Portugalii, ale było i o polityce, i o bardzo trudnym radzeniu sobie z postkolonializmem i taki temat też się pojawił. No a wszystko zakończyliśmy dość luźno komiksami. Ale wyszło, mam wrażenie, bardzo, bardzo zgrabnie, bo komiksy w Portugalii także poruszają bardzo poważne tematy, więc udało się to wszystko zgrabnie połączyć. Także polecam Państwu bardzo, bardzo serdecznie i jeszcze raz wszystkim obecnym na miejscu w Gojki 3 Art Inkubatorze w Sopocie dziękuję. A w to miejsce jeszcze dzisiaj w Brzasku wrócimy. Ale jak, to opowiemy Państwu za kilka chwil.

0: Born to Boogie, a my mamy dzisiaj, jak co tydzień, boogie sobotnio-brzaskowe.
1: Jesteś Born to Boogie?
0: Jestem, a wiesz, że chyba tak?
1: No ja w sobie też się identyfikuję z tym przesłaniem.
0: No i tego się trzymajmy. A w tym naszym dzisiejszym boogie na pewno razem z nami będzie tańczył Mateusz Andruszkiewicz, który jak co tydzień przygotował dla Państwa kalendarium muzyczne. To już niebawem na antenie. Jak wszystko się dobrze ułoży, to teraz tak na szybko patrzę, za 4 piosenki Mateusz się pojawi.
1: To jest bardzo ciekawy taki odnośnik w czasie. Za 4 piosenki zawsze też, jak czasami się łączymy z naszymi gośćmi na żywo.
0: To prawda.
1: I trzeba im powiedzieć, o której konkretnie, to tak mówię mniej więcej...
0: Dwie piosenki po dziewiątej.
1: A ile będą trwały te piosenki, to już jest zupełnie inna sprawa. Później oczywiście pluszowa zbroja, czyli nasze zachwyty tygodnia. Udało mi się, słuchaj, zobaczyć film, który trwa 2 godziny 40 minut. I byłam przekonana, że mając ten film w streamingu, będę robić jakieś przerwy, że go nie skończę. A tymczasem naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, więc będzie film, bardzo poważny film i mniej poważna, ale równie urocza, urocza w sensie takim, że budzi zachwyt, książka z 89 roku, którą zamówiłam w antykwariacie, widząc jej okładkę. I to był bardzo dobry strzał.
0: Ja bardzo lubię kupować szczególnie płyty po okładce. Na przykład jak nie znam artysty, a widzę w sklepie to szczególnie za granicą, jak chcę przywieźć jakąś płytę z danego kraju, to w sklepie muzycznym odnajduję regał właśnie z muzyką z danego kraju i na chybił trafił, która okładka mi się spodoba.
1: A to fajny zwyczaj.
0: Tak, tak bardzo, bardzo często robię i to są zazwyczaj dobre strzały. Kilka mam tylko takich płyt nieudanych, ale i bardzo lubię ten moment po powrocie do domu, kiedy wkładam właśnie tę płytę do odtwarzacza. Jestem ciekaw, co to będzie? Czy ta okładka rzeczywiście dobrze mnie przyciągnęła, czy był totalny niewypał, ale zazwyczaj się udaje, więc ów. U mnie będzie książka, też nie nowość, ale książka autora, którego twórczość bardzo, bardzo dawno już chciałem poznać, jakoś nam się do tej pory nie składało, no ale udało się i w końcu wyruszyłem w tę przygodę. Ale nic więcej Państwu na razie nie powiem. Muszą Państwo uzbroić się w cierpliwość do 8:10 mniej więcej, bo dwie piosenki po 8:00 to jest ten moment, kiedy pojawia się pluszowa zbroja w sobotnim brzasku. Będzie też oczywiście przystanek poezja.
1: Tak jest, donosiłam Ci wczoraj z pociągu, że wracam właśnie ze wsi do miasta i po drodze jeszcze odbieram ze sklepu zamówioną poezję. I wiesz co było, bo napisałam Ci, że już mam wiersz, to będzie wiersz poetki. Ale najciekawsze było to...
0: No byłem przekonany, że poeta.
1: A, bo też ci mówiłam, że zamówiłam Leopolda Staffa, ale nie. Wybrałam to... Leopold Staff był z antykwariatu. Natomiast tę książkę, którą wczoraj odebrałam, też było dla mnie zaskoczeniem, bo ja chyba też nie do końca miałam świadomość, że kupuję też egzemplarz z drugiej ręki, a jednak w dużej sieci sklepowej. I nie zgadniesz, do kogo ta książka należała, bo tam jest dedykacja pani Julii dla... I to też będzie niespodzianka, więc siedziałam sobie wczoraj tak przed godziną 21 czekając na tramwaj i mówię, no nie, i jeszcze taki zbieg okoliczności, więc to też ci wszystko powiem. I powiem ci, że podczas tych takich 15 minut, kiedy czekałam na tramwaj, byłam trochę zaskoczona też takim nastrojem niektórych wierszy, ale znalazłam taki, który bardziej wchodzi w taki pozytywny, bo tam dużo było jednak smutku, takiej melancholii, jakiejś takiej walki z rozpaczą pod koniec tego tomu. No ale wybrałam coś, co mam nadzieję, że trochę nas podniesie na duchu.
0: No to, szanowni państwo, 8:30 mniej więcej to jest ten moment, kiedy pojawi się poezja w prozie Brzasku, a tuż po niej pojawi się oczywiście kącik klimatyczno-przyrodniczy i to będzie ten powrót do Sopotu, o którym przed chwilą opowiadałem, bo proszę sobie wyobrazić, że wczoraj wśród publiczności w trakcie audycji Cały Nasz Świat była Julia Kończak, czyli nasza stała brzaskowa słuchaczka, chiropterolożka i arborystka, która dzieli się bardzo często mailowo z nami swoją przyrodniczą wiedzą. Przy okazji mojej wizyty w Sopocie postanowiłem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i porozmawiałem z Julią. Mówię już z Julią, bo przeszliśmy wczoraj na ty, tak zdradzę Państwu małe kulisy. napisy.
1: A w rozmowie jeszcze są na pan, pani.
0: Bo to już było po rozmowie. Chociaż jak stwierdziliśmy, bo już kiedyś Julię nagrywałem, stwierdziliśmy, że już chyba wtedy przeszliśmy na ty. Ale ponieważ żadne z nas tego nie pamiętało, to woleliśmy jednak zastosować zwrot grzecznościowy. Julia opiekuje się starymi drzewami, które są w Sopockim Parku, właśnie wokół willi Gojki 3 i o tych drzewach właśnie z nią rozmawiałem, także bardzo serdecznie polecam Państwu dzisiaj kącik klimatyczny, chwilę przed 9:00. Słychać, mam nadzieję, w tej rozmowie szum tych drzew, bo siedzieliśmy w tym parku, była przepiękna pogoda, bardzo ciepło, bardzo słonecznie. No, fajnie się rozmawiało, bardzo.
1: Słychać te drzewa i faktycznie park przy Gojki jest fenomenalny. Tam błędny, cały dzień,
0: prawda?
1: Można spędzić. Świetne. I taka ucieczka też od tych głównych szlaków, no, które potrafią być piekłem podczas wakacji w Sopocie.
0: Tak, bo to w zasadzie jest ten park i cały ten kompleks Gojki 3 Art Incubator są, no ile, 10-15 minut max od Mąciaka, więc naprawdę można z piekielnego chaosu i hałasu przenieść się w taką przyrodniczą oazę spokoju. Także jeśli są Państwo w Sopocie albo wybierają się Państwo w najbliższym czasie, to ja bardzo, bardzo polecam, żeby zejść trochę z tych popularnych turystycznych sopockich szlaków i spędzić sobie trochę czasu wśród no, tych pięknych sopockich drzew.
1: Będzie też pięknie, bo pojedziemy do Umbrii, a wszystko za sprawą Bartka Kierzuna, autora książki Via Flaminia, opowieści z Umbrii. Skoncentrujemy się rzecz jasna na kuchni umbryjskiej, ale jak to zawsze u Bartka, to jest taki człowiek, który podsyca apetyt na życie, na świat, na spotkania z ludźmi, tropi różne historie i mam nadzieję, że trochę nam zdradzi. Bardzo ciekawie już ta książka się zaczyna od tego momentu, kiedy idzie do notariusza, żeby kupić dom w Umbrii. No i jest na kim zawiesić oko, tak bym powiedziała.
0: To prawda, ja na pewno zapytam Bartka, jak się wydłuża dobę. Bo to jest niemożliwe, żeby tyle podróżować, jeść, odkrywać i jeszcze mieć czas, żeby to wszystko tak smakowicie opisywać. A mam wrażenie, że nowa książka Bartka ukazuje się co chwilę i co chwilę jest z innego miejsca i zawsze jest fantastyczna, więc proszę się spodziewać po 9:00 też

0: bodźco.
1: Zdecydowanie tak. To tak jeszcze a propos właśnie fantastycznych książek. To wydłużanie doby do Kuby też można spokojnie, pod Kubę można podpiąć, bo on też jest bardzo płodny, jeśli chodzi o nowe książki. No i w zasadzie każda jest taka, przy której nie można, obok której nie można przejść obojętnie. Szczególnie te pierwsze. Ja pamiętam moje pierwsze zetknięcie z twórczością Kuby Małeckiego, czyli książki Dygot i Rdza. No to zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. I mam wrażenie, że do tej pory to są takie książki, które jeśli ktoś by mnie zapytał, co polskich autorów przeczytać, to na pewno wymieniłbym Rdzę i Dygot Kuby Małeckiego.
0: I na mnie czeka teraz jeszcze ten tom opowiadań z różnych lat Odwrotniak. Cały czas stoi na półce i cały czas coś mnie odrywa, ale już tak sobie myślę, że w następny weekend to będzie w końcu ten moment. No a w rozmowie z Adamem też Kuba zdradza ważną rzecz. Podobno już coś skończył. Trochę jest enigmatyczny to, ale myślę, że jest zdecydowanie na co czekać, bo tam się pojawia jakiś wątek, jak on to powiedział, że jest najbardziej taka międzynarodowa, czyli ja tak podejrzewam, że może nie jakieś takie małe miasteczka, wiejskie historie, tylko może
1: wyruszył
0: gdzieś wyjedziemy.
1: Świat, no. Cały nasz świat wyruszył Kuba Małecki. A jeszcze jakoś niedługo ma mieć premierę film na podstawie Horyzontu.
0: Tak.
1: Czyli jednej z ostatnich książek Kuby Małeckiego. Nie wiem, czy ty widziałaś ten poprzedni, czyli Święto Ognia.
0: Święto Ognia, tak, widziałam w reżyserii Kingi Dębskiej, a też skoro mówisz o Horyzoncie, to bardzo mi też zaimponował Kuba, bo on ten film obiecał, żeby wyreżyserował Bodo Cox. I faktycznie, kiedy tam były różne momenty, kiedy to się wysypywało i pojawiały się inne osoby, które chciały przejąć od niego ten pomysł, to Kuba był wierny temu, co postanowił. Powiedział, dobrze, nie? On obiecał temu konkretnemu reżyserowi, on poczeka, mu nie zależy, tutaj nie można go przekupić jakimiś większymi pieniędzmi. I bardzo mi się ta jego lojalność, zarówno w stosunku do wydawnictwa, z którym jest związana od lat, tak samo jak z taką czystą ludzką umową, że na coś się umówiłem, czekam. No i doczekał się.
1: No to my też się doczekaliśmy Kuby Małeckiego w Krótkich Zwierzeniach, które tradycyjnie zamknął dziś sobotni Brzask. 6 minut po 7:30.

0: Pan Maciek przyszedł nam z pomocą i dorzuca. Namysł to rzadkie, dawne, staropolskie imię męskie. Oznacza ono rozwagę, refleksję, myślenie lub podjęcie decyzji po zastanowieniu. Wywodzi się bezpośrednio z pospolitego słowa namysł i należy do tej samej grupy słowiańskich imion z członem mysł, co przemysł, dobromysł czy wymysł.
1: O!
0: O, a jeszcze a propos naszej małej słuchaczki Weroniki, wygląda tak, zobacz, bo wysłali zdjęcie z wczoraj.
1: Jakie słodziaki, to ty tam jesteś już wujkiem.
0: To ja już jestem wujkiem dawno, myślę, że nie tylko małej Weroniki w takim razie. I pozdrawiają nas bardzo serdecznie Janna i Karol z Bielska-Białej, ale obecnie w Trójmieście, deszczowym Trójmieście, jak piszą w mailu do nas. Dziękuję za wczorajsze spotkanie i audycję, a Weronika ma 9 miesięcy, także nie pomyliłem się z tym.
1: A, to dobry jesteś, a to nie jest takie łatwe do rozpoznania w tym wieku.
0: Nie pomyliłem się. No wiesz co, jak się ma dwuletnią siostrzenicę,
1: no tak, to
0: trochę...
1: Już to jest ułatwia sprawę.
0: Tak, to zdecydowanie ułatwia sprawę, ale Weronika nas na razie nie słucha, bo jeszcze śpi. Ale rodzice już słuchają i myślę, że jej wszystko przekażą. To jeszcze jedno, jeszcze jedna rzecz, bo pan Tomek napisał, że wszystko fajnie, Bywater Call, który przed chwilą wybrzmiał, świetny, no ale Ewa? No Ewa, jest, będzie, oczywiście.
1: Bądź mężczyzna.

0: No to już oficjalnie można wstawać. Sobotni Brzask, godzina 7:45, Ewa Bem za nami, także to co najważniejsze już mamy odhaczone.
1: To był utwór Bądź mężczyzną z 82 roku i jak sobie teraz pomyślałam, wcale nie jest zaskakujące, że ten fantastyczny tekst tworzyła pani Maria Czubaszek.
0: O,
1: pasuje, prawda?
0: No proszę bardzo, idealnie. Miał być za 4 piosenki, ale chyba się państwo nie obrażą, jak trochę przyspieszymy Mateusza Andruszkiewicza, prawda? Tak
1: za,
0: myślę.
1: Po 3 piosenkach już.
0: A nawet chyba po 2 był, po 2, tak? Jeśli dobrze liczę, ale już straciłem rachubę,
1: więc... Sprawdźmy, w jakim jest stanie, po 2 piosenkach.
0: Sprawdźmy. Mateuszu?
2: Rzadko wspominam o nich w kalendarium, ale dziś wydarzenie jest szczególne, bo czwórka z Liverpoolu po raz pierwszy została sfotografowana w pełnym składzie 22 sierpnia w 1962 roku. I give her all my love, that's all I do. Innym stale obecnym muzykiem w kalendariach jest Elvis Presley, ale dziś wyeksponowany nie od strony muzycznej, a wizualnej, podobnie jak Beatlesi. W tym przypadku dotyczyło go jednak nie zdjęcie, a zdjęcia, bo 22 sierpnia w 1956 roku zaczęto kręcić jego pierwszy film Love Me Tender. Love me tender, love me true. Bracia Reno, końcówka wojny secesyjnej, złamane serce i 6,8/10 w ocenie widzów na Filmweb. Tak prezentuje się film Love Me Tender, w którym Elvis śpiewa 4 utwory, w tym znany nam dobrze tytułowy. A skoro trzymamy się dziś wizualnej strony muzyki, to wspomnimy jeszcze o pewnym amerykańskim programie telewizyjnym z końcówki lat 40. i 50. And now, here's that man himself, Arthur Godfrey. Nosił nazwę Talent Scouts, jego prowadzącym był Arthur Godfrey, a beneficjentami, jeżeli można się tak wyrazić, tej trampoliny do nieco przynajmniej większej kariery, byli tacy artyści jak Patsy Cline, czy Tony Bennett, czy The Cordettes, które dziś interesują nas najbardziej. Damski kwartet, znany z takich nagrań jak Lollipop czy Mr. Sandman, założony został w roku 49 przez Ginny Osbourne. Obok niej w zespole śpiewały też Janet Ertel, Carol Bushman i Dorothy Schwartz. Panie pod koniec dekady pojawiły się we właściwym miejscu i czasie, a było to przesłuchanie do wspomnianego programu telewizyjnego Talent Scouts. Arthur Godfrey uznał, że zespół jest świetny antenowo i bardzo radiofoniczny i tak zaczęła się ich 4-letnia przygoda z tym programem, gdzie wykonywały utwory a cappella w tradycji muzyki barbershop.

0: tamtym czasie poza występami telewizyjnymi udawało im się też nagrywać i wydawać albumy, a jednym z nich była płyta Harmony and Curse z 22 sierpnia 1952 roku. I tak oto dotarliśmy w końcu do rocznicy przy tej historii i jeżeli chodzi o amerykańskie lata 50., to jest jeszcze jedna wzmianka, a mianowicie trębacz, kompozytor i wokalista jazzowy, jeden z twórców stylu bebop, czyli Dizzy Gillespie, wydał tego dnia w 56 roku płytę The Champ. I może dość już tych czasów zamierzchłych, wróćmy do dekady, która była chwilę temu. Czyli lata 80. W Stanach była to jeszcze dogorywająca fala popularności funku i disco, a jednym z zespołów, który na tej fali świetnie surfował, wydawał płyty i pokrywał je platyną niejednokrotnie, była grupa The Gap Band. Podobnie jak w przypadku Beach Boys, tu również publiczność ulegała wrażeniu Wilsonów, mianowicie Charlie, Ron i Robert Wilson, którzy współtworzyli ten skład, nazwali swój zespół od rodzinnej miejscowości, a właściwie jej biznesowej części, czyli ulic Greenwood, Archer i Pine. Uznali jednak, że pełne frazy są zbyt długie, więc skrócili to do The Gap Band i pod tą nazwą wydali 14 studyjnych płyt, z których, jak wspomniałem, część pokryła się platyną, część złotem, a część piąta serii płytowej o przełomowym tytule Gap Band ukazała się 22 sierpnia w roku 83. Zespół wysoko zawiesił sobie poprzeczkę poprzednimi nagraniami, od choćby ich poprzednia płyta zawierała tak znany, generacyjny i pewnie też definiujący dla gatunku przebój jak You Dropped a Bomb on Me. Czy zatem The Gap Band piątka dorównał poprzedniemu dziełu? Niezupełnie. Choć wciąż bronił się nieźle, bo o ile poprzedni album pokrył się platyną, piątka była złota. Dotarła do drugiego miejsca Black Album Chart i zawierała takie single jak Party Train czy Jam the Mother. No i piosenkę ze Stevie Wonderem Someday zawierała również. Ale przed 22 sierpnia mamy więcej trzyliterowych skrótów, nie tylko GAP, ale też WAP, którego nie będę rozwijał. Z uwagi na przyzwoitość zrobiły to w 2020 roku Cardi B i Megan Thee Stallion, a jak to zrobiły, to dotarły do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów. A jak tam dotarły, to się okazało, że nie było wcześniej tak kontrowersyjnego i nieobyczajnego w kontekście seksualnym dzieła na szczycie amerykańskiej listy. Zatem był to swego rodzaju nowy rozdział w muzyce. I może zanim panie zdążą powiedzieć A w tym utworze, ja powiem Z. Zamykając to kalendarium, słyszymy się w przyszłym tygodniu po 7.
1: Spodziewałeś się, że taki cenzor się tutaj odezwie?
2: Oczywiście, że nie. Ja nigdy się...
1: Ale pełen wdzięku. Takiego cenzora to nigdzie nie mają.
2: No, gdyby sami tacy byli, to po prostu świat byłby piękny. Mateusz Andruszkiewicz o 7.51 w Radiu Nowy Świat. Mniej więcej o tej porze wróci za tydzień, a u nas jeszcze tradycyjnie postscriptum do kalendarium i najlepsze, najlepsze życzenia urodzinowe dla jedynej i niepowtarzalnej Tori Amos.

0: Tori Amos w dzień swoich urodzin na antenie Radia Nowy Świat, ale oczywiście to tylko pretekst, bo po Tori zawsze chętnie i mam wrażenie dość często sięgamy.
1: Tak jest. Ja teraz sobie zobaczyłam, co wybrałeś na finał tej godziny i przypomniałam sobie, że pojawi się wkrótce biografia. Życie to krótki sen, biografia Stanisława Sojki, autorstwa Beaty Biały. I już czekam na tę opowieść, tak żeby wrócić do historii koncertów, do historii powstawania konkretnych utworów. Bardzo brakuje pana Stanisława, a dla mnie zawsze będzie, jeżeli chodzi o takie stop klatki, które ma się w głowie, siedzący sobie na ławeczce na Saskiej Kępie, uśmiechający się, mówiący dzień dobry. I mówiący to dzień dobry w taki sposób, że człowiek czuł się naprawdę widziany i zauważony. To jest nie taka częsta umiejętność.
0: Został z nami pan Stanisław, mimo że dokładnie wczoraj minął rok od jego śmierci. Został właśnie w takich wspomnieniach, no ale został przede wszystkim w piosenkach, w tych wspaniałych piosenkach, których cały czas bardzo, bardzo dobrze się słucha.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Tak, to już. Weronika przed chwilą z niedowierzaniem. Jak to? Już ósma, już druga godzina? No nie chcę być inaczej.
3: No czas jest naprawdę względny. Tutaj bardzo szybko te trzy godziny mijają. Patryk Rabiega rozpoczyna z państwem drugą godzinę Sobotniego Brzasku.
2: Weronika Wawrzkowicz też jest razem z nami w studiu.
3: I czuwa nad wszystkim Franek Wójcicki.
2: A do tego naszego wesołego tria dodajemy jeszcze panią Cheryl.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Musimy być też przygotowani na przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 21 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie. No i ostrzeżenia przed silnym wiatrem, bo będzie wiało z prędkością do 50 km na godzinę, w porywach do 90, a lokalnie nawet do 110 km na godzinę i to będzie wiatr z kierunków zachodnich.
2: No właśnie popatrzyłam, co się dzieje za oknem i co chwilę kolejna partia liści tutaj po prostu fruwa za oknem, a dźwięk jest taki, jakby padał deszcz, ale deszcz się jeszcze wstrzymuje. 27 stopni, tyle dziś pokażą termometry w Barcelonie i zatrzymamy się jeszcze podczas tej prognozy w Berlinie. W najcieplejszym momencie dnia 20 stopni.
1: A my zmierzamy już w kierunku zachwytów i przed pluszową zbroją będzie taki mój prywatny, ale wiem, że nie tylko mój, mały muzyczny zachwyt, czyli najnowszy singiel Fontaines DC.

0: 10 minut po 8 Fontaines DC i Marianne, czyli nowość od Irlandczyków.
1: Kto zaczyna zachwyty?
0: A ty zacznij, jestem bardzo, bardzo ciekaw.
1: To zacznę od tego, co lekkie, a potem zwiększymy trochę ciężar gatunkowy opowieści. W moich rękach musisz zobaczyć okładkę Pamiętnik Pikusia.
0: O matko.
1: No nie kupiłbyś takiej książki z taką okładką.
0: A to opiszmy państwu, co jest na okładce. Jest,
1: Patryk opowiada, co widzi.
0: Opowiada, co widzi. Widzę stół nakryty różowym obrusem. Widzę psa, chyba Jamnika, który siedzi przy tym stole, ma przed sobą stos z kartek i włączona jest taka lampka biurkowa, która oświetla wielkiego siedzącego na stole kota.
1: Dobrze. Faktycznie on tutaj wygląda bardzo jak Jamnik. W tej książce on jest bardziej kundelkiem takim. Ale to myślę, że nie ma większego znaczenia. Od razu powiem, że ja kocham te ilustracje. One mnie tak trochę przyniosły w ogóle do czasów mojego dzieciństwa. Ilustrowała książkę Pamiętnik Pikusia pani Danuta Konwicka, a książkę napisała Janina Borowiczowa. I powiem państwu, że to był strzał w dziesiątkę, no bo mówi się, nie oceniaj książki po okładce, a jednak w tym przypadku było warto. No i mamy Pikusia, który ma już 10 lat i jak tłumaczy, to odpowiada ludzkim 70 i stwierdza, że to jest dobry moment, żeby zacząć pisać tytułowy pamiętnik. I może fragment państwu zacytuję. Mówicie, że to niemożliwe, że pies nie umie pisać? Ho, ho, to, że nie widzieliście piszącego psa, nie jest jeszcze żadnym dowodem. Witamin także nie widzieliście, a wiecie, że istnieją. Może więc umiem pisać, może nie umiem, może komuś dyktuję. Znowu mi nie dowierzacie, że co, że ja nie umiem mówić? No, tu już się bardzo mylicie, bo my psy swój własny język mamy od zarania psich dziejów. Tylko ludzie nie zadają sobie trudu, żeby się go nauczyć. My psy język ludzki rozumiemy doskonale i to każdy. Polski, francuski, angielski czy jaki tam chcecie. Przecież spełniamy każde ludzkie polecenie, wszystkie rozkazy, prośby, prawda? A wy tylko słyszycie nasze hał-hał. Przyznacie chyba, że jak na ludzki rozum, to trochę mało. No i mniej więcej Pikuś jest właśnie takim rezolutnym pieskiem, który rodzi się na wsi. Jego mama to jest Aza i wszystkie pieski generalnie przypominają trochę takie owczarki, a on jest taki niedorajda trochę. Taka formuła się pojawia w tej książce. I nikt go za bardzo nie chce wziąć. Przyzywają go też inne pieski. No i początkowo spotyka w swoim życiu taką dobrą Tereskę, dziewczynkę, która go przygarnia. Przygarnia go do stajni, tylko że ma takie zadanie, że on nie może się pokazać tacie. Tato niestety zagląda do kieliszka, więc tutaj też problemy społeczne w tej książce też się pojawiają.

0: zarabiają dla dzieci. No i potem zostaje wygoniony nasz biedny pikuś. Ma mnóstwo różnych perypetii, ale w końcu szczęśliwie trafia na swoich ludzi, ba nawet na swojego kota, którego opisałeś na biurku. Ale jest tam tyle tak poruszających momentów, bo to jest też opowieść o psiej przyjaźni, o tym jak pies potrafi wesprzeć drugiego psa. I o tym twój tato też mi pamiętam kiedyś opowiadał. Tato Patryka dla niewtajemniczonych jest lekarzem weterynarii i opowiadał też, jak często właśnie widział po różnego rodzaju operacjach, jak jeden zwierzak potrafi opiekować się tym drugim i nie opuszczać wręcz jego posłania. Więc jest tutaj dużo i zabawnych opowieści. Zresztą pikuś ma takie powiedzenie pieska niebieska i tam sobie to dopowiada. No i oczywiście jest mnóstwo o tym ogonku, który się komunikuje, wzruszających momentów, o takiej ludzkiej też nieporadności, o tym, że faktycznie taka lekcja też odpowiedzialności, że są ludzie, którzy są bardzo źli, niestety, tacy są też na świecie, ale na szczęście pikuś cały czas wierzy w to, że tych dobrych ludzi jest znacznie więcej. Tak jest. Janina Borowiczowa, Pamiętnik pikusia. Pamiętnik pikusia jest do zdobycia w różnego rodzaju antykwariatach, więc gdyby państwo chcieli sobie zafundować taki powrót do przeszłości, gdzie pojawia się też na przykład milicjant jeszcze, no to to jest ta książka. Ja w ogóle...
1: Lat 70-tych, tak?
0: 89, tak. Okay. I postanowiłam sobie, że chyba częściej będę robić takie zakupy, że będziemy sobie tutaj wracać do takich oldschoolowych bajek, chociaż za chwilę dostanę tutaj bęcki od państwa, że mówię po angielsku, a nie po polsku, więc do takich starszych bajek po prostu, które przypominają jednak dzieciństwo. No i drugi mój zachwyt to jest zachwyt, który dla części z państwa jest już doskonale znany, bo to jest film sprzed ponad roku. Nasienie świętej figi Mahometa Rasulofa. Film, który był nominowany do Oscara. Był też świetnie przyjęty w Cannes. No i muszę ci powiedzieć, że takie wejście w świat Teheranu bardzo mocne. Tak jak ci powiedziałam, film trwa 2:40 i tak sobie myślałam, czy jest w stanie ta narracja filmowa mnie na tyle wciągnąć, żeby nie było tej pokusy, że skoro to jest streaming, że będę sobie robić przerwy i oglądać na dwa etapy, co zawsze jednak odbiera siłę, jeżeli chodzi o odbiór. No to nie wiem, kiedy minęły te 2:40. Jestem też zachwycona taką powolną narracją, bo jest już we mnie rodzaj takiego zmęczenia szybkimi zmianami akcji, tym montażem takim, który jest teraz dynamiczny w kinie. A tutaj momentami miałam wrażenie uczestniczenia w takim dramacie rodzinnym. Potem oczywiście ten dramat rodzinny zamieniał się w szerszą opowieść o całej społeczności. Jeżeli państwo jeszcze nie widzieli, no to wchodzimy do rodziny Imana, który dostaje nowe stanowisko pracy, zostaje sędzią śledczym Trybunału Rewolucyjnego. No i życie jego rodziny od tego momentu bardzo się zmienia. Mamy żonę, która ma taką wręcz obsesję bezpieczeństwa, no bo to są osoby, które nie powinny zdradzać w ogóle tego, czym się zajmują, więc bardzo długo dla swoich córek był osobą, która chodziła do pracy, ale nawet dziewczyny, jedna z nich już była dorosła, druga była nastolatką, nie miały pojęcia, czym zajmuje się tato. I dopiero jesteśmy świadkami takiego obiadu, podczas którego mama przekazuje, wydawałoby się na początku, radosną informację, że tato dostaje awans, jest szansa, że będą miały osobne pokoje, jest tam jakieś zamówienie na nową zmywarkę. Tylko że z każdą minutą filmu oczywiście zaczynamy rozumieć, z czym wiąże się ta jego nowa praca. To jest człowiek, który jest związany z systemem władzy od wielu lat, ale on bardzo wierzy w to, czemu się oddaje. No i na początku tej swojej misji bardzo szybko się orientuje, z czym wiąże się ten awans. Zaczyna mieć mnóstwo moralnych wątpliwości, bo jest na przykład takim człowiekiem, który dostaje naciski od prokuratora, żeby podpisywał wyroki śmierci przed zapoznaniem się w ogóle z aktami, a jesteśmy też w tym czasie, kiedy tych procesów jest bardzo dużo, więc on w zasadzie, jego praca miałaby się sprowadzać po prostu do podpisywania wyroków na ludzi, których nawet gdyby miał działać zgodnie z prawem, które już tak, to samo prawo, moglibyśmy oczywiście dyskutować na temat jego sprawiedliwości, ale nawet bez zajrzenia w jakiekolwiek akta, dokumenty, ma podpisywać te wyroki śmierci. I bardzo przejmująca jest dla mnie taka scena, kiedy ta jego żona zaczyna z nim rozmawiać i pyta, co go gryzie, a on zaczyna się otwierać. No i on mówi, że ma podpisać coś takiego, on nie może tego zrobić, ale zaczyna się takie mimowolne tłumaczenie sobie tej sytuacji. No ale naciska na mnie prokurator. No wiesz, no to tak naprawdę to on podejmuje tę decyzję, a nie ty. Zaczyna się tłumaczenie sobie różnego rodzaju zachowań i też rodzaj takiej pułapki człowieka, który przez 20 lat jest przekonany o słuszności swojego systemu wartości. No i mamy tutaj w kontraście te dwie młode dziewczyny, córki, które też z zupełnie innych źródeł czerpią informacje o rzeczywistości. Patrzymy często na matkę, która po prostu chłonie tę propagandę telewizyjną dotyczącą tego, co dzieje się w Iranie, i jednocześnie młode dziewczyny, które wręcz taśmowo oglądają takie rolki na TikToku czy Instagramie, które pokazują, jak brutalna jest policja na ulicach. No i od razu trzeba też powiedzieć, że swoim filmem reżyser oddał taki hołd przede wszystkim bezimiennym ofiarom licznych protestów, które wybuchły w Iranie w sierpniu 2022 roku po śmierci Maszy Amini, czyli młodej kobiety, która została skatowana najprawdopodobniej przez siły porządkowe za niewłaściwie założony hidżab. I patrzymy tutaj na, z jednej strony, na opowieść bardzo szeroką, społeczną. Dla mnie też niesamowite było to, kiedy już skończyłam oglądać film, to rozmawiałam ze swoim Tomkiem, że słuchaj, sprawdźmy w ogóle, gdzie oni nagrywali ten film, no bo nie wierzę, że to się udało zrobić w Iranie, a jednak ten film był realizowany w Teheranie. Reżyser oczywiście już nie ma powrotu do Teheranu. Te materiały też podczas kręcenia filmu były w specjalny sposób przewożone, montowano poza oczywiście Iranem, ponieważ okazałoby się to na pewno bardzo niebezpieczne, wiązałoby się z konkretnymi wyrokami. Przejmujący film, w którym jest też bardzo dużo takich kadrów i też artystycznych i dokumentalnych, i w środku mamy też wiele takich filmów krótkich, które były realizowane przez telefony komórkowe, które myślę, że nam umykały w tych głównych wydaniach informacji, czyli ta autentyczna brutalność policji, ucieczki, to zrzucanie hidżabów, starcia ze służbami porządkowymi, to wszystko również zostało włączone do tego filmu. No, robi ogromne wrażenie i cały czas pokazuje, w jak opresyjnym systemie można przyjść na świat. I myślę, że zawsze też po tego typu filmach człowiek zaczyna doceniać, w jakiej rzeczywistości żyje. I już nie tak łatwo się wypowiada na temat tego, że można być kowalem swojego losu, bo wystarczy sobie wyobrazić, no ja na przykład siebie jako kobietę, która przychodzi na świat w Iranie i której życie tak naprawdę jest nieustanną walką o podstawowe prawa. Nasienie świętej figi to jest ten film, który dzisiaj z całego serca chciałam Państwu polecić.
1: Ale patrz, to bardzo ciekawe i bardzo ładnie, że tak powiem, zatoczyliśmy koło w sobotnim Brzasku, bo pamiętasz, w ubiegłym tygodniu ja Państwu w zachwycie polecałem książkę irańską Rahini Kandisha, Teheran płonie, która jest głównie skoncentrowana na ataku, tegorocznym ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, ale też jest bardzo dużo takich wątków właśnie opisujących działanie irańskiego reżimu. Więc książki i filmy z tamtego regionu to są naprawdę niezwykłe świadectwa. Tak tutaj z naszej europejskiej perspektywy rzeczy nie do wyobrażenia, prawda? Bo ja widziałem też ten film i pamiętam, że miałem takie poczucie, że no, jakoś człowiek oczywiście wie, co tam się dzieje, bo zna informacje, słucha wiadomości i mniej

0: a z drugiej strony też myślę, że tak dużo zainwestowali przez lata, że nawet nie wyobrażają sobie nagle wycofania się z tego, nawet jeżeli widzą niesłuszność swoich zachowań. Zresztą też myślę, że akurat w przypadku głównego bohatera wycofanie się z tego rodzaju służby też wiązałoby się z takimi życiowymi konsekwencjami związanymi też z zagrożeniem życia, no bo to są ludzie, którzy za dużo widzieli i za dużo wiedzą.
1: 24 minuty po 8:00 to były zachwyty Weroniki, a za chwilę ja Państwu opowiem, jaki to pisarz, twórczość którego pisarza w końcu do mnie dotarła.

Waititi wybrzmiała. No to moja pluszowa zbroja w takim razie. Jak wspomniałem, dziś opowiem Państwu o książce, o powieści pisarza, po którego twórczość już od dawna, bardzo dawna chciałem sięgnąć. No jakoś do tej pory się nie składało, ale to jest chyba po prostu taka literatura, która potrzebuje odpowiedniego momentu. No i ten moment właśnie nadszedł w moim życiu i wreszcie spotkałem się z twórczością Harukiego Murakamiego, czyli chyba najsłynniejszego i najpopularniejszego japońskiego pisarza. Żeby być tak już

0: zupełnie precyzyjnym z jego taką główną twórczością, jaką jest powieść, bo już dawno temu czytałem zbiór opowiadań Murakamiego zatytułowany Pierwsza osoba liczby pojedynczej. No i szczerze mówiąc, to nie był jakiś specjalny zachwyt, no ale zawsze słyszałem, że Murakami powieściowy to jest ten Murakami z krwi i kości, no i to jest zupełnie coś innego i że koniecznie kiedyś muszę przeczytać. No to właśnie się udało, zacząłem tę przygodę z Murakami, no i zacząłem od przygody dosłownie, bo książka jest zatytułowana Przygoda z owcą.
1: O!
0: Tak, jeśli lubią państwo, już wiem, że tytuł brzmi absurdalnie, ale właśnie jeśli lubią państwo opowieści takie właśnie nieco absurdalne, w których jest dużo zwrotów akcji zahaczających o realizm magiczny, no to to jest zdecydowanie coś dla państwa. Głównym bohaterem tej opowieści jest mieszkaniec Tokio, znudzony pracą, świeżo po rozwodzie, który uważa, że nic już go w życiu nie czeka i który wpadł w taką pewną życiową stagnację. I z tego dołka najpierw wyrywa go pewna kobieta i jej piękne uszy.
1: Słucham.
0: Tak. Pani ma zawód bardzo nietypowy, modelka uszu. W reklamach występują jej uszy, na przykład jak trzeba zareklamować kolczyki albo jakieś klipsy. Pamiętam, że ty kiedyś opowiadałaś o stylistce sałaty.
1: Tak, byłam na planie Oliwy, gdzie była sałata i była pani, która była stylistką sałaty.
0: No to właśnie, no to u ciebie była stylistka sałaty, a u Murakamiego jest modelka uszu. No i ta kobieta sprawia, że nudne życie głównego bohatera przestaje być takie nudne. No a później jeszcze w całej tej historii pojawia się jego przyjaciel sprzed lat, od którego dostaje zdjęcie. Zdjęcie sielskiego krajobrazu z pasącymi się owcami i wśród tych owiec jedna jest wyjątkowa i ma łatę w kształcie gwiazdy.
1: Ma łatę, to już ma łatę. Mi się podoba.
0: Tak, ma łatę w kształcie gwiazdy. Jak się później okazuje, komuś bardzo wpływowemu w Japonii bardzo zależy, by te owce odnaleźć. Dlaczego? No to już państwa odsyłam do lektury. Ja wiem, że to brzmi bardzo, bardzo absurdalnie. Modelka uszu, owca z łatą w kształcie gwiazdy, znudzony swoim życiem mieszkaniec Tokio. No i to jest naprawdę szaleńcza historia, ale niesamowicie wciąga. Jest momentami bardzo zabawna, absurdalna, co już powiedziałem. Są tam nawet elementy kryminału. Taki to totalny miszmasz, ale jest to też opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i takiej próbie odpowiedzi na pytanie, czy my tak naprawdę wiemy, kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być tutaj na Ziemi i jaka jest też nasza rola jako człowieka, bo jest bardzo dużo wątków ekologicznych też przemyconych w tej książce, także Przygoda z owcą bardzo, bardzo państwu polecam, naprawdę fantastyczna lektura i co najważniejsze, mam po tej lekturze ochotę na więcej Murakamiego, powieściowego Murakamiego, także no proszę się spodziewać, że ten autor i jakaś jego książka pewnie jeszcze kiedyś w pluszowej zbroi się pojawi, a jeszcze takie małe podziękowania dla Kuby Ferlina, który mnie natchnął do tego, żeby właśnie po tę książkę sięgnąć, bo wiem, że Kuba jest wielkim fanem Murakamiego i ostatnio rozmawialiśmy i właśnie zapytałem, no a jakbym miał zacząć czytać Murakamiego, to jaką książkę jako pierwszą? No i Kuba myśli i Przygoda z owcą. To jest najlepsza moim zdaniem książka, tak żeby zacząć przygodę z Murakami. No i potwierdzam, znaczy potwierdzam, że to jest dobra książka, żeby zacząć przygodę z Murakami. Nie wiem, czy najlepsza książka Murakamiego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się przekonam, ale ten zachwyt, który mnie Kuba Ferlin natchnął, to w takim razie podaję państwu dalej i jeśli nie zaczęli jeszcze państwo przygody z Murakami, to to bardzo polecam, bo to jest naprawdę szalona przygoda, ale bardzo, bardzo dobrze się to wszystko czyta.
1: No to ja też zacznę z wami, chłopaki, przygodę z
0: owcą. A nie czytałaś jeszcze Murakamiego?
1: Nie czytałam właśnie Murakamiego też, wiesz? I to jest niesamowite, że tak jak mówisz, czasami się czeka na jakiegoś autora i w końcu, ale... a potem jak zasysa jak odkurzacz.
0: Ale to tak mam też na przykład z Czarodziejską górą Thomasa Manna. Już sobie od wielu, wielu lat obiecuję, że w końcu przeczytam i nawet, słuchaj, ostatnio pojawił się sygnał od wszechświata, no nie można tego inaczej nazwać. Wyszedłem do sklepu po mleko i arbuza, a wróciłem z dwutomową Czarodziejską górą z lat 70. bo przy sklepie stał pan z książkami, sprzedawał i miał dwa takie...
1: Za ile kupiłeś Czarodziejską górę?
0: Za 30 zł. Dwa tomy.
1: Elegancko.
0: Ale wiesz, z lat 70. bardzo ładnie wydane. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba wydawnictwo Czytelnik. Także jest taki bardzo, bardzo mała czcionka, tak jak kiedyś właśnie w latach 70., 80. się wydawało jeszcze na maszynie do pisania.
1: Oh, wow.
0: Zrobiona, więc będzie się ciężko czytało, ale jak tylko zobaczyłem, to stwierdziłem, no nie. Nie mogę zignorować tego sygnału. Kupuję. Więc jest w dość bliskiej kolejce do czytania. No, oczywiście wróciłem wtedy bez arbuza i bez mleka. Ale za to z Czarodziejską górą. Dwutomową.
1: Drodzy Państwo, więc to nie jest tylko tak, że my Państwa puszczamy z torbami, tylko samych siebie też. Jak coś nam się spodoba, ja właśnie ostatnio zrobiłam też to zamówienie z antykwariatu i miałam taką frajdę. Najpierw spędziłam chyba ze 3 godziny, nie wiedziałam w ogóle, że antykwariaty online tak wspaniale działają, że można sobie tam i tych stron chyba z 75 musiałam przekręcić, żeby
0: Mam
1: zobaczyć.
0: Nawet wrażenie, że teraz chyba prężnie działają takie antykwariaty online niż takie stacjonarne, że niestety już tych stacjonarnych jest coraz mniej.
1: No i dostałam też całą paczkę i z takim dopiskiem, że dziękujemy za zaufanie, więc ja w ogóle uwielbiam takie, gdzie są jeszcze jakieś elementy ludzkiej ręki, a nie tylko, że to jest takie bezosobowe. No i pierwsza książka z tego zbioru zamówiona, czyli Pamiętnik Pikusia, bardzo. I zamówiłam też książkę chyba z lat 70. Zresztą ci wysłałam też Mój kochany pan pies chyba.
0: Tak, tak.
1: I otwieram, a na pierwszej stronie się okazuje, że bohater nazywa się Łatek. No i nie wiedziałam o tym. Nie ma przypadków.
0: 5 minut po 7:30, a za chwilę poezja i tomik też zdobyty w antykwariacie, tak?
1: Wiesz co, właśnie byłam zdziwiona, bo odebrałam go w dużej sieci księgarnianej. I okazało się, że to jest książka z drugiej ręki, więc ja chyba nawet nie zauważyłam, że tam jest taki dział, że można też kupować z drugiej ręki.
0: Wiem, że niektóre sklepy tak mają.
1: Więc mam książkę z dedykacją i powiem ci, dla kogo też ta dedykacja była.
0: To jestem bardzo ciekaw. To słuchamy... A, to jeszcze będzie coś portugalskiego, tak a propos wczorajszego literackiego Sopotu i naszej radiowej obecności tam na miejscu. No a po przystanku muzycznym w Portugalii przystanek poezja.

0: Dzień dobry, tu Iwo. Pozdrawiam Was nad morzu.
1: Ile emocji jest od Iwka naprawdę w tym nagraniu.
2: I jaka linia melodyczna tam jest po prostu. Niesamowita.
1: Wow.
2: Zawiało po prostu nad tym morzem. Morze, i ten dźwięk tak się poniósł.
1: Oczywiście.
2: Słuchaj, Iwo, wspaniale i bardzo ci zazdrościmy tego morza, bo na pewno pięknie wygląda. Ja lubię zawsze ten moment, kiedy niebo się łączy z morzem i te kolory. Dopiero wtedy człowiek widzi, ile może być odcieni błękitu, szarości, granatu. No a my teraz przeskakujemy do poezji w prozie życia. Mhm. I muszę Państwu powiedzieć, że tomik, który trzymam w dłoniach, zawdzięczam spotkaniu z Jerzym Ilgiem. Zresztą te wszystkie zakupy w antykwariacie, to wszystko przez Jerzego Ilga.
1: Napisałam do niego, że jest winny.
2: Tak, dobrze. Jest winny i wśród tych licznych zakupów znalazła się Julia Hartwig z tomikiem Nim opatrzy się zieleń. Powiedzieć najpierw, do kogo należył ten tomik, czy nie?
1: Oczywiście.
2: No to słuchaj, jest dedykacja, która brzmi panu Zdzisławowi Pietrasiekowi jako lekturę nadobowiązkową z całą serdecznością Julia Hartwig. A ja przypomnę, że pan Zdzisław Pietrasiek, bo myślę, że nie może chodzić o innego pana Zdzisława, był polskim krytykiem zarówno filmowym, jak i teatralnym, dziennikarzem, szefem działu kulturalnego tygodnika Polityka i też jednym z pomysłodawców Nagrody Kulturalnej Paszporty. Polityki, która była wręcz która jest wręczana od 93 roku. Więc też sobie tak jest trochę podkreślenie ołówkiem. Być może już jeszcze potem ta książka przeszła przez inne ręce, więc nie wiem. Ale tym bardziej jakoś tak mi się zrobiło na tym przystanku tramwajowym ciepło, bo bardzo lubiłam słuchać pana Zdzisława Pietrasika. No i bardzo też trafia do mnie poezja Julii Hartwig. Na dzisiaj wybrałam wiersz zatytułowany Mówiąc nie tylko do siebie. Zrób sobie trochę więcej miejsca. Ludzkie zwierzę. Nawet pies rozpycha się na kolanach pana, żeby poprawić sobie legowisko, a kiedy trzeba mu przestrzeni, biegnie naprzód, nie zwracając uwagi na przywoływania. Jeśli nie udało ci się otrzymać wolności w podarunku, żądaj jej tak samo odważnie jak mięsa i chleba. Zrób sobie trochę więcej miejsca, dumo i godności człowiecza. Pisarz czeski Hrabal powiedział: tyle mam wolności, ile jej sobie wezmę.

0: To czas na sprawy klimatyczno-przyrodnicze i wracamy do Sopotu. Wczoraj przy okazji naszej radiowej wizyty na Festiwalu Literackim Sopot, tak jak wspominałem, upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu, no ale nie mogłem przepuścić okazji, że wśród publiczności w trakcie audycji Cały Nasz Świat była Julia Kończak. Znana Państwu, myślę, doskonale nasza brzaskowa słuchaczka, chiropterolożka i arborystka. Tym bardziej nie mogłem tej okazji przepuścić, że Julia bada sopockie drzewa w parku przy Gojki 3 Art Inkubatorze, skąd nadawaliśmy. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowy park pełen starych drzew. Proszę posłuchać o tym niezwykłym miejscu.
1: Jest to park, które otacza zabytkową willę i cały ten teren, park razem z willą jest wpisany do rejestru zabytków.
2: I są tutaj drzewa weterani, drzewa sędziwe. Co to znaczy, że drzewo jest drzewem weteranem?
1: Żeby wytłumaczyć, co to jest drzewo weteran, to trzeba wytłumaczyć, co to jest drzewo sędziwe, bo jakby tutaj łatwiej jest wyjść od tej definicji. Więc zgodnie z taką definicją, która powstała gdzieś tam w Anglii, bo faktycznie tych drzew sędziwych w Anglii jest bardzo dużo, są to takie drzewa, które

0: Natomiast drzewa weterany czy drzewa weterańskie to są takie drzewa, które mają cechy drzewa sędziwego, czyli właśnie te dziuple, rozkład w pniu, czy jakieś inne takie cechy, które właśnie sprawiają, że te mikrosiedliska tam występują, ale nie są wiekowe. Czyli po prostu z różnych przyczyn, stąd też ta nazwa weteran, coś się wydarzyło temu drzewu, ono przeżyło jakieś historie. Czasami z przyczyn naturalnych, na przykład uderzenie pioruna, czy uszkodzenie przez zwierzęta, czy wichury, bo szczególnie w Polsce coraz częściej się zdarza to, że po prostu wyłamują się konary, które są zdrowe, ale po prostu ze względu na napór wiatru się wyłamują i, no i wówczas ten proces powstawania tych mikrosiedlisk przyspiesza, no ale właśnie one nie muszą być wiekowe.
1: Dlaczego ważna jest ochrona tego typu drzew i na czym ta ochrona polega, na czym powinna polegać?
0: Mhm. Znaczy przede wszystkim, to co już wspomniałam, często jeśli chodzi o drzewa sędziwe, często są to drzewa, które są po prostu duże. Więc są to drzewa, które będą przede wszystkim spełniać nam te, dawać nam te usługi ekosystemowe, tak? Czyli bardzo przez to, że mają rozbudowane korony, to dają dużo cienia, przez to, że mają dużo liści, tak? To oczyszczają powietrze, zatrzymują wodę, bo jak pada deszcz, to korona drzewa działa jak parasol, tak? Czyli jakby ten deszcz nie spływa tak takim rwącym, jak to powiedzieć, taką rzeką, tak? Nie jest to po
2: zieloną
0: prostu
2: rzeką.
0: Tak nawalne jakby struga wody, tylko po prostu sobie to skapuje powoli. To zresztą fajnie można zaobserwować, kiedy zaczyna padać deszcz i staniemy pod drzewem, to zanim zacznie na nas padać, to już dość się zdąży skończyć.
2: Tak.
0: Więc dlatego to jest ważne. Często właśnie te drzewa weterany to są drzewa dojrzałe, czyli takie, które jeszcze nie osiągnęły tego wieku sędziwego dla danego gatunku, no ale też są to drzewa jakoś tam duże. A poza tym no właśnie te kwestie takie przyrodnicze, czyli to, że właśnie mamy te mikrosiedliska, dziuple, gdzie mieszkają ptaki, czy nietoperze, czy inne ssaki, różnego rodzaju zagłębienia w korze, na korze mogą rosnąć porosty, ale też czasami są takie gatunki porostów, które potrzebują właśnie tego spękania w korze, czyli żeby ta kora też była wiekowa, bo na takich młodych drzewach nie będą występować, więc też dużo się mówi o ochronie różnorodności biologicznej, że to jest ważne, że giną gatunki. I właśnie te drzewa weterańskie, te drzewa sędziwe, to są takie rezerwuary różnorodności biologicznej. One są po prostu takimi wyspami różnorodności biologicznej, bo na jednym takim drzewie może być po prostu mnóstwo różnych innych gatunków zwierząt czy grzybów i właśnie one są z nimi bardzo mocno związane.
1: Czy drzewo może być zabytkiem i jakie cechy powinno spełnić, żeby takim zabytkiem się stać?
0: Mhm. To znaczy tak, bo wszystko zależy od tego, co dokładnie rozumiemy jako zabytek, tak? Bo jeżeli myślimy tak bardzo wprost, czyli jakby podciągamy drzewo pod ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, no to są drzewa, które rosną właśnie w jakichś zabytkowych parkach czy założeniach ogrodowych i są wpisane po prostu do rejestru zabytków i wtedy faktycznie są zabytkami i są traktowane tak samo jak budynki, które są do tego rejestru wpisane. Może być też tak, że na przykład jakiś cały układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków i wówczas drzewa, które rosną na tym terenie również są traktowane jako zabytkowe. Natomiast no, w pewnym sensie drzewami zabytkowymi są też pomniki przyrody, które czasami, tak jak w tym przypadku, bo tutaj w parku na Gojki 3 mamy jeden pomnik przyrody, który jest uchwałą powołany jako pomnik przyrody. Ale jest też zabytkiem, dlatego że właśnie rośnie na tym terenie zabytkowego parku. Ale nie zawsze tak jest. Czasami po prostu drzewo jest pomnikiem przyrody, a nie podlega tej ochronie konserwatorskiej. No ale w zależności od tego właśnie, pod jakie tutaj będziemy też przepisy podciągać dane drzewo, też no, różne zagadnienia, kwestie prawne po prostu.
1: A jak pani tutaj dzisiaj chodziła po parku Przygojki 3 w Sopocie, to w jakiej kondycji są tutejsze drzewa?
0: Znaczy one mają tutaj super warunki do wzrostu. Faktycznie ekipa z Art Inkubatora bardzo tutaj ten park sobie ceni.

0: Oni bardzo dbają o to, żeby wszystko było jak należy. Przez to też, że jest park pod konserwatorem zabytków, to bardzo restrykcyjnie się podchodzi też do wszelkich prac na drzewach, czyli takie zabiegi, jak na przykład usuwanie jakichś konarów, czy nawet suchych gałęzi, one są w jakiś sposób tutaj monitorowane i no i dobrze, bo jest pewien paradoks w Polsce, że czasami drzewa, które są pod konserwatorem, są lepiej chronione niż te, które na przykład są po prostu gdzieś tam poza nawet, jeśli chodzi o pomniki przyrody, różne historie można by było opowiadać. Więc tak, one w większości są w dobrej albo w bardzo dobrej kondycji. Mamy parę drzew, które no, będą wymagały jakiejś bardziej takiej czułej opieki, być może poprawy warunków siedliskowych. Jest jedno drzewo, które jest no, takim naprawdę prawdziwym weteranem, ponieważ wiem tutaj właśnie od ekipy z Gojki 3 i też oni to wiedzą z kolei od osób, które wcześniej mieszkały w tej willi, bo tutaj był budynek mieszkalny, że w to drzewo, to jest dom przypułkowy, trafił piorun. I faktycznie widać taką bardzo, przez całą długość drzewa widać po prostu to miejsce, które było trafione przez piorun, doszło do uszkodzenia tkanek. Tam dochodzi do rozkładu drewna powodowanego przez grzyba, który się nazywa żółciak siarkowy. Więc z jednej strony drzewo jest w całkiem niezłej kondycji, jak na to, co przeżyło. Natomiast jeśli chodzi o stabilność tego drzewa, bo to jest taki drugi parametr, który się ocenia, czy mamy jakieś obawy, że na przykład coś się złamie, czy i też obserwujemy to pod kątem bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, no to było 2 lata temu, zdaje się, badałam to drzewo tomografem akustycznym, żeby zobaczyć, jak właśnie ten rozkład wewnątrz pnia, czy on jest bardzo rozległy i czy jest ryzyko, że nam się ten pień złamie i wszystko wyszło bardzo dobrze, więc...
1: Na czym polega badanie tomografem akustycznym?
0: Okay. To jest takie badanie, gdzie pod drzewo podczepia się czujniki, i wykorzystuje się to, że drewno przewodzi fale dźwiękowe, stąd ta nazwa akustyczna. Na jednej wysokości są te czujniki, to jest tak zwana warstwa. Uderza się młoteczkiem w te czujniki takim metalowym, żeby właśnie ten dźwięk przebiegał przez pień. I później na podstawie prędkości tej fali, która wewnątrz tego pnia między tymi czujnikami przebiega, program pokazuje taką wizualizację, jak wygląda wnętrze pnia bez konieczności ścinania tego drzewa, więc to jest bardzo praktyczne narzędzie. Oczywiście, jak każde narzędzie, jest to tylko narzędzie i trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać, ale daje nam to taką możliwość, żeby zobaczyć, czy właśnie mamy dużo takiego drewna, które jest z rozkładem, bo ponieważ jest tam jakieś uszkodzenie, więc dźwięk przez takie drewno przechodzi wolniej niż przez takie zdrowe drewno. Wiedząc, jak dla różnych gatunków jest ta prędkość, no to jesteśmy w stanie po prostu ocenić stan właśnie wnętrza pnia i tak zwany współczynnik bezpieczeństwa, czyli to, czy mamy ryzyko, że nam się pień złamie, czy nie. Więc jest to takie narzędzie, które nie wykorzystuje się do wszystkich drzew, bo nie ma takiej potrzeby, ale faktycznie, jeżeli mamy podejrzenie, że drzewo może nam się złamać, to możemy je zbadać takim urządzeniem.
1: Zachęcamy Państwa w takim razie bardzo serdecznie podczas wizyty w Sopocie, żeby wybrać się na Gojki 3 przy Art Inkubatorze do tego przepięknego zielonego parku i pokontemplować trochę te sędziwe, stare, zabytkowe drzewa, o których opowiadała Państwu Julia Kończak, chiropterolożka, arborystka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Weronika Wawrzkowicz.
1: Patryk Rabiega.
2: I Franek Wójcicki. Już dziewiąta. Co oznacza, że ostatnia prosta, ostatnia brzaskowa prosta przed nami, ale jeszcze spokojnie, dużo, dużo dobra się wydarzy do dziesiątej, także prosimy, żeby państwo z nami byli.

0: Pogoda.
1: Wybrzmiało Sunshine, ale tego słońca, które jest w nowych utworach grupy Jungle, chwilowo nie widać w pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze. To nas czeka w ten weekend. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 21 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie. No i przypominamy od 7, że są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Będzie wiało z prędkością do 50 km na godzinę, w porywach do 90 i nawet 110 km na godzinę. Także bardzo prosimy na siebie uważać.
2: A jeżeli Państwu będzie za chłodno, to ja polecam kierunek grecki. W Atenach dzisiaj 35 stopni, jutro będzie tych stopni aż 37. Ale zostawiamy Grecję i za moment ruszamy, drodzy Państwo, do Włoch, a będzie nas interesować Umbria.

0: 13 minut po 9, no to najwyższy czas, żeby zasiąść przy stole, przy suto zastawionym włoskim stole tym razem. Jest z nami Bartek Kierzun, nasz kulinarny obieżyświat i autor książki Via Flaminia, opowieści z Umbrii. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bartku, na początek pytanie, jak się skutecznie wydłuża dobę? Tak, żeby podróżować, jeść, odkrywać i jeszcze mieć czas, żeby to wszystko tak smakowicie opisywać i fotografować. Zdradź nam proszę ten sek-

0: Piotr, obiecuję, że to zostanie tylko między nami.
1: To nie jest, to tak, po pierwsze to nie jest łatwe, po drugie trzeba mieć potężne plecy, wiesz co, i na szczęście ja je mam, ponieważ myślę, że gdybym miał to wszystko robić sam, rzeczywiście jeden do jeden, to bym zwariował, natomiast mam plecy w formie męża i dzięki temu, że Przemek jest ze mną i robi ze mną te wszystkie rzeczy, to moja doba w naturalny sposób wydłuża się do 48 godzin, po prostu.
2: A przy okazji gratulacje ślubne i pozdrowienia dla Przemka. Jeżeli chodzi o książkę, przekaż koniecznie. W ogóle czy my cię teraz złapaliśmy w Umbrii?
1: Złapaliście mnie w Umbrii, przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, w związku z tym dzisiaj rano, jak się obudziłem o godzinie 6.30, to od razu pobiegłem do ogrodu, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. No i niestety Umbria w sierpniu to jest miesiąc, inaczej, sierpień w Umbrii to jest miesiąc bardzo okrutny, to jest miesiąc umierania po prostu. Tutaj słońce grzeje tak, że wszystkie rośliny umierają, więc bardzo dużo pracy przede mną w tym ogrodzie, no ale cóż, bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówią.
2: Ja zacznę od kopru, bo jedną z największych niespodzianek z twojej książki, takich kulinarnych, było dla mnie to, że można jeść kwiaty kopru. Ja nawet nie miałam pojęcia, jak kwiaty kopru wyglądają do momentu spotkania z twoją książką, więc kiedy ciebie olśniło, że to też się nadaje do kuchni?
1: Słuchaj, znalazłem w sklepie. Przyznaję się szczerze, to nie jest tak, że wszedłem sobie polem i pomyślałem sobie, Boże, jakie ładne kwiatki, może by je zjeść. Nie, nie, to zupełnie tak nie było. Zauważyłem w sklepie rzeczywiście, że są słoiczki z kwiatami kopru, przy czym musimy doprecyzować. To nie jest każdy koper, to jest dziki koper włoski, bo my znamy koper włoski, ten z Wulf, ze sklepów, z supermarketów i on jest bardzo fajny. Natomiast on też rośnie w wersji dzikiej, nie wykształca wtedy takiej wspaniałej bulwy, wykształca sporą ilość liści i właśnie kwitnie takimi bladożółtymi kwiatami. I się okazało, że te kwiaty to jest absolutnie wyborny dodatek do mięsa, absolutnie wyborny dodatek do ryb, w zasadzie chyba absolutnie wyborny dodatek do wszystkiego. I od tamtej pory jest to, słuchaj, taka przyprawa, która u mnie w kuchni jest cały czas.
2: A zaryzykowałbyś kwiaty dzikiego kopru do deseru?
1: Słuchaj, tak, myślę, że panna kota z kwiatami kopru włoskiego mogłaby być bardzo fajna. Panna kota jest takim cudownym tłem, na którym wszystko pięknie wygląda, więc myślę, że ten umamiczny smak kopru potraktowany, wiesz, w słodkim kierunku również byłby atrakcyjny.
0: Panna kota, Zjadłbym absolutnie teraz. Smaka mam totalnego.
2: No ale jak powiedziałeś o tych dzikich kwiatach kopru, to od razu mi się przypomniała twoja przygoda związana z dzikimi szparagami, że ty tak trochę beztrosko podszedłeś do zbiorów.
1: Słuchaj, no beztrosko, ale wydaje mi się, że nikt nie wie, znaczy inaczej, nikt nie wie wszystkiego. Nie możemy wiedzieć wszystkiego po prostu powoli się uczymy. Rzeczywiście mi się wydawało, że zbieranie szparagów w gaju oliwnym pod oliwnymi drzewami gdzieś tam, wiesz, wsadzanie ręki między liście i wyciąganie takiego młodego, świeżego pędu, to jest taki doskonały pomysł. No i to jest doskonały pomysł, bo dzikie szparagi są absolutnie wyborne. Natomiast problem jest taki, że w takich zaroślach pod drzewem oliwnym lubią sobie spać węże i o ile 99% umbryjskich węży jest, nie stanowi żadnego zagrożenia dla człowieka, o tyle żmija umbryjska niestety stanowi zagrożenie dla życia. Dlatego trzeba albo mieć odpowiednie buty i odpowiedni sprzęt w ogóle. To jest, ja niestety jestem przeciwnikiem gadżetów wszelkiej maści, w związku z tym nie mam takiego kijka, który się wtyka między te zarośla i wycina taki kwiat kopru, bo to jest taka rączka, która to chwyta w ogóle, słuchajcie.
0: Wow. Naprawdę,
2: na mnie to działa niestety, przestań, bo już bym chciała, mimo że tutaj tego nie ma.
1: No to jak znajdę w sklepie, to ci przywiozę do Warszawy, żebyś mogła kupić. Wiele rzeczy można, do wielu rzeczy można ten gadżet wykorzystać. Ja w każdym razie posłużyłem się metodą Francesco, to znaczy zanim zacznę wpychać gdziekolwiek ręce, najpierw tupię, ponieważ żmije wyczuwają drgania, a żmija, podobnie jak my, nie chce się spotkać, znaczy żmija nie chce się spotkać z nami, my nie chcemy się spotkać, że żmiją, w związku z tym mamy święty spokój, jak potupiemy, to żmija sobie gdzieś, wiesz, pobiegnie w cudzysłowie w innym kierunku, a my będziemy mogli wtykać te łapy i zbierać dzikie szparagi.
0: A czy taki kijek, bo ty tego nie widziałeś, ale jak tylko to powiedziałeś, kijek do zbierania kopru, to Weronice natychmiast zaświeciły się oczy. To jest tak, jak antygadżeciarz rozmawia z totalną gadżeciarą, ale czy taki kijek na przykład można zdobyć na targu dzielnicowym w Bewanii?
1: Słuchaj, nie. Myślę, że taki kijek to jest tylko i wyłącznie kwestia. Boże, nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie się kupuje. Chyba będę musiał kogoś zapytać, bo jest to taki widok naprawdę dość powszechny. On też ułatwia bardzo sprawę, słuchajcie, bo rzeczywiście są takie miejsca, gdzie wetknięcie ręki powoduje to, że jak ją wyciągacie, to macie ją do łokcia podrapaną po prostu, bo stare szparagi, takie ubiegłoroczne, mają dużo kolców takich twardych, drapiących rzeczywiście. Więc taki kijek rzeczywiście ułatwia sprawę, dlatego mnóstwo ludzi z tymi kijkami tutaj chodzi i zbiera, ale słuchajcie, nie wiem, gdzie je kupić. A na targ do Bewanii sobie wybieramy się w zupełnie innych celach tak naprawdę, bo targ w Bewanii jest doskonałym pretekstem do tego, żeby się przyjrzeć, jak kiedyś wyglądało rzemiosło. Oni rzeczywiście kilka razy w roku organizują takie weekendy, to czasami ta najdłuższa edycja w lipcowa, ona trwa cały tydzień, natomiast zdarzają się też takie weekendy od czasu do czasu, że można się przyjrzeć temu, jak to wygląda i na przykład są pokazy pracy grabarzy. Nie grabarzy, tylko Boże, to robi skóry, słuchajcie,
2: garbarzy,
1: tak. Ładne przejęzyczenie, ale no, grabarzy na szczęście nie można podglądać przy pracy.
2: Dzisiaj nie podpowiadamy, jak kupować trumnę, to na pewno też nie.
1: Na pewno nie, ale można się przyjrzeć temu, jak powstaje jedwab. I to już jest naprawdę fantastyczna zabawa, bo rzeczywiście te kokony jedwabników wrzuca się do wrzątku i słuchajcie, to się wydaje, że tam się nic nie może dziać, żadna magia. A w pewnym momencie rzeczywiście, jak szarpniecie taki kokon we wrzątku zanurzony, on jest w stanie wydzielić z siebie jedną nitkę, potem drugą, potem trzecią i nagle te nitki zaczynają się splątywać ze sobą i nawijać na szpulkę. I to, słuchajcie, robią takie maszyny, dokładnie takie maszyny, jak robiły to w średniowieczu, bo takie miasto jak Bewania słynęło z tkanin, słynęło z lnu, słynęło z jedwabiu. No i dlatego oni pokazują, jak to można zrobić. I to jest super fajna sprawa, zwłaszcza wieczorem. I co ciekawe, słuchajcie, też zdarzyło mi się tam zobaczyć taką maszynę, która gigantyczną tak naprawdę, bo ona miała, myślę, ze 3 metry wysokości i bardzo dużo szpulek gdzieś tam po bokach i ona nawijała nić lnianą, którą potem podawała do przędzalni. Słuchajcie, to jest wspaniała rzecz tak naprawdę. Jak pomyślicie sobie, jak bardzo nasza głowa jest kreatywna, jakie fantastyczne rzeczy byliśmy w stanie wymyślić dawno, dawno, naprawdę dawno temu.
2: To ja cię zapytam też jeszcze o Umbria Jazz Festival, bo jak zawsze, drodzy państwo, ci, którzy nie znają może Bartka, to warto powiedzieć, że to są książki, które podsycają apetyt generalnie na życie, bo opowiada o architekturze, kulturze, o sztuce. No i napisałeś między innymi, że swój słodki smak ma odbywający się w lipcu festiwal Umbria Jazz. To jaki był tegoroczny smak tego festiwalu?
1: Bardzo gorzki. Słuchaj, bardzo gorzki, ale mówię to, wiesz co, też z takim przekonaniem, że to była taka gorzkość w dobrym kierunku tak naprawdę, bo w tym roku...
2: Jak dobrej oliwy, chcesz powiedzieć?
1: Nie, słuchaj, nie. Tak, smak tak, ale słuchaj, ale Umbria Jazz z oliwą nie miała nic wspólnego w tym roku, słuchaj, ale główną, z mojej perspektywy, główną gościnią tego festiwalu była Lori Anderson, która dała absolutnie fantastyczny, polityczny w 100% show, antyprawicowy, antytrumpowy, nie wiem jak się odmienia w ogóle to nazwisko. Był to słuchaj, tak wzruszające 2 godziny z tak mocnym przesłaniem politycznym, z tak mocnym przesłaniem humanistycznym w ogóle, że powiem ci, ja wyszedłem zachwycony, przez cały koncert miałem ciarki na plecach, łzy w oczach, a kiedy stamtąd wyszedłem, to poczułem, że wiesz, że uczestniczyłem w czymś naprawdę, naprawdę dużym.
2: To ja się cieszę, że tak wyszedłeś z tego działu kulinarnego, bo w książce też oprócz właśnie tego, co najważniejsze, no bo pokazujesz te różne smaki życia, piszesz też o takim słodkim smaku i pewnej witrynie, która potrafi na każde wydarzenie w okolicy, czy to właśnie taki festiwal, czy jakieś święto sąsiedzkie, przygotowywać specjalne ciasta. To ja tak znowu w te słodkości teraz, żeby ten gorzki smak trochę złagodzić, chociaż potrzebny zdecydowanie dla nas.
1: Tak, rzeczywiście, wiesz co, to jest bardzo, bardzo fajna tradycja kawiarni Sandri w Perugii, która rzeczywiście, wiesz, może nie na każde wydarzenie w mieście, ale bardzo często, jeżeli coś się w mieście dzieje, to wystawa w Sandri zmienia swoje oblicze i odnosi się do tego, co się w mieście dzieje za pomocą właśnie różnego rodzaju placków, placuszków, ciasteczek i to jest rzeczywiście bardzo miłe, a w ogóle wiesz, wizyta w Sandri poza sezonem, bo niestety w sezonie już nie jest takim miłym wydarzeniem, ale wizyta poza sezonem w Sandri jest super, super ciekawa, zwłaszcza zimą, kiedy wiesz, kiedy możemy tam wejść, stanąć przy barze i poplotkować z wiekowymi baristami, bo oni, wiesz, oni pamiętają, jak to miasto wyglądało, oni wiedzą o tym mieście wszystko, w związku z tym dla mnie byli jednym z takich, wiesz, z cudownych źródeł informacji na temat historii Perugii, na temat w ogóle historii Umbrii, a jeżeli do tego wszystkiego, wiesz, masz jeszcze kawałek dobrej kawy i kawałek rewelacyjnego ciastka, no to czego można chcieć więcej?
0: A co w ogóle sprawiło, że ty zakochałeś się w Umbrii? Na czym polega wyjątkowość tego regionu? No bo to jest sam środek Włoch, w zasadzie taki trochę środek niczego, by pewnie tak z turystycznego punktu widzenia, więc co ciebie tam przyciągnęło i sprawiło, że, no, że zostałeś na dłużej?
1: Znaczy, słuchajcie, ja nie będę was okłamywać, że mi się Umbria śniła po nocach od 12 roku życia i pomyślałem sobie, że teraz albo nigdy. Nie, to zupełnie tak nie było. Wytypowałem trzy włoskie regiony do tego, żeby poszukać nieruchomości, w której mógłbym spędzać trochę więcej czasu niż wakacje. Latium Babruzia i trzeci dom to była Umbria, bo tak nam się trasa ułożyła, tak było najwygodniej po prostu pojechać. No i okazało się, słuchajcie, że dojechaliśmy do Abruzji, bo mieszkanie było absolutnie wspaniałe, było absolutnie absurdalne przy okazji, ja lubię absurdalne wnętrza, więc ze schodami prowadzącymi donikąd na przykład, wiecie, to tego typu mieszkanie było.
0: Okej, brzmi ciekawie.
1: Więc naprawdę wspaniałe, słuchajcie, ale niestety okazało się, że Apeniny, które są na środku, powodują to, że chmury się zatrzymują, było tam zimno, deszczowo, pochmurnie i pomyślałem sobie, że nie po to wyjechałem z polskiej zimy, żeby wejść w kolejną polską zimę, bo nie do końca o to chodzi. Potem, słuchajcie, najpierw było mieszkanie w Latium, przepraszam, potem była Abruzja, najpierw było Latium. W Latium mieszkanie też było super fajne i uwaga, z balkonu miało widok na kopułę Świętego Piotra w Watykanie. Była to taka szpilka, ta łepek od szpilki na horyzoncie, ale słuchajcie, od razu wiedziałem, że to jest to. No i wspaniale, tylko że okazało się, że to mieszkanie jest absurdalne, ale w sposób nieprzyjemny, że tak powiem, dla mnie, ponieważ było na dwóch piętrach, salon z kuchnią na górze, sypialnia na dole, wejście na dole również, więc w zasadzie wchodziło się do sypialni i pomyślałem sobie, niekoniecznie. No i trzecie mieszkanie, słuchajcie, do którego przyjechaliśmy już w zasadzie po zachód słońca się zbliżał, bo to była zima. To była Umbria właśnie. Ja Umbrię znałem oczywiście, to nie jest tak, że nie wiedziałem jak Umbria wygląda, natomiast przyjechaliśmy do Umbrii o zachodzie słońca, tutejszy kamień cudownie się wybarwił, w kościele rozdzwoniły się dzwony, miasteczko było małe i kamienne. I nagle się okazało, że wiecie, że macie takie kliknięcie gdzieś z tyłu głowy i to kliknięcie sprawiło, że stwierdziliśmy, że tak, że to jest to miejsce i tak zostało. I od tamtej pory minęło ponad 5 lat. Jesteśmy tutaj zadomowieni, jesteśmy tutaj częścią lokalnego świata. Więc to dlatego Umbria, wiesz, a wracając do pierwszej części twojego pytania, Umbria to rzeczywiście jest in the middle of nowhere i to jest też moim zdaniem zaleta Umbrii tak naprawdę, ponieważ tutaj nigdy nie będzie wielkiego ruchu turystycznego, bo nie ma morza, jednak turysta szuka wody, jest lato, chcemy odpocząć, ja to absolutnie rozumiem. Umbria jest specyficznym regionem dla specyficznego rodzaju turysty, który poszukuje średniowiecznych fresków, średniowiecznych kościołów, wiecie, żywotów świętych, dobrej oliwy, dobrego wina. No więc to jest specyficzny rodzaj człowieka, którego ta Umbria może zainteresować i wydaje mi się, że to dobrze po prostu, bo każdy powinien mieć jakieś takie swoje miejsce, do którego, wiecie, jeździ częściej niż zwykle z jakiegoś tam powodu. I wydaje mi się, że właśnie w moim wypadku sprawdziła się ta mieszanka antyku, średniowiecza i tej współczesności, którą, wiecie, ja sobie umieszczam w kieliszku i na talerzu, może tak.
2: Powiem ci, że twoja powieść wciąga od początku, kiedy pojawia się pewien notariusz, który przypomina bohaterów filmów Almodovara. Państwo będą musieli doczytać. A ja cię na finał zapytam o taką ortodoksję kulinarną w Umbrii. Czy już posiadasz testo, wracając znowu do gadżetów?
1: Oczywiście, że nie.
2: Powiedz, co to jest testo dla niewtajemniczonych.
1: Testo w przeszłości było kamienną płytą, na której wypiekano chleb, ale testo ewoluowało z czasem, jak wszystko w życiu, i ostatecznie w Umbrii w tej chwili testo jest żeliwne. No i testo trzeba mieć, żeby przygotować na nim torta al testo, czyli rodzaj płaskiego umbryjskiego chleba. Moim zdaniem torta al testo świetnie udaje się na najprostszej żeliwnej patelni, więc nie wiem, po co mi dodatkowe testo, które jak mi spadnie na nogę, to będę miał, wiecie, siniaki na stopie. Więc nie chcę kolejnego gadżetu, który autentycznie widziałem, że on się naprawdę kurzy w co drugim umbryjskim mieszkaniu w dziwnym miejscu w stylu na szafie na przykład. Bo to jest rzecz, która jest, słuchajcie, niepotrzebna. Jak macie dobrą patelnię z grubym dnem, to jesteście w stanie przygotować torta al testo w domu.
0: Bartek Kierzun, prosto z Umbrii o Umbrii właśnie. Bardzo, bardzo ci dziękujemy za kolejną porcję smakowitych opowieści.
1: To ja dziękuję, słuchajcie, i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dzięki wielkie.
0: I polecamy Państwu oczywiście wszystkie książki Bartka, a gdyby mieli Państwo ochotę na te umbryjskie opowieści, to mamy dwa egzemplarze, także można się zgłosić. brzask@nowyswiat.online. Czekamy na Państwa wiadomości. To teraz zagramy po włosku, a zaraz po tej piosence Adam Stasiak i zapowiadany Kuba Małecki.

0: Dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami autor Jakub Małecki. Cześć Jakubie, jak się dzisiaj czujesz?
2: Cześć, całkiem dobrze.
1: Za co najbardziej kochasz Pudziana?
2: Trochę go przestałem kochać, bo on kilka razy już się wypowiedział w jakiś taki chyba nie za bardzo fajny sposób, który się trochę z moimi poglądami gdzieś tam kłóci. Natomiast jak byłem młodszy, go kochałem za determinację i konsekwencje w tym, co robił.
1: Powiedz mi proszę w takim razie, co ci bardziej imponuje? Przebiegnięcie kilometra z wagonem na plecach, czy napisanie dobrej książki?
2: Napisanie dobrej książki. Jednak te dyscypliny długodystansowe wzbudzają mój większy podziw niż te takie krótsze.
1: A co jest twoim zdaniem trudniejsze?
2: Już dla mnie osobiście pewnie trudniejsze byłoby przeciągnięcie tego pociągu czy tam wagonu, bo no, brakuje mi tej siły fizycznej. Trudno porównywać. Wydaje mi się, że obydwie te czynności mogą sprawiać problem. Pisanie głównie dlatego, że ten horyzont jest tak odległy, że wręcz zaczynając pisać książkę, to ja staram się nie myśleć o tym, że gdzieś tam będę ją kończył, bo to jest perspektywa, nie wiem, roku czy dwóch lat i skala tego przedsięwzięcia wydaje się wręcz taka absurdalnie duża, jak na to, że ja sobie siedzę w pokoju, coś tam klepię w klawiaturę.
1: Ja tak trochę głupio się pytam o tego Pudziana, ale przyznam szczerze, że ja jestem wielkim fanem Pudziana i gdyby mi teraz kamerka działała tutaj na komputerze, to pokazałbym ci, że mam kalendarz z jego autografem na ścianie sprzed kilku lat, bo mnie akurat przyciągnięcie tego wagonu na plecach imponuje, ale pamiętam to, że on jednak siedział za pobicie dwa lata i czasem potrafi walnąć coś takiego, że to aż boli, co nie zmienia faktu, że jest jeszcze jeden, nazwijmy to celebryta, powiedzmy osoba znana, która imponuje zarówno mnie i tobie i jest to Jacek Dukaj. Powiedz proszę, co ukradłeś Dukajowi do swojej twórczości?
2: Do twórczości to nie wiem, ale rzeczywiście to jest jedna z najbardziej fascynujących intelektualnie osób, jakie znam. Mam przyjemność być jego kolegą i każde nasze spotkanie, no to jest dla mnie taki duży rarytas. I rzeczywiście rozmawiając z nim, ma się wrażenie nie tylko obcowania z takim gigantycznym intelektem, ale też z człowiekiem, który trochę jakby nie miał świadomości tego, że jest tak bardzo różny od większości osób. Że on z tobą rozmawia, jakbyście sobie gadali o jakichś takich popierdółkach, ale tam wiesz, jakieś rozmaite teorie mu się z głowy wysypują i to nie jest w żaden sposób takie przesiąknięte jego, nie wiem, jakimś tam nadmuchanym ego i tak dalej. On jest jednym z takich najbardziej przystępnych ludzi z tego świata literackiego, których poznałem, a staram się ich nie poznawać zbyt wiele, bo często są to ludzie trochę mnie rozczarowujący.
1: Często się to zdarza, to znaczy ja akurat z zawodu jestem aktorem i za każdym razem, kiedy rozmawiam z jakąś gwiazdą, to liczę się z tym, że też albo mnie rozczaruje, albo właśnie zachwyci jak Jacek Dukaj. Czy ty masz podobne doświadczenia?
2: Niestety mam bardzo podobne i staram się trochę na to nie zwracać uwagi. Też ja w dużym stopniu żyję na takiej swojej bezludnej wyspie. Ja mieszkam na wsi, ja generalnie nie jeżdżę na jakieś tam, nie wiem, bankiety literackie ani inne rozdania nagród, więc staram się w ogóle, też nie jestem jakiś aktywny w social mediach, nikogo tam nie obserwuję, nikogo nic nie komentuję. Więc jestem tak sobie gdzieś tam z boku, ale rzeczywiście gdzieś tam poznawałem tych ludzi, których, nie wiem, książki często lubiłem, czy lubię do dzisiaj, no to oni jakby trochę do tych książek nie dorastali. A jeszcze w tym świecie aktorskim, jak już tak sobie zupełnie szczerze rozmawiamy, to wydaje mi się, że jest to silniejsze. To znaczy, że tam bardzo niewiele osób spotkałem takich, którymi chciałoby mi się, nie wiem, pójść na kawę. 99% są ludzie, z którymi nie chciałbym iść na kawę.
1: Ja mam podobnie i przypomina mi się zdanie, cytat z Jacka Dukaja, kiedy rozmawialiśmy o kulturze słowa i o tym, jak słowo tak de facto zmieniło całą kulturę i historię ludzkości. I opowiadał mi o tym, jak czytanie książek formatuje mózgi ludzkie, co sprawia, że potem takie bycie na jakiejś kawie, picie kawy i spędzanie czasu z taką osobą, co czyta książki, jest trochę przyjemniejsze. I myślę, że taka różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami jest, że autor, żeby być dobrym, poczytnym autorem, jednak książki czytać musi. Aktor wystarczy, że będzie gadał o tym, że te książki czyta. Ale to, że tak powiem, mała dygresja. Powiedz mi w takim razie, jak żyć powoli i być jednocześnie aktywnym, wziętym pisarzem?
2: Nie wiem, czy to jest na to jakiś przepis, bo też zdaję sobie sprawę, tak mówiąc zupełnie szczerze, że mi się w jakiś sposób pewnie poszczęściło, że jestem jakimś jednym z pewnie kilkudziesięciu pisarzy w Polsce, którzy sobie z tego spokojnie żyją. Ja przyznam szczerze, że czasami mam taką zwykłą ludzką ochotę, na przykład, no nie wiem, opublikować coś na Instagramie, ale super mam taką metodę, którą każdemu polecam, to znaczy idę sobie pobiegać i sobie wyobrażam, że to opublikowałem. I czuję się z tym zażenowany, że to opublikowałem, jak wracam do domu, to już jakby nie muszę tego przeżywać, bo ja zazwyczaj jestem zażenowany tym, co publikuję. Na przykład wrzucam jakąś zwykłą informację, bo tylko takie wrzucam, typu, nie wiem, zapraszam serdecznie na targi książki w Krakowie, a za to, co ja napisałem tam, nie wiem, serdecznie czy coś takiego, nie, czy ja nie mogłem napisać po prostu, że zapraszam. I w ogóle, wiesz, tak za bardzo to rozkminiam i mi się wydaje, że wszystko to jest takie żenujące. A oprócz tego mam takie silne wrażenie, że cierpimy wszyscy na taki trochę nadmiar opinii na każdy temat. Że gdzie się nie obejrzymy, to każdy się czuje w obowiązku powiedzieć na temat, nie wiem, wyborów prezydenckich, tu z tego czwartku, nie wiem, burzy ostatniej albo jakieś tam zmiany przepisów prawa, mimo że się na żadnej z tych rzeczy nie znamy. Więc nawet jeżeli mi coś przychodzi do głowy, że nie wiem, wrzuciłbym zdjęcie swojego psa, bo mi ładnie wyszło zdjęcie, staram sobie po prostu wyobrazić, że to zrobiłem i później już nie muszę tego robić, bo mi się wydaje, że to było głupie po prostu.
0: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Krótkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z autorem Jakubem Małeckim.
2: Zaintrygowałeś mnie bardzo tym zdaniem o słowie serdecznie. Jestem bardzo ciekawy, jaki masz stosunek do muzyki generalnie, bo twoja literatura jest bardzo rytmiczna i zastanawiałem się, jakim cudem ty po prostu ten rytm w swojej głowie słyszysz.
3: To chyba muszę udzielić rozczarowującej odpowiedzi, bo wydaje mi się, że po lekturze mojej książki można sobie wyobrazić, że ja jakoś mam jakiś serdeczny stosunek do muzyki, jakąś relację z nim bliższą, z muzyką, a chyba niekoniecznie mam. To znaczy, wydaje mi się, że dosyć dużo tej muzyki słucham, ale w sposób taki bardzo, bardzo przypadkowy i wręcz trochę mam do siebie o to żal. To znaczy, jak sobie uruchamiam aplikację w telefonie z muzyką, to mam wrażenie, że to jest gigantyczny pałac o milionach pomieszczeń w środku, a ja wchodzę zawsze do dwóch, trzech tych samych. Że nie mam zielonego pojęcia, co się tam dalej kryje i jakoś nie próbuję tego zgłębić, tylko wciąż siedzę w tych dwóch, trzech pomieszczeniach. A samo pisanie to po prostu, ja nawet próbowałem sobie to jakoś kiedyś wytłumaczyć, ale nie ma żadnego innego wytłumaczenia na to, o czym ty wspomniałeś, czyli tego jakiegoś być może rytmu czy harmonii w tych moich zdaniach, że albo mi to po prostu dobrze brzmi, albo mi to brzmi źle. Ja pisząc czuję, że na przykład to słowo powinno mieć trzy sylaby, a tamto powinno mieć dwie, ale nie wiem, dlaczego tak czuję. Nie ma to żadnego, wiesz, takiego przyczynowo-skutkowego ciągu, że to wynika z poprzedniego zdania, czy z poprzedniego akapitu. Po prostu albo mi to dobrze brzmi, albo mi to brzmi źle. I nawet jak czytam jakieś książki, to łapię się na tym, że o kurczę, to przecież powinno być na przykład tam. A jest... I mi się wydaje, że to jest taki błąd jak błąd ortograficzny. Ale nie mam na to żadnego wyjaśnienia.
2: Drogi Jakubie, powiedz mi proszę, jak się rozbraja emocjonalnie czytelnika?
3: Nie mam na to żadnej metody. Nie wiem, czy mi się to udaje, a jeśli tak, to na ile często. Wiesz, tak zupełnie szczerze, mam jedną tylko strategię pisarską, bo jestem po bankowości. Ja nie miałem nigdy nic wspólnego ze żadnymi pisarzami, z żadną jakby polonistyką, literaturoznawstwem. Pracowałem w banku i jakby nic mnie w życiu nie przygotowało na to pisanie książek, oprócz tego, że zawsze książki kochałem, czytałem i czytam bardzo dużo. Ja mam po prostu jedną strategię. Ta strategia to jest taka moja szczerość, czyli ja piszę o rzeczach, które mnie prywatnie fascynują, których ja prywatnie się boję, które mnie jakoś, nie wiem, intrygują, albo może czasami mam na ich punkcie obsesję i staram się opowiedzieć o nich w najpiękniejszy sposób, taki jaki sam bym chciał, żeby książki, które czytam, były napisane. I to jest cała moja filozofia. A jeżeli to kogoś wzruszy, poruszy, czy zabierze w jakąś taką emocjonalną dalszą podróż, no to dla mnie to jest super komplement, ale nie znam na to takiego gotowego przepisu i wręcz wydaje mi się, że gdyby taki przepis istniał, to by to kiepsko o literaturze świadczyło, nie? Albo byśmy to mogli jakoś produkować masowo teraz przy pomocy różnych tam aplikacji.
2: Zdradzisz naszym słuchaczom na koniec, nad czym teraz pracujesz?
3: Wiesz co, jestem na takim etapie, że skończyłem już pisać książkę, ona jest w przygotowaniu, ale jest już no, zamknięta, ja jestem z niej jakoś tam zadowolony, ale na razie nie chciałbym tak mówić szczegółowo, o czym ona jest i jaka ona jest, bo w ogóle od kilku lat staram się w ten sposób podchodzić do premier książki, każdej mojej kolejnej, że nie zdradzam, o czym ona jest. Moje książki nie mają w ogóle opisów na okładkach. Ta również nie będzie miała nawet opisów gdzieś na internecie, o czym ona jest. Bo ja sam bardzo lubię takie niespodzianki, czyli wziąć sobie książkę z antykwariatu i czytać ją w takim poczuciu, że w sumie nie mam zielonego pojęcia, dokąd ona mnie zabierze. I chciałbym, żeby ci czytelnicy, którzy jakoś tam moje książki lubią, żeby też mieli taką okazję wybrać się w taką podróż całkowicie w nieznane. A akurat w tej książce się wybrałem no, najdalej w tą taką literacką podróż, to znaczy ta książka będzie taka, można powiedzieć, najbardziej międzynarodowa, powiem, z moich wszystkich powieści.
2: No dobra, no to w takim razie trzymamy kciuki za powodzenie tej książki w Polsce i na rynku międzynarodowym. A ja bardzo serdecznie ci dziękuję, Jakubie, za rozmowę. Naszym gościem był autor Jakub Małecki.
3: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.
2: Do usłyszenia.

0: No, na nową książkę Kuby Małeckiego to już czekam bardzo, bardzo niecierpliwie. Szczególnie, że rzeczywiście dopiero jak powiedział o tym, że jego książki nie mają opisu na pleckach okładkowych, to zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście tak. Mhm, tak jest.
1: Ale ja pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że wydawało się to takie, że rynek na to nie pójdzie, prawda? Że no jak to, że nic? A jednak, jeżeli ktoś chce, to może to zrobić. I ja bardzo podzielam to, co mówi Kuba. Tak samo jak chodzę do kina coraz częściej, nie czytam nic, bo czasami możesz wszystko wiedzieć o filmie, zanim w ogóle usiądziesz wygodnie w fotelu. Nie znoszę, ktoś mi odbiera przyjemność.
0: Tak. Bardzo inteligentnie to spuentowałem.
1: Ej, bo cię nazwą pantoflarzem potem, bo ja tak tutaj ekspresyjnie.
0: Tak. Dobry pantoflarz nie jest zły. Zapraszaj na jutrzejsze niezapominajki.
1: Z przyjemnością, bardzo ci dziękuję. Ktoś tutaj pamięta o tym, co miałam zrobić.
0: No pantoflarz pamięta.
1: Już mówię, drodzy państwo, jutro porozmawiamy o dwóch wspaniałych osobowościach. Ludziach, których już nie ma z nami, w sensie namacalnym, ale energia zawsze będzie i myślę, że do tych dwóch mężczyzn będziemy wracać i odnosić się wielokrotnie. Pierwszy z nich to pan Marian Turski, drugi to Władysław Bartoszewski, a naszym gościem, drodzy państwo, będzie Marek Zając, czyli autor książek, o których za chwilę państwu kilka słów powiem i przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. No i słuchaj, nabyłam dwie książki, kolejne. Pędzę jak dziki tapir. To jest już w ogóle wspaniały tytuł, w którym właśnie poznają państwo profesora Władysława Bartoszewskiego.
0: O matko,
1: prawda, że wspaniale wiedziałam, że ci się spodoba.
0: To jest, ustawiam go na jednej półce z Czochrałem antarktycznego słonia. Bobra, chciałam powiedzieć.
1: Nie brnij, proszę. A druga książka, o której będziemy rozmawiać, bardzo się cieszę, to jest książka Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego. I wspaniałe jest to, że Marek Zając pozbierał różne historie związane z panami. I czasami właśnie krótkie sytuacje, anegdoty mówią nawet więcej o człowieku niż takie opasłe biografie, bo zatrzymują w czasie. Zresztą w książce Pędzę jak dziki tapir, bardzo ci się spodobało, więc przytaczam. Pan Marek mówi o tym, że nawet krótkie spotkanie z Władysławem Bartoszewskim uskrzydlało i sprawiało, że znowu się chciało działać i przenosić góry. I napisał coś takiego: teraz mogę już szczerze przyznać, po cichu prosząc profesora o wybaczenie, czasem zdarzało mi się na siłę wymyślać jakąś sprawę do załatwienia, byle tylko przyjść na 5 minut i naładować życiowe akumulatory na następne 5 dni.
0: No to szanowni państwo, zapraszamy na jutrzejsze niezapominajki. My dzisiaj już pędziliśmy jak dzikie tapiry, więc dobiliśmy do brzaskowego brzegu. Weronika Wawrzkowicz,
1: Patryk Rabiega
0: i Franek Wójcicki, a za chwilę koncert życzeń i duet, jakiego chyba jeszcze nie było, czyli Olga Szygenda i Piotr Topoliński. Juhu, wszystkiego dobrego, dobrego weekendu i prosimy uważać na wiatr, żeby państwu głów nie pourywał.
1: On rozgoni ciemne zasłony.
0: O, można i tak.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Połamane drzewa, zablokowane drogi, zalane posesje. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy w związku z niebezpieczną pogodą. W nocy przez Polskę przechodziły ulewy i burze związane z niżem genueńskim.
1: Dotychczas odnotowaliśmy już ponad 1900 zgłoszeń. Najwięcej ich było na terenie województwa mazowieckiego, tutaj prawie 600 zdarzeń. Kujawsko-pomorskie ponad 400. Oprócz tego jeszcze województwo łódzkie, ale też i Wielkopolska, spora liczba zdarzeń. W pozostałych województwach było kilkanaście, więc nie było już tak dużo pracy. Chociaż wczoraj na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku więcej mieliśmy pracy. No dziś te działania przesunęły się w kierunku centralnym i północnym naszego kraju.
0: Mówił w TVN24 brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Profilaktycznie ewakuowano kilkanaście obozów harcerskich. To nie koniec nawałnic. Dziś największe opady mają wystąpić w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Mimo ulew w ostatnich dniach problemem pozostaje susza hydrologiczna. Poprawiła się wilgotność gleby jedynie na powierzchni, mówi synoptyczka IMGW Emilia Szewczak.
2: Ale też warto zwrócić uwagę na to, jaka liczba stacji aktualnie w kraju, wszystkich stacji hydrologicznych, notuje najniższe stany wody historycznie, czyli jeszcze takie niskie stany wody nie wystąpiły, które mają miejsce właśnie teraz. No, takich stacji jest 41. Dotyczą one właśnie województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego.
0: Jak wskazuje ekspertka, do trwałej odbudowy zasobów wodnych potrzebne są regularne, długotrwałe opady, a najbardziej długo zalegająca warstwa śniegu. W serwisie przenosimy się do Ukrainy. 16 osób zginęło, a 130 jest rannych po wczorajszym ataku rosyjskich dronów na Krzywy Róg. 9 osób uznawanych jest za zaginione, powiadomił dziś rano szef Rady Obrony Miasta. W centrum handlowym trwa operacja ratunkowa. W szpitalach znajduje się 61 osób, wśród nich 14 dzieci. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Krzywy Róg to rodzinne miasto Zełenskiego. Prezydent zapowiedział odwet. W serwisie jeszcze jedna wiadomość. Iran zezwolił kilku irackim tankowcom na przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Uzyskanie specjalnego zezwolenia było jednym z głównych postulatów Bagdadu podczas 3-dniowej wizyty przewodniczącego irańskiego parlamentu w Iraku. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Minęła 10:08, tu Radio Nowy Świat. Zespół Scorpions i numer Wind of Change. Utwór, hymn dla
1: wielu. Bałam się, że powiesz, zapraszam na serwis informacyjny. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To będzie co innego. Przez prawie 2 godziny będziemy życzyli, być może spełniali życzenia. Będą to 2 godziny samych dobrych informacji, wiadomości.
1: Taki jest plan. Proszę nam w tym pomóc. Piotr Topoliński i ja, Olga Szygenda, witamy się z Państwem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jest z nami Maria Zamachowska, nasza wydawczyni dzisiejsza, zresztą nie tylko dzisiejsza. Franek Wójcicki nas realizuje, Diana Giurów odbiera Państwa telefony i zapraszamy do tych telefonów właśnie 224-280-280. Pod tym numerem można się do nas dodzwonić.
0: Można również napisać koncert.życzenie@nowyświat.online. I skoro już powiedziałem...

0: skierowana w naszą stronę, też, tak. Wzrusza nas, dlatego postanowiliśmy od niej zacząć dzisiejsze spotkanie i podzielić się też tą wiadomością ze słuchaczami, słuchaczkami, a także ze sobą samymi.
1: Tak, po prostu teraz będziemy głaskać się po głowach za pomocą życzeń od pana Krzysztofa, za które oczywiście dziękujemy. Dobrze, zacznijmy. Cóż za duet dzisiaj, a w zasadzie trio, ponieważ o 10 wiadomości również wybrzmiały. Nie da się ukryć, wybrzmiały. I to jeszcze jak. I właśnie dla was, serwisantów, którzy codziennie nam przynosicie te najważniejsze, najistotniejsze wiadomości z kraju i ze świata, te życzenia, podziękowania. Podziwiam, bo ja sam czasami mam po prostu dosyć, a wy cały czas dla nas to przygotowujecie.
0: I choć wzruszenie odbiera mowę, czytam dalej. Profesjonalizm. Mm-hmm. Wspaniale przedstawiane informacje, czasami bardzo emocjonalne, ale zawsze wielkimi literami prawdziwe. To jest wasz, nasz znak rozpoznawczy. Katarzyno, Ado, Heleno, Olgo, Alicjo, Piotrze, Tomku i Robercie, po prostu dzięki za waszą robotę. I dla was, pisze pan Krzysztof, poproszę Queen Radio Gaga, który to utwór mówi ogólnie o radiu jako takim, ale przecież jesteście nierozłączną częścią radia, naszego radia. Dziękujemy bardzo za te słowa.
1: Bardzo dziękujemy. Tutaj pierwsze, no już teraz 11 minut i już jest wzrusz, także nie wiem, co będzie dalej.
0: Zespół Queen.
1: Dziękujemy.

0: Bardzo dziękujemy raz jeszcze za życzenia i za tę dedykację
1: Radio
0: Gaga.
1: Nowy Świat. Radio Nowy Świat. Bardzo ładny. Dziękujemy.
0: Dobrze, to teraz nie będzie kolejnej piosenki. Teraz posłuchamy jeszcze raz Radio Gaga, tylko w wersji Radio Nowy Świat. Jakbyś
1: i tak
0: mógł,
1: do 12.
0: Nie? I tak do 12. No właśnie. Dokładnie tak. I oczywiście czekamy na Państwa maile, na Państwa telefony, życzenia. I myślę też, że to jest dobry moment, żeby właśnie do kolejnej takiej wiadomości przejść, ponieważ dostaliśmy prośbę o piosenkę. Już czytam, czym jest poprzedzona, bo to nie tak, że po prostu ktoś napisał, że chciałby piosenkę, oczywiście. Koncert życzeń Nowy Świat staje się naszą tradycją do świętowania ważnych momentów, dlatego dziś poprosimy o ten moment dla Kasi, która niedawno miała urodziny. Nieważne które, ale okrągłe, piękne i jedyne. Kasiu, dziękujemy Ci, że jesteś. Życzymy Ci ogrom zdrowia, żebyś się po górach się wspinała tak często, jak zamarzysz, z taką siłą, co by leciały siódme poty. Życzymy dużo czasu dla siebie, pysznych śniadań z nami i zawsze bądź taka, jaka jesteś. To chyba jest najpiękniejsza część życzeń. Bądź naszym angel, przy którym czujemy siłę, bezpieczeństwo i zaufanie. Zaufanie dla Kasi. Angel właśnie, Robiego Williamsa, a ja patrzę
1: od
0: na...
1: Od Kasi i Sylwii.
0: Tak, i patrzę tutaj na mojego współprowadzącego, na Piotrka, dlatego że wiem, że on ma też dobre wspomnienia z Angel,
1: W zeszłym tygodniu widziałem koncert Robiego Williamsa i przyznam się, że tamtego dnia płakałem dwa razy podczas koncertu Robiego Williamsa i wcześniej podczas występu chóru Poznańskie Słowiki. Nie
0: I
1: żartuję.
0: Z tego miejsca czuję się w obowiązku, żeby pozdrowić chór Poznańskie Słowiki.
1: A także panią Kasię, panią Sylwię i Kasię jubilatkę.
0: Dokładnie tak. Wszystkiego pięknego.

0: Chciałabym zapytać, przepraszam, czy to wybrzmiało tak samo jak tydzień temu?
1: Wybrzmiało lepiej.
0: Tak?
1: Bo w obecności wielu tysięcy słuchaczy Radia Nowy Świat o tej porze to trochę lepiej niż w nocy. Człowiek wtedy zmęczony. 23 minuty po 10:00. Otarta łezka wzruszenia. Życzenia złożone. Zachęcamy do składania kolejnych. koncert.życzeń@nowyswiat.online. My teraz odbieramy telefon. Z nami jest pan Tomasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan Tomasz skąd do nas dzwoni?
2: Z Łodzi.
0: Jak to, to względnie niedaleko.
2: Tak, względnie niedaleko, ale jeszcze
1: czy Łódź się przydaje dzisiaj
2: to
1: rano?
2: Bolesność mojej prośby, no właśnie nie do końca, ponieważ ja dzisiaj jestem w trybie mocarnej tęsknoty za morzem, za oceanem.
0: Przepraszam.
2: A w Łodzi, jak państwo wiecie, nawet nie ma rzek. One są ukryte. Niektórzy mówią, że jest 19 i 21, tak czy inaczej żadnej nie widać na powierzchni.
1: Tak, rzadko się ujawniają, choć może to też.
0: Chciałam zapytać, czy u pana też wieje, bo u nas wieje tak, że to trochę brzmi jak taki szum morza.
1: I w kierunku morza. No.
2: To prawda. Ja akurat należę do tych, którzy bardzo lubią, gdy wieje wiatr, więc ta część jest odhaczona, ale braku morza nic nie zastąpi.
0: A jak możemy panu choć częściowo zrekompensować właśnie tę potrzebę kontaktu z wodą?
2: Oj, tak, tak. Ja bym bardzo prosił, jeśli można, o utwór Sounds of Island. To jest ze ścieżki dźwiękowej takiego filmu Il Postino, listonosz, o przyjaźni Pablo Nerudy z listonoszem na mojej wysepce. No i to są przepiękne, przepiękne dźwięki kojące, które prawdopodobnie jeszcze bardziej zintensyfikują moją tęsknotę. No, ale może się uda. Ostatnio dostałem od swojej dziewczyny kamień, na którym jest namalowane oko na ocean, tak żebym nie zapominał, że być może już wkrótce ta tęsknota zostanie zaspokojona.
1: Niech te życzenia się spełnią.
0: Tak, niech się spełnią, ale tak pomyślałam sobie, że pan chyba nie za bardzo lubi sobie pomagać, co? Że tak dobijmy się jeszcze trochę. Ale w porządku.
1: Nie.
2: Muzyka zawsze pomaga i naprawdę bardzo, bardzo też sądzę, że jest grono innych osób w podobnej sytuacji, którym też tęskno i sądzę, że może właśnie dzięki temu sobie przypominają i jeszcze szybciej na przykład podejmą decyzję o ponownym zetknięciu się właśnie z falą, z oceanem, z morskim żywiołem.
1: Dziękujemy za ten telefon, za te życzenia, a także za rekomendację filmowo-muzyczną.
0: No właśnie, muszę zapisać sobie.
1: Zatem posłuchajmy.
0: Dziękujemy.
2: Tak jest, koniecznie. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Panie Tomaszu, nie wiedziałem, że można takim radiowym czarterem przenieść nas wszystkich nad wodę, tam gdzie ciepełko, do Italii pięknej.
1: Zadziałało jak marzenie.
0: Dziękujemy.
1: Trzeba przyznać, naprawdę.
0: W wiadomości spływają koncert.życzeń@nowyświatonline wcześniej, ale gracie Scorpions, Queen, aż mnie staremu nóżka chodzi. Normalnie odmłodniałem. Pozdrowienia od pana Janusza. Panie Januszu, my również odejmujemy sobie kilka lat, gdy patrzymy na dowód osobisty i słuchamy takiej muzyki. Pani Ela pyta, dlaczego mój talent wokalny nie został wykorzystany na antenie. To dla dobra słuchaczy i ogółu.
1: Nie, wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie.
0: Pozdrowienia.
1: Ja być może trochę naiwnie, ale liczę na to, że przyjdzie taki dzień.
0: Zachęcamy również do komentowania dzisiejszej audycji na Facebooku.
1: Tak,
0: grupa
1: na
0: patronów.
1: Facebooku. Ja tutaj śledzę. Śledzę i
0: uważnie.
1: Bardzo cieszę się, że państwo piszą i też do nas. Pan Włodzimierz, a propos Il Postino, napisał, że film ma bardzo wzruszające zakończenie, a jako, że już sprawdziliśmy, że jest to film z 94 roku, którego chyba jakimś takim nieszczęśliwym przypadkiem żadne z nas nie widziało, będziemy nadrabiać.
0: Zachęcamy.
1: Tak, będziemy nadrabiać. Bardzo dziękujemy w ogóle za te rekomendacje i dzielimy się z nią oczywiście dalej.
0: Pan Grzegorz napisał, gdy patrzę za okno, przypominają mi się moje wakacje nad morzem. Pogoda była identyczna. Wtedy pewien mechanik błyskawicznie naprawił mi pewną usterkę w samochodzie. Jemu dedykuję piosenkę Kamkar, człowieka nazywającego się Kamil Piwot. Dedykuję tę piosenkę również mojej wspaniałej żonie, która w łaskawości swojej mnie wtedy nie zamordowała. Miała podstawy, każdy sąd by ją uniewinnił. Ja to wszystko cytuję. To napisał pan Grzegorz. Wierzę, że historia na pewno zakończyła się dobrze dzięki mechanikowi.
1: Wszyscy żyją.
0: I faktycznie, gdy spotyka się takich mechaników, o jakich rapuje Kamil Piwot, to każda droga staje się szeroka.

0: Halo, halo, wracamy.
1: Za 27 minut będzie 11. Koncert życzeń na antenie Radia Nowy Świat trwa. Zachęcamy do dzwonienia do naszego studia 22 42 80 280.
0: Chyba nigdy nikt nie podał tego numeru.
1: 224 280 280. Diana Giurow przy telefonie.
0: Chciałam powiedzieć, że to jedna z pierwszych okazji, żeby porozmawiać sobie z Dianą przez telefon właśnie. Także zapraszamy serdecznie, choćby z tego powodu.
1: Zachęcamy i odbieramy wiadomości, które pojawiły się w naszej skrzynce
0: mailowej. Mamy kolejną wiadomość. Czy ja mogę?
1: Oczywiście.
0: Dobrze, dziękuję.
1: Pewnie.
0: Dzień dobry. Tak się zaczyna
1: Dzień
0: ta
1: dobry.
0: Wiadomość. Od pani Martyny, notabene. Mój mąż Wojtek ma dziś 44 urodziny. 44. Bardzo, bardzo symbolicznie. Zawsze to ja go inspiruję o piosenkę, tutaj w cudzysłowie. O piosenkę dla mnie, ale chyba trzeba to zrobić na przykładzie, więc ja zamawiam piosenkę dla niego. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajne. Bardzo proszę o piosenkę dla lwa Wojtka. Musiałam pomyśleć, dlaczego lwa.
1: Może Iwo.
0: Iwa czy lwa? Iwa
1: dla
0: Wojtka.
1: Lwa Wojtka.
0: Nie, bo myślałam, że to zodiakalny lew, a to już nie, już chyba nie ten czas. Nie wiem, nie wiemy tego. Nieważne. W każdym razie pani Martyna prosi o coś cenzuralnego od Taco Hemingwaya, więc to nie jest łatwe, ale tutaj Maria na całe szczęście jest, pilnuje i załatwiła nam.
1: I o zdrowiu będzie, i o miłości.
0: Dokładnie. Zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No właśnie.

0: Nie jest to willa Art Deco, jest to skromny budynek w Wilanowie, w Warszawie, studio Radia Nowy Świat. Stąd nadajemy koncert życzeń dziś, tak jak tydzień temu, tak jak za tydzień.
1: No tak, jeszcze jesteśmy, za tydzień to po pierwsze już nie my, po drugie nie rozpędzaj się tak, bo za jakiś czas to już nie będzie z Ostrej i tutaj nie ma co się przyzwyczajać już na tym etapie,
0: tylko
1: prawda?
0: Tylko ulica Mińska, ale wtedy będziemy się przyzwyczajali do nowego adresu, szykujemy tak, się tak, do tak, przeprowadzki, tak. Dziękujemy
1: wszyscy w blokach startowych, podekscytowani.
0: Pomoc w tym wielkim, długim też procesie.
1: Tak jest, a tymczasem przechodzimy do kolejnego telefonu, jest z nami pan Janek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Halo, halo, słyszymy się?
2: Dzień dobry.
1: O, panie Janku, bardzo miło pana słyszeć. Proszę nam zdradzić, z czym pan do nas, chciałam powiedzieć, przychodzi, ale niekoniecznie przychodzi, dzwoni. Co tam?
2: Znaczy, ja bym chciał złożyć wszystkie winy dla całego radio, wszystkiego dobrego i dla dzisiaj, dla wszystkich osób, które jadą się sprawić pracy, który to jest lelek, który będziemy proponować za 2 tygodnie.
0: Czy trwają też przygotowania do Tour de Slezak? Czy
2: tak,
0: słuchacze
2: tak,
0: rozgrzewają
2: to
0: mięśnie?
2: Jest zbliżone.
0: Bardzo dobrze.
2: Tak, tak. Myślę, że damy radę.
0: Dziękujemy.
1: Chciałam zapytać, Piotrku, czy ty jesteś rozgrzany przed Tour de Slezak?
0: Ja jestem zagorzałym kibicem Tour de Slezak. Choć z odległości relacjonujemy.
1: Za dwa tygodnie
0: też będziemy mówili o tym, co dzieje się na trasie. Panie Janie, wytrwałości w drodze, no i wierzę, że dzięki takim przygotowaniom to trasa w MIG zostanie pokonana.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. A proszę jeszcze powiedzieć, czego teraz posłuchamy?
2: To jest piosenka, którą wymyśliłem.
1: Super, wszystko się zgadza.
0: Hymn, chwytamy gitary.
1: Wszystko się zgadza.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, niech wybrzmi.
3: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze. Gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Szarej nudy antyteza, tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Szarej nudy antyteza i tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą.
0: To Piotr Bukartyk. Sprawią, że trochę na rower wrzucamy nasze bagaże. Moglibyśmy się tak przeprowadzać. Po prostu z taką ekipą to na koniec świata. A Piotr to jest, przyznam, wzór poety, takiego spontanicznego. Ja czasami próbuję ułożyć takie nieidealne wierszyki, nazywamy topolikami. Proszę, jeden.
1: Topoliki. O, topoliki! No.
0: Pewnej pani z Sopotu mruczek narobił łomotu. Sąsiadce zwinął sardynki z parapetu i szynki. Koteczku sprytny, honotu. O,
1: świetne!
0: Polecam każdemu rymowanie. To jest rozrywka podobna do rozwiązywania krzyżówek.
1: Bardzo mi się to podoba. Świeże, oryginalne, naprawdę...
0: Piotrowi podsunąć by tutaj z gitarą.
1: Brakuje go dzisiaj po prostu, no. Nie wiem, czy ma ktoś, przepraszam, Franek, bo też tak na ciebie patrzę, nasz realizator, czy ty masz dzisiaj gitarę ze sobą?
0: A bo talent wiem, że ci się do gitary zdarza. Franek ma...
1: Okej, dobrze, Franek, dzisiaj bez gitary, a szkoda, bo mogłoby z tego powstać.
0: Trochę o pogodzie. Dzisiaj piszą słuchacze od samego rana. Nie dziwię się, mówimy o tym także w serwisach na poważnie, a tutaj można trochę mniej poważnie. Pani Ada prosi o It's Raining Again zespołu Supertramp. Pozdrowienia.
1: Z góry.
0: No i tutaj love też został zakończony mail takim słowem. Rozumiemy, ładne, że jest to takie... miłość odwzajemniana.
1: Ładne, tak.

0: coś dla ciebie, dla takiej jesieniary wyczekującej wprost tego, co za oknem dziś.
1: No, no ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które frustruje to, co się dzieje, że już, że dzisiaj mniej słońca, że wiatr i tak dalej. I oczywiście szanuję to. Wypada to powiedzieć, zdaję sobie z tego sprawę, dziękujemy, że trzeba powiedzieć, że szanuję to. A czy nie podzielam. I ja się łączę ze wszystkimi, którzy nie traktują tego zachmurzonego nieba jak tragedię, tylko jak taką trochę ulgę.
0: Numer 224 280 280 w swoim telefonie wybrał pan Piotr. Dzień dobry.
2: O. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Olgo, dzień dobry panie Piotrze.
0: Dzień dobry imienniku. Skąd imiennik dzwoni?
2: Ja dzwonię z Kłodzka.
0: Kłodzko.
1: O.
2: To Kłodzko, które było 2 lata temu tak zalane.
1: Mój zachwyt nad tą pogodą źle wybrzmiał, przepraszam.
0: Ja porozmawiam z panem Piotrem.
2: Nie. My tutaj mamy chmury, ale jesteśmy cały czas szczęśliwi, że żyjemy w Kłodzku, w malowniczym.
0: To jest piękne miasto.
2: Mieście, tak.
1: Tak, słyszałam, że jest piękne. Moi rodzice mi opowiadali jakiś czas
2: zapraszam,
1: temu.
2: Zapraszam. Tak.
1: To trzeba sprawdzić.
2: Zapraszam serdecznie. U nas są organizowane góry literatury, na które państwo byliście. Mm-hmm. 2 lata temu uczestniczyliście u Olgi Tokarczuk, także było nam miło, że gościliście u nas. Między innymi tutaj za waszym pośrednictwem chciałbym zaprosić tu do Ślezak, żeby do nas odwiedził i również zrobił ten, chętnie się przyłączę.
0: To byłaby piękna trasa, to prawda, malownicza i rejon, którego jeszcze nie odwiedzaliśmy.
1: Warto ten pomysł gdzieś odnotować. Piotrek, ty masz zeszyt, jakbyś mógł tam
0: wszystko
1: zapisać.
0: Wszystko notuję chętnie.
1: Panie Piotrze.
2: A ja dzwonię do państwa, tak.
1: No właśnie.
2: Ponieważ
1: właśnie
2: jutro mamy rocznicę 40-lecia naszego pożycia małżeńskiego.
1: Piękna!
2: Ja bym złożył życzenia mojej kochanej Gosi z okazji 40-lecia ślubu. Tak szybko to minęło i jeszcze chciałbym kolejne 40 lat przeżyć, zobaczę, może się uda, ale chciałbym złożyć jej za to wszystko, chciałbym jej złożyć życzenia, że mnie kocha, że jest ze mną, że mnie cały czas wspiera w moim życiu i wszystkiego dobrego.
0: Panie Piotrze, nie będę zdradzał.
1: Absolutnie przyłączamy się.
0: Ale utwór, który pan wybrał, zasugerował dla pana i dla pani Gosi, służy tańcom. Dlatego teraz życzę tańca i przez kolejnych 40 co najmniej lat.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego najpiękniejszego i oby tak dalej.

0: Bardzo dziękujemy za Abbę. Za Abbę zawsze trzeba podziękować, bo to samo dobro.
1: Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego.
0: Tak, kolejnych 40 lat przynajmniej. A my pomalutku zbliżamy się do końca tej godziny.
1: Dobra informacja.
0: Nie żegnamy się z Państwem,
1: jest taka,
0: absolutnie.
1: Że przed nami jeszcze godzina druga.
0: Tak, to znaczy żegnamy się, ale wrócimy. Tak szybko się nas Państwo nie pozbędą.
1: A i Ady Państwo posłuchają o 11.
0: O, i to jest fajne. I
1: a Ada wie, co się ważnego dzieje. I na poważnie, i nie tylko.
0: Tak, miejmy nadzieję, że coś dobrego. Tutaj możemy tylko ściskać kciuki, bo żadny z nas chwilowo nie śledzi, ale to się niebawem zmieni.
1: Za 4 minuty 11 i przed 11 jeszcze pani Marta pisze: pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowy Świat. Przed nami długi powrót samochodem z wakacji. Przydadzą się supermoce męskiego grania. Pozdrawiamy Marta, Piotr i Wojtek. Dziś też finał tej trasy koncertowej, więc wszystkim supermocy będziemy życzyli, zwłaszcza, że pogoda może stać się wyzwaniem, ale dla ludzi z supermocami.
0: Bardzo mi się podoba to, co napisał pan Mirek na grupie naszych patronów, że super wieje, może coś pięknego przywieje. Bardzo mi się podoba to podejście.
1: Taką muzykę.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trwa naprawianie szkód po przejściu na Wałnic. Strażacy interweniowali prawie 2000 razy, najwięcej na Mazowszu.
1: Najczęściej mieliśmy zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, złamanych gałęzi, uszkodzonych dachów, ale też bardzo dużo interwencji dotyczyło pompowania wody, czyli usuwania nadmiaru wody z zalanych posesji, ulic, podtopionych piwnic. No tutaj ten nadmiar wody, no przy tak intensywnych opadach wiadomo, że najbardziej dokucza tym terenom niżej położonych, gdzieś w nieckach, zagłębieniach, ale też no w sytuacji takiej, kiedy z jakiegoś powodu następuje przesilenie infrastruktury, która odprowadza wodę.
0: Przekazał w TVN24 brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Nawałnice dały się we znaki m.in. Warszawie. Wiejący od północy porywisty wiatr połamał wiele drzew i gałęzi. Do odwołania zamknięte jest warszawskie ZOO oraz parki w Łazienkach Królewskich czy w Wilanowie. W najbliższych godzinach liczba interwencji może wzrosnąć, szczególnie w północnej i północno-wschodniej Polsce, ostrzegają synoptycy. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Stanowisko objęła 29 lipca. Powodem jest szeroka krytyka raportu Polaków Portret Własny, który został stworzony przy pomocy AI i zawiera błędy. Ministerstwo Sportu i Turystyki za opracowanie zapłaciło blisko 200 tysięcy złotych. Resort wskazuje, że przedmiotem tej umowy były jedynie badania, a raport nie powinien trafić do internetu. Barbara Mróz-Gorgoń na X-ie napisała tak. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Czytamy. W rozmowie z PAP profesor wyjaśniała, że narzędzia AI wykorzystano wyłącznie do transkrypcji, podsumowania i redakcji tekstu. Nie projektowały treści badawczej ani nie tworzyły wniosków, przekazała Barbara Mróz-Gorgoń. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 jest rannych po wczorajszym ataku rosyjskich dronów na centrum handlowe w Krzywym Rogu. To rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
2: Absolutne zwierzstwo Rosjan.
0: To bestialstwo Rosjan, na które na pewno odpowiemy. Ważne jest, aby świat nie milczał w tej sprawie. W tej rosyjskiej wojnie świat musi nam pomóc. Dziękuję tym, którzy są z Ukrainą. Dziękuję wszystkim, którzy teraz pomagają ludziom w Krzywym Rogu. Wieczna pamięć wszystkim tym, którzy zginęli w wyniku rosyjskiego terroru. Mówi prezydent Zełenski w opublikowanym nagraniu. W centrum handlowym nadal trwa operacja ratunkowa. W szpitalach znajduje się 61 osób, wśród nich 14 dzieci. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Co masz robić, wiesz? Słuchaj, napisz, zadzwoń do koncertu życzeń, którego w Radiu Nowy Świat rozpoczyna się właśnie druga godzina. Dzień dobry, Piotr Topuliński.
1: Olga Szygenda.
0: Cieszymy się, że pojawiają się już od ponad godziny listy, telefony od słuchaczy, ale my jesteśmy trochę nie na żarć. Czekamy na więcej, czekamy na jeszcze. Do godziny 12 będziemy spełniali życzenia i razem z Państwem życzyli osobom, na którym Państwu zależy, o których myślicie. Pani patronka Ania poprosiła o piosenkę Andrzeja Zauchy Bądź mym natchnieniem i napisała tak. Bardzo proszę o tę piosenkę dla mojego męża Tomasza. Jesteśmy w podróży do Kalnika w Chorwacji. Tomasz jest kierowcą, a ja, Gniewko i Suczka Szobi, podziwiamy widoki. Najlepiej, gdyby to była piosenka Andrzeja Zauchy, właśnie ta, którą usłyszeliśmy przed momentem. Z góry dziękuję i pozdrawiam całą rodzinę Radia Nowy Świat. Do zobaczenia we wrześniu na Tour de Slezak. Trzymam kciuki za przeprowadzkę. Tak czytam w wiadomości. Koniec cytatu. Dziękujemy i pozdrawiamy. Trochę zazdrościmy widoków.
1: Wyobrażam sobie, widoki to jedno, ale wyobrażam sobie taki cały śpiewający samochód, że faktycznie jak Andrzej Zaucha nam tutaj przyśpiewywał, to mam nadzieję, że Państwo łącznie z Szobi, tak? Razem z panem Andrzejem wyśpiewywali co do nutki. Wszystko. I Gniewkiem, oczywiście. Bardzo dziękujemy za kolejną wiadomość, a teraz przechodzimy do kolejnego również telefonu. Ja tylko przypomnę, że 224-280-280, gdyby ktoś chciał również się z nami połączyć, a już teraz jest z nami pan Tomasz. I ja tutaj widzę, że pan Tomasz jest z Bolesławca, o co chciałabym zahaczyć, ale to może za chwil parę. Dzień dobry, panie Tomaszu.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak. Tomek z Bolesławca.
1: Bardzo, bardzo się cieszymy, że pana słyszymy. Chciałoby się zapytać, jak możemy pomóc?
2: No, przede wszystkim chciałbym pozdrowić cały Radio Nowy Świat, Bolesławie, z którym w tej chwili jest Święto Ceramiki. Ja w tej chwili przemierzam, biegam sobie po Borach Dolnośląskich, jest po prostu wspaniale, jest wybuch zieleni. Mam po prostu masę endorfin i zupełnie spontanicznie zadzwoniłem do Radio Nowy Świat i pomyślałem, że zadedykuję piosenkę wszystkim ludziom, którzy są czasami smutniejsi albo mają gorszy dzień. I chciałbym, żeby to był Robbie Williams jeszcze raz. Piosenka I Love My Life, która jest takim moim trochę hymnem. I też tą piosenkę chciałem zadedykować przede wszystkim mojej żonie, która mnie na ten koncert zabrała.
0: O, pięknie. I żona ma na imię? Ma na imię.
2: Kasia. Żona ma na imię Kasia.
0: Pani
1: Kasia. Bardzo serdecznie panią Kasię pozdrawiamy. Ojej. I taka żona to skarb po prostu.
0: I świętujcie Święto Ceramiki. To musi być piękne wydarzenie. Proszę tam pobiec w wolnej
1: tak,
0: chwili.
1: Tak, właśnie chciałam do tego tylko nawiązać, że widziałam wczoraj krótką relację z tego święta i trochę zazdroszczę, bo tam tyle ładnych rzeczy było. I
2: no jest wspaniale, zapraszamy wszystkich do Bolesławca.
1: No, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda się.

0: Dzień dobry, panie Jakubie. Pan Jakub jest z nami, dlatego że, tak jak już mówiliśmy wcześniej, można do nas dzwonić, a my bardzo się z tego powodu cieszymy i doceniamy oczywiście. Panie Jakubie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, serce mi bije, tak jakby mi miało zaraz wyskoczyć.
0: O rany, spokojnie.
2: Pan do znajomych,
0: wdech,
2: to my zapytamy,
0: dokładnie.
2: Co słychać, jak sobota.
1: No właśnie, o rany już tam są, nie wiem, dla takich jak ja, z złamanym sercem, za które trochę piosenka artysty LUC, gdzie są bardzo dobre sample.
0: O, czyli dla sampli tutaj jesteśmy, tak? Czyli faktycznie nie jest to złamane serce.
1: Dla baśni o rozstaniu.
0: Za moment usłyszymy, a proszę jeszcze powiedzieć może kilka słów, skąd pan dzwoni i mam nadzieję, że pan...
2: My dzisiaj o Poznaniu też poza anteną bardzo dużo rozmawialiśmy.
0: Po prostu godzinami.
1: Trudno po Beatles nie mówić o naszym mieście. Bardzo miło zabrzmiało, że przypomnieliście państwo ten akurat utwór, gdzie oprócz artysty wystąpił zespół śpiewaczy Poznań. Lekką chorobę
0: Poznań.
2: Wspaniali.
1: Panie Jakubie. Teraz bardziej dla złamanych serc.
0: Przepraszam, teraz będzie dla złamanych serc, ale zanim jeszcze to chciałabym Piotrka zapytać, czy jak już byłeś w Poznaniu, to czy widziałeś neon poznańskich słowików?
2: Oczywiście.
0: Bo to trzeba odnotować.
2: Mieniące się ulica Święty Marcin, pozdrawiamy.
0: To jest doświadczenie kompletne wtedy właśnie. Najpierw widzisz,
1: potem
0: słyszysz.
1: Ale pani trafiła w punkt, bo to jest... Przepraszam, że się wciskam, ale pani trafiła w punkt, bo to jest jedyny neon, który został z kilkunastu, jak ja pamiętam, z dzieciństwa.
0: Tak, to prawda. Wiem, że jest jeden z najstarszych.
1: Konwoj na Bałtyku.
0: O, to tego ja już nie doświadczyłam, ale jako, że spędziłam w Poznaniu 10

0: 10 lat ponad, to faktycznie są takie neony, które szczególnie pamiętam, szczególnie lubię i bardzo chyba wszystkich, łącznie z moimi rodzicami, ucieszyło to, że jedna z kawiarni kultowych na Świętym Marcinie odzyskała parę lat temu swój kultowy neon i jest on tam i zdobi. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie. Super, że pan do nas zadzwonił. To teraz będzie baśń o rozstaniu faktycznie dla wszystkich, którzy być może potrzebują tego, a być może po prostu docenią sample, co też jest okej.
1: Do usłyszenia.
2: Ty i ja mieliśmy serce kraść. Pa, pa.

0: LUC, Luk, Irena Jarocka i Buka z baśnią o rozstaniu na 20 minut po 11. Byliśmy w Poznaniu, to teraz wycieczka do Krakowa, Nowa Huta. Stamtąd będziemy pozdrawiali pana Sobiesława i jego żonę.
1: Tak, a dlatego, że tak się składa, że jak pisze pan Sobiesław, moja żona ma dziś 204. miesięcznicę ślubu i tutaj dla nas to była matematyka, ale zostało to sprawdzone.
0: I potwierdzone w wiadomości.
1: Jasne, pan Sobiesław pisze, że również, że oznacza to, że on niechybnie też, fajnie, że to tak idzie w parze, bo to jednak dużo ułatwia w takich tutaj małżonkowych sprawach, prawda? Z tej oto okazji chciałbym jej serdecznie podziękować za te 17 lat, bo właśnie tak z matematyki wychodzi. Setki wspólnych podróży, tysiące wspólnie zobaczonych i sfotografowanych koncertów, no i przede wszystkim za dwie całkiem nowe istoty ludzkie, płci przeciwne, będące skutkiem tego małżeństwa. Bardzo mi się podoba, jak pan podchodzi do sprawy. Do ślubu jechaliśmy czajką, która woziła po Krakowie Fidela Castro. To w ogóle jest kosmos.
0: Lekcja historii, oby nasze małżeństwo, też motoryzacji.
1: Tak, oby nasze małżeństwo było równie długowieczne jak ta czajka. Myślałam już, że jak Fidel Castro, ale nie, jak czajka, okej. No i tutaj oczywiście będzie piosenka. Chciałabym tylko jeszcze wspomnieć, że w mailu pan Sobiesław załącza zdjęcia i my bardzo to doceniamy, bo to jak z książką, która ma obrazki.
0: Wiadomo, zdjęcia
1: że to zawsze jest
0: do
1: tak, zawsze wiadomości. Jest dodatkowa atrakcja. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo w ogóle świetna sprawa, taka rocznica ślubu.
0: Piękna para,
1: a zdjęcia bardzo ciekawe, bardzo
0: urocze.
1: Piękne. No i ta czajka, faktycznie na zdjęciach jest również czajka, też bym taką chciała.
0: Pojawiła się prośba o utwór, który za chwilę usłyszymy i zachęcamy do słuchania i wspólnego cieszenia się z parą z Nowochuty. Panie Sobiesławie i małżonko, wszystkiego dobrego z okazji kolejnej rocznicy czy miesięcznicy. Zachęcamy do pisania koncert.życzeń@nowyświat.online, a także do dzwonienia i przekazywania życzeń tą drogą rozmowną, powiedziałbym tak. Wtedy możemy chwilę porozmawiać w studiu i życzyć sobie. 224 280 280 to numer do naszego studia.

0: Anna Maria Jopek i Jami, Jejo. Piękny utwór, dziękujemy. 27 minut po 11. Radio Nowy Świat.
1: Tak, muszę też się tutaj dołączyć do podziękowań, bo bardzo mnie zaskoczył ten utwór, a fajny, fajny, buja. Buja, ale my jeszcze nie kończymy, jesteśmy z Państwem jeszcze no nieco ponad pół godziny.
0: I bujamy się teraz do telefonu, odbieramy
1: właśnie, bo
0: słuchawkę, telefon.
1: Nie sami po prostu.
0: Dzień dobry, pani Dagmaro.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Wietrzna Białowieża bardzo pozdrawia Nowy Świat.
0: O, bardzo się cieszymy, super, że możemy kolejną miejscowość dopisać do naszej mapy koncertu życzeń.
1: Miasta.
0: I byliśmy już i na zachodzie, i na południu, teraz na wschodzie. Wietrzna Białowieża?
2: Tak, bardzo tutaj dzisiaj duje, więc siedzimy, kroimy kurki na jajecznicę z kurkami. A jutro mój tatuś Romuald ma 75. urodziny.
1: I to jest świetna okazja do świętowania, do czego?
0: Do śpiewania.
1: Właśnie do brakowało mi tego, czy tutaj bardziej się skupimy na śpiewaniu, czy tańczeniu, nie wiem, ale można właściwie, czemu by tego nie połączyć, prawda?
0: Będzie organizowana jakaś...
2: I tańce, wszystko.
0: Okolicznościowa impreza,
1: czyli co,
0: właśnie.
2: Ależ oczywiście, ognisko jest zaplanowane, balia się rozgrzewa, będzie super impreza.
1: Nie, no to w ogóle brzmi fenomenalnie. Czy możemy,
0: myślę,
1: czy,
0: że...
1: czy możemy tam się przetransportować? Bo u nas też wyjeżdża, w sumie czy Warszawa, czy Białowieża, nie ma żadnej różnicy.
0: Niewiele potrafimy, ale umiemy być chórkami przy piosenkach, więc przy śpiewach my będziemy robili szłap-szłap. Cudownie.
2: Idealnie.
1: Super pomysł. Czy jesteśmy dogadani? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ta jajecznica z kurkami też brzmi świetnie.
0: Pani Dagmaro,
1: co tu dużo mówić?
0: Co
1: pani
0: będziemy
1: Dagmaro, no
0: śpiewali
1: właśnie
0: na antenie i poza nią, jubilatowi?
2: Myślę, że jakieś czerwone gitary, tudzież skaldów, ale też będziemy mu śpiewać wielkie 100 lat, aczkolwiek myślę, że przy 75 możemy śpiewać kolejnych 75 w zdrowiu, w szczęściu, na wspaniałych podróżach, od otoczeniu cudownych przyjaciół. Tego ci życzę.
1: To ja jeszcze życzę pobicia rekordu, bo wczoraj mówiliśmy o tym, że rekordzistka, najstarszy człowiek żyjący na świecie ma 117 lat, więc ja uważam, że życzenia 100 lat są bardzo ograniczające. Więc tak, kolejnych 75, wszystkiego najlepszego, bardzo dziękujemy za te życzenia. I faktycznie będą to czerwone gitary teraz, a my tutaj pozwolimy sobie robić chórki. Dobrze, że część państwa przynajmniej być może to ominie.
0: A można tego wszystkiego podsłuchać, można to pooglądać na stronie Nowy Świat Online. Zapraszamy.

0: Czerwone gitary. Mam dobry dzień. To przed chwilą od pani Dagmary dla pana Romualda. Wcześniej słuchaliśmy życzeń pana Sobiesława dla pani Ady. Wszystkiego dobrego z różnych okazji, jak państwo słyszą. A to urodziny, imieniny, po prostu z okazji dobrego dnia lub rocznicy, lub miesięcznicy nawet ślubu. Można w koncercie życzeń składać do godziny 12. Będziemy teraz też wspominali trochę.
1: Właśnie chciałam przejść do tego, że wiele się już dzisiaj wydarzyło na tej antenie, ale jeszcze nie wspominaliśmy, a będziemy wspominać i to już osobę bardzo wyjątkową, której po prostu nam chyba wielu z nas bardzo brakuje. Pan Artur do nas napisał: witam, wczoraj w Lidzbarku Warmińskim była przepiękna piosenka Marcina Januszkiewicza poświęcona pamięci Joanny Kołaczkowskiej. Jeśli można prosić o tę piosenkę, będę wdzięczny. Utwór dedykowany jest dla wszystkich słuchaczy i dla świętej pamięci Asi Kołaczkowskiej. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, Artur. My również pana pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za to i za tę wzmiankę i myślę, że teraz możemy po prostu przejść do tego, żeby chwilę pomyśleć o Asi ciepło.

0: Marcin Januszkiewicz przed chwilą na antenie Radia Nowy Świat. Dziękujemy za wiadomości, których jest masa w naszej skrzynce z listami. Nie wszystkie uda nam się przeczytać też na antenie, ale oglądamy zarówno litery zdania, jak i zdjęcia przesyłane, dołączane do wiadomości. Dziękujemy, są urocze. I mówię tak w nawiasie, ceramiczny jeż z rzeżuchą. Coś cudownego. Zostawmy to sobie jako taka tajemnica między nami, między osobami, które wysłały tę wiadomość. Kłaniam się. A teraz odbieramy telefon. Znów z nami jest pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Agnieszko, skąd pani do nas dzwoni?
2: Dzwonię z mojej miejscowości pod Wieliczką, z Dobranowic.
1: O, czyli reprezentacja południa dzisiaj silna.
0: Dzisiaj mocna.
1: W koncercie, tak. Super. Bardzo się cieszymy, że pani
2: tak
1: do nas dzwoni.
2: Tak się wydaje.
1: Proszę powiedzieć, z jakiej okazji pani do nas dzwoni? Czy jest jakaś okazja, czy po prostu?
2: O, jest dość dla mnie ważna okazja. Wczoraj minęło 27 lat, odkąd stanęliśmy na ślubnym kobiercu z moim mężem Sebastianem.
1: Więc, wow.
2: No, bardzo ważna.
1: No to wszystkiego najpiękniejszego. A proszę powiedzieć, bo ja nie jestem tak za bardzo zorientowana, ale wiem, że te rocznice ślubu mają jakieś takie swoje określenia, że jest papierowa,
2: tak,
1: że
2: tak.
1: Jest... Czy 27 ma jakieś tutaj...
0: To wiem, trudne że... zadania, tak. Pytania.
1: No może pani wie, nie wiem. Ja nie miałam jeszcze 27 rocznicy ślubu, więc nie wiem. Ale zaraz zobaczymy.
2: Córka wczoraj właśnie wyszukała, jest to rocznica machoniowa.
1: Machoniowa.
0: Machoniowe gody.
1: No i świetnie.
0: Czyli trwałe, czyli takie tak. Głębokie, można też tak, powiedzieć pachnące i solidne.
2: Nic nas już nie zniszczy i będziemy twardzi i niezniszczalni.
0: Tego sobie życzymy.
1: No to pięknie, naprawdę. No to gratulujemy przede wszystkim. Bo
0: i pomyśleć, że za rok ten machoń też przekształci się w kolejny jakiś... materiał, jeszcze trwalszy.
1: To się sprawdzi tak. Za rok.
0: To za rok będziemy
2: tak,
0: sprawdzali.
2: Sprawdzimy.
0: Co z tej okazji będziemy mogli usłyszeć za chwilę?
2: Bardzo bym chciała usłyszeć i mam nadzieję, że mój mąż też usłyszy, bo nie jesteśmy razem, ale mam nadzieję, że słucha Łucie Prus, Dookoła noc się stała.
1: Piękna propozycja, dziękujemy za nią bardzo, bo chyba
2: dziękuję.
1: Tutaj wszyscy w studiu podobnie entuzjastycznie zareagowaliśmy. Kiwamy na tę
0: głowami.
1: Informację.
0: Wszystkiego
1: bardzo
0: dobrego.
1: Dziękujemy i wszystkiego
2: dziękujemy.
1: Najpiękniejszego.
2: Dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Jest z nami kolejny słuchacz, pan Jan, pan Janek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Panie Janku.
2: Skąd pan do nas dzwoni?
0: Pan do
2: to
0: nas
2: jest pytanie,
0: dzwoni?
2: Które dzisiaj próbujemy każdemu zadać.
1: Dzwonię do was z Księżego Dworu obok Działdowa.
2: O, czyli mamy, pyk, dobrze, kolejne miejsce na mapie.
0: Bardzo się cieszymy. A proszę nam powiedzieć, czy jest dzisiaj jakaś szczególna okazja?
1: Tak, bo mój tata dzisiaj ma urodziny i chciałem mu złożyć życzenia.
0: O rany, no to po pierwsze wszystkiego najpiękniejszego dla taty, a można zapytać, które? Okej, dobra, rozumiem, to jest trudne pytanie, to było też podchwytliwe pytanie, absolutnie wycofuję się z niego, rozumiem to niestety. Dobra, no to wszystkiego najlepszego oczywiście dla pana taty, a jak pan tata ma na imię?
1: Marek,
0: panie no to panie Marku, wszystkiego pięknego. Dobrze, a będziemy świętować, rozumiem, te urodziny piosenką, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, a co to będzie za piosenka?
1: Proszę, David Bowie, Let's Dance.
0: O, i rozumiem, że to jest jakaś ulubiona piosenka taty Marka.
1: Tak, tata ją bardzo lubi.
2: Ekstra, no i myślę, że panie Janku również zaraz będzie
0: chodziła. Świetny pomysł, żeby z okazji urodzin zadzwonić do nas. My się bardzo cieszymy i gratulujemy oczywiście.
2: I życzymy Jankowi, czego? Nie tylko panu Markowi, dobrego kolejnego tygodnia.
0: A tak, masz rację.
2: Kończących
0: masz
2: się wakacji,
0: rację.
2: Ale proszę się cieszyć i tańczyć przez resztę miesiąca.
0: No co nam zostaje? Trzeba powiedzieć po prostu let's dance.

0: dobre myśli w kierunku ósmoklasistów, którzy przygotowywali się do egzaminu, a teraz pani Dorota się do nas odezwała z prośbą. Pani Dorota prosi o przekazanie na antenie wsparcia i właśnie życzeń powodzenia dla wszystkich maturzystów, którzy przystępują w poniedziałek do matury poprawkowej. Trzymam kciuki za wszystkich, a szczególnie za moją córkę, która będzie zmagać się z matematyką, tak pisze pani Dorota. I ja chciałam powiedzieć, że my również trzymamy kciuki, oczywiście, bo to umówmy się, matura
1: rozumiemy.
0: To jest niemożliwe. Stresująca, tak. Stresująca sprawa, dlatego trzymamy kciuki, ale wszystko będzie dobrze.
1: Mamy wiele wiary.
2: Mogę tylko przypomnieć, tak, bo zawsze mi się tak wydaje, że matura w wyobrażeniu tych, którzy ją piszą bądź są przed nią jeszcze, to jest koniec świata. To
0: otóż
2: nie jest koniec świata.
0: Absolutnie.
2: Ja wiem, że to
3: dopiero początek.
2: Super ważne i bardzo ciężkie w sensie w swojej wadze doświadczenie, ale nie jest to koniec świata.
0: Absolutnie nie jest to koniec świata, jest to jeden z elementów.
1: Ściskamy.
0: Dlatego trzymamy kciuki, bo fajnie byłoby mieć już to z głowy.
1: I połączymy tę wiadomość z propozycją pana Maćka, który napisał, że od jakiegoś czasu mieszka daleko od ludzi, których kocha i za chwilę zdarzy się coś, czego świat nie widział prawie 20 lat. Spotkają się znajomi z podwórka na Nowym Mieście w Rzeszowie, pomiędzy blokiem drugim i czwartym na Podwisłoczu byliśmy my, Weronika, Kasia, Berenika i Maciek. Z tej okazji chciałbym wszystkich pozdrowić i potwierdzić, że niemożliwe nie istnieje. Stąd ta propozycja.

0: To Cher pyta, czy wierzymy w miłość, a my wierzymy w sukcesy, wierzymy w państwa osiągnięcia, w radości, wierzymy w to wszystko. I będziemy wysyłali wsparcie podczas wszystkich egzaminów, które na horyzoncie. I powoli kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie.
1: Tak jest. Jakkolwiek chcielibyśmy ten czas rozciągnąć, przedłużyć, bo fajnie się tu siedzi i bardzo się cieszymy, że państwo do nas dzwonili, pisali i oczywiście polecamy się również na przyszłość. No ale ramówka wygląda jak ramówka, nie możemy się zasiedzieć, trzeba się żegnać powoli, a będziemy żegnać się mailem od państwa Ani i Andrzeja, którzy piszą o swoich synach. Otóż Błażej i Tymon kończą dziś 19 lat. Wszystkiego najlepszego.
0: Brawo.
1: I tu mi się bardzo podoba. Są zabawni, odpowiedzialni, mądrzy, piękni, silni i pomocni. Są po prostu wspaniałymi ludźmi. Niedługo zaczynają nowy kawałek swojego życia. Wyjeżdżają ze Szczecina na studia. Jeden do Wrocławia, drugi do Szwecji. I tutaj trzymamy kciuki, mocno kciuki za ten czas. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Tak piszą właśnie państwo, pani Ania i pan Andrzej. W związku z tym będziemy się żegnać piosenką All Good. I my również tutaj chcielibyśmy powiedzieć, że All Good.
0: Co złego
1: to nie my, co dobre to my. Maria Zamachowska, Piotr Topoliński, ja Olga Szygenda,
0: Franek Wójcicki.
1: Dokładnie.
0: I Diana Giurow przy telefonach.
1: Dokładnie,
0: dziękujemy za spotkanie.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Niż genueński nad Polską i ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą, alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W czasie wyładowań wystąpią ulewy i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Najsilniej, bo w porywach aż do 115 km na godzinę powieje na terenie Podlasia, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej oraz Warmii i Mazur. Ponadto na zachodzie i północy obowiązują ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami deszczu. Minionej nocy w Warszawie wiejący od północy porywisty wiatr połamał wiele gałęzi i drzew. Zamknięte są m.in. zoo i łazienki królewskie. Wypadek na Krajowej Dziewiątce w okolicach Głogowa Małopolskiego na Podkarpaciu. Nie żyją dwie osoby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi w sumie podróżowały cztery osoby. W jednym z nich jedna osoba, a w drugim trzy osoby. Te trzy osoby były ewakuowane z rozbitego pojazdu przez strażaków. Niestety dwóm z nich nie udało się uratować życia, zginęły na miejscu. Trzecia podróżująca tym rozbitym pojazdem osoba została zabrana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala została zabrana także osoba podróżująca drugim samochodem. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnych.
0: Przekazał na antenie TVP Info starszy brygadier Marcin Betleja z podkarpackiej PSP. Do dymisji podała się pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski Barbara Mróz-Gorgoń. To konsekwencja krytyki przygotowanego przez nią w 2025 roku raportu Polaków Portret Własny. Powstał on z użyciem AI i zawierał błędy redakcyjne, merytoryczne i językowe, choć jak zaznacza profesor, nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Sytuację komentowała w TVN24 politolożka i socjolożka Magdalena Nowak-Paralusz z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.
2: Kluczowe nie jest wcale wykorzystanie, czyli że do tego raportu zostały wykorzystane narzędzia AI-owe. Natomiast myślę, że tutaj jest kwestia wizerunku, bo zwłaszcza w momencie, kiedy firma odpowiadająca za kreowanie wizerunku jest tak jakby triggerem jednego z większych wizerunkowych kryzysów, tutaj jest kwestia tego, co nazywamy transferem wiarygodności i o tym warto jest rozmawiać, zwłaszcza w kontekście różnych ostatnich problemów z zasobami ludzkimi w rządzie Donalda Tuska.
0: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska 29 lipca. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 22 dzień sierpnia, 12:08. Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium. To jest przedostatnia sobota wakacji, chociaż pogoda jest mocno niewakacyjna. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko w porządku. No, dzisiaj obudził mnie w nocy wiatr, co właściwie się nie zdarza. Straszliwie wieje, łeb urywa i mogą Państwo też usłyszeć, jak wieje u nas za oknem w Wilanowie na Ostrej, ponieważ otworzyłam okno, a co? Trochę powietrza niech się dostanie. Zobaczymy, jak, czy nam tu mikrofony nie będą fruwały. No dobrze, to tyle o pogodzie i przejdźmy do tego, co najważniejsze. Czyli do tego, o czym dzisiaj będzie w Deliberatorium, a będzie oczywiście o wszystkim, bo mamy i sprawę podatków, i mamy sprawę Lex Szarlatan, no i mamy sprawę promocji Polski przez sztuczną inteligencję, chociaż autorka raportu zapiera się nogami i rękami, że to nie jest sztuczna inteligencja, więc jak zdążymy, to zacytuję Państwu kawałek, będą mieli Państwo szansę sami ocenić. Mogą Państwo do nas pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u, ewentualnie na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. I już przedstawiam naszych gości. Dzisiaj ze mną Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Konrad Sadurski z Forbesa. Cześć Konrad.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: I Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Cześć Arku.
4: Arek Arkadiusz, no tak mogę się przedstawić dwoma imieniami. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć. No dobrze, kochani, to zacznijmy chyba od tych podatków, bo mam wrażenie, że to jednak jest najważniejszy temat, mimo że on jest trochę mało sexy, bo znaczy on nie jest skomplikowany, ale jednak jak się słyszy hasło podatki, to trochę tak mrowienie takie przez plecy przechodzi, no ale mam nadzieję, że

0: Ten próg, to znaczy między 130 a 150 tysięcy trzeba będzie płacić 24%, tylko ja zaznaczam, bo niektórzy tego nie wiedzą, nie od całości dochodów, tylko od to, co osiągnęliśmy ponad te 130. Od 130 zł i 1 złotego do 150 tysięcy, od 130 tysięcy oczywiście i 1 złotego do 150 tysięcy. To jest te 24%, no i ostatnia stawka zostaje tak, jak jest. No i teraz pytanie do Konrada, czy to jest pomysł wyborczy, to znaczy, czy to spowoduje, że ludzie tuż przed wyborami zobaczą w swojej kieszeni trochę więcej pieniędzy, no i uznają, no dobra, to jak nam ten rząd obniżył te podatki, to zagłosujemy na nich.
1: Ta sprawa jest dla mnie bardzo ciekawa, przynajmniej z trzech powodów. Ten jeden to taki, ten pierwszy, że ponieważ próg podatkowy, który dotychczas obowiązuje, czy wciąż obowiązuje właściwie w systemie podatkowym, nie był w żaden sposób waloryzowany, więc w zasadzie od tego czasu, kiedy wprowadzono Polski Ład, czyli od 2022, to 120 tysięcy złotych to był taki próg, które w tamtym roku przekraczało 700 tysięcy podatników, a w tym roku już przekroczy 3 razy więcej. Więc to jest takie ryzyko, że nagle ludzie pod koniec roku się okazują, że dostają 1000, 2000 mniej wynagrodzenia. Więc i to była taka narastająca kula śnieżna. Więc jak rozumiem, politycy i ekonomiści związani z rządem zdecydowali, żeby ten ruch wykonać teraz. On nie jest rewolucyjny, on nie przyniesie korzyści przed przyszłymi wyborami, dlatego że pamiętajmy, ustawa, jeśli zostanie przygotowana, trafi do Sejmu, Sejm ją na pewno przegłosuje, ale pytanie, czy potem prezydent ją podpisze.
0: No, to już właśnie jest inna historia.
1: Nie podpisze. Ale nawet gdyby podpisał, to efekt tego ludzie by poznali dopiero pod koniec roku, czyli praktycznie, no, mogłoby się zdarzyć, że po wyborach. Wiele osób taki efekt by dostało. Ale te zmiany systemowe w podatkach nie są rewolucyjne. To, co dla mnie jest rewolucyjne, to jest podejście do wprowadzania takich zmian. Otóż ten rząd jako pierwszy i po raz pierwszy od 2015 roku powiedział, że dobrze, jeśli coś dajemy podatnikom, to musimy na to znaleźć pieniądze, czyli znaleźć sposób albo gdzieś oszczędzić, albo podnieść podatki. Tutaj rząd zdecydował się na wprowadzenie podatków, podniesienie podatku od CIT z 19 do 22%, więc w tym sensie to jest rewolucyjne podejście, że pokazuje, że jak gdyby kończy, mam nadzieję, z taką dziecinną wiarą utrzymywaną przez polityków od tego 2015 roku, że pieniądze się bierze ze ściany, z bankomatu i jak to mówił prezydent Duda, pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść. Otóż te pieniądze skądś trzeba wziąć. Trzeba je albo zaoszczędzić, albo wypracować, albo podnieść podatki.
0: No właśnie, no na razie jesteśmy na etapie, że znajdujemy poprzez podniesienie trochę tych podatków dla najbogatszych firm, bo to nawet nie chodzi o osoby fizyczne, tylko o firmy. Nie, Agnieszka, ty masz jakieś przesłuchy, co z tym prezydent zrobi?
2: No pamiętamy, że prezydent podpisał Mentzenem jeszcze w trakcie kampanii takie oświadczenie, tam było kilka punktów, między innymi taki punkt, że nie będzie podnoszenia podatków, więc może się do tego odwoływać. Też ta propozycja jest chyba specjalnie przygotowana tak kompleksowo, to znaczy to jest, wszystkie te zmiany są jakby jednym pakietem, więc nie ma takiej sytuacji, w której prezydent może powiedzieć, no dobrze, no to ja podpiszę, ale tego nie podpiszę, czyli ulżę tej klasie średniej, to też jest oczywiście bardzo ciekawe, no bo w jakimś sensie dowiedzieliśmy się, jak rząd definiuje klasę średnią. Więc jak państwo zarabiacie 12 tysięcy, to jesteście w klasie średniej. Więc to też pewnie coś nam mówi. No ale tutaj właśnie przez tą kompleksowość tego projektu, o czym mówił Konrad Sadurski, no tutaj prezydent nie będzie mógł sobie wybierać jakby fragmentów oczywiście. Może będzie mógł negocjować i to do tej pory robił często. Mówił, no wetuję jakąś ustawę, ale jak tam coś zmienicie, no to może może wtedy podpiszę. I może tutaj być taka sama, czy jakoś podobna sytuacja. Znaczy prezydent może mówić, no okej, okay, tam to możemy podnosić te progi, więc część osób będzie miała, powiedzmy, skorzysta na tych zmianach, ale nie będzie żadnych podwyżek podatków dla

0: dla firm. Wydaje się, że też, no, że to będzie pewnie trudne. Na pewno jest też tak, że ta zmiana, bo wspomniałeś, że ona nie jest sexy, wydaje mi się, że zdaje się, że dla części osób będzie ona bardzo sexy. No, bo to oznacza, że dostanie im w portfelach więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że ta zmiana jest, ja w ogóle uważam, że podatki są sexy, bo to jest bardzo fajny pomysł. To znaczy, że jako społeczeństwo, jako wspólnota, myślimy tak, no okej, zarabiamy pieniądze i dokładamy się, i z tych pieniędzy każdy z nas proporcjonalnie zarabia mniej, to trochę mniej, zarabiamy więcej, to trochę więcej, jak najwięcej, to najwięcej. Wszyscy zrzucamy się do jakiegoś wspólnego worka i za pieniądze z tego wspólnego worka mamy publiczną edukację, bardzo fajną publiczną edukację na poziomie podstawowym, średnim, uniwersytety. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Mamy drogi, mamy kolej, mamy publiczną ochronę zdrowia. Mamy naprawdę wiele fajnych rzeczy właśnie z tej wspólnej kasy, na którą wszyscy wspólnie się składamy. Więc myślę, że podatki są naprawdę super osiągnięciem, takim wspólnym osiągnięciem cywilizacyjnym. I też ten pomysł, że tam się pojawia takie zagęszczenie na tej drabinie podatkowej, że nie mamy tych dwóch progów, pojawia się ten taki próg pomiędzy, te właśnie 24%, to jest też trochę przebicie taka zmiana w trochę wyobraźni, która pomaga wyobrazić sobie bardziej progresywny system podatkowy. Znaczy, że on jest bardziej zagęszczony, że rzeczywiście jest tak, że nie przeskakujemy nie wiem, od
1: 12
0: tych,
1: do
0: którzy nie
1: 30
0: płacą
1: tam,
0: podatku.
1: tak. No tak, bo są
0: Tak.
1: jeszcze ci, co
0: Albo
1: płacą
0: nawet
1: zero.
0: wcześniej nie przeskakujemy z niepłacenia podatku do płacenia podatku. To jest dla mnie też ciekawe, że na przykład na to się jednak nie zdecydował rząd i wydaje się, że to może być bardzo trudne politycznie. To znaczy, żeby zrezygnować z tego prawa, które mówi, że do 26 roku się nie płaci, życia się nie płaci podatków. To jest też taka sytuacja, w której wiadomo, to był taki gest polityczny, żeby młodzi może zagłosowali, no ale też myślę, że dla wielu osób, które kończą 26 lat, to może być szok, że się płaci
1: No
0: podatki.
1: tak, to prawda.
0: Więc może też kiedyś jakaś władza będzie na tyle odważna, żeby powiedzieć, te progi podatkowe to powinny być takie progi, które zależą od tego, ile zarabiasz, a nie od tego, ile masz lat.
1: No może się kiedyś doczekamy, ale rzeczywiście to od 0 do 12% to jest jeden szok, ale później z 12% na 32%, o ile dobrze pamiętam, to jest ta trzecia stawka, no to jest po prostu szok absolutny. Znaczy nagle się okazuje, że człowiekowi no po prostu fiskus zabiera 1/3 pensji. To
0: Nic
1: naprawdę,
0: nie zabiera, po prostu
1: ja
0: się
1: wiem,
0: dorzucamy.
1: zrzucamy się do tej,
0: Dorzucamy się. Ja tu będę
1: tylko
0: bronić jednak
1: ja wiem.
0: tego, że podatki są naprawdę naszym wspólnym dobrem. To nie jest tak, że przychodzi ktoś w listopadzie i cię okrada po prostu, bo też to
1: No
0: jest po
1: wiadomo,
0: prostu
1: no dorzucamy.
0: proporcjonalne. Sama o tym mówiłaś, że to nie jest też tak,
1: Tak.
0: że te progi od pewnego momentu, jak przekraczamy jakiś próg, to wtedy płacimy wyższe podatki, ale to jest też związane z tym, że płacą je wyższe podatki, płacą te osoby, które więcej zarabiają.
1: No to
0: I
1: prawda,
0: ci dorzucają się do
1: aczkolwiek
0: naszego
1: właśnie ja chciałam powiedzieć, że ta
0: wspólnej kasy.
1: stawka 24% jest taka trochę właśnie łagodząca ten szok, bo mnie się zdarzyło, że tak powiem, wejść w drugi próg podatkowy i ja byłam w ciężkim szoku.
0: Gratuluję.
1: To tak, ale to dawno było. I wtedy byłam w ciężkim szoku, jak dużo pieniędzy, no dobra, dokładam do tej wspólnej kasy, ale nagle brakuje mi na, nie wiem, no, jakiejś na przykład zachcianki, tak? Więc to było absolutnie szokujące. No dobrze, to teraz Arek Gruszczyński. Arku, jak twoim zdaniem te zmiany podatkowe podziałają na wyborców?
2: No, ja mam trzy uwagi, które chciałbym dodać do moich
1: Bardzo proszę.
2: przedmówców. Pierwsza jest taka, że Donald Tusk no, kolejny raz zrywa ze swoją własną tożsamością polityczną, która ukształtowała część partii politycznych po roku 1989, czyli z takim neoliberalnym podejściem do państwa. No bo zwróćmy uwagę na to, że no w tym takim neoliberalnym podejściu to tymi kosztami podniesienia tych progów podatkowych nie byliby obciążeni ci, którzy zarabiają najwięcej, tylko raczej te pieniądze byłyby znajdowane zupełnie gdzieś indziej. Dzisiaj premier mówi, że państwo to jest wspólnota, która opiera się na solidarności. I to jest wielka rzecz. Znaczy Donald Tusk, który tak naprawdę zrywa z tym liberalizmem, który znamy z lat 90., to jest rewolucja, którą no, też dzieje się w tym obozie Koalicji Obywatelskiej i jest to bardzo ważna, ciekawa zmiana, dlatego że no, na przykład z tych książek, które są wydawane przez kulturę liberalną, wynika, że taki namysł nad liberalizmem z takim domieszaniem socjalnego myślenia, myślenia o państwie, jest istotną częścią w ogóle dzisiaj nowoczesnego liberalizmu. I Tusk to w ogóle dzisiaj robi na naszych oczach, kierując państwem. To po pierwsze. Po drugie, Donald Tusk doskonale wie, gdzie są jego rozczarowani wyborcy. To są ci wyborcy, których doskonale zdiagnozowała Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, mówiąc od wielu miesięcy, że rośnie coś takiego, co Połczyńska-Nałęcz mówi o buncie klasy średniej, o klasie średniej, która się ubożeje i która w drugiej połowie roku dowiaduje się z paska pensji, że zarabia mniej o te 1000 czy 2000 zł, ponieważ wpada w drugi próg podatkowy. Ja się zdziwiłem, że na konferencji prasowej z Tuskiem i Domańskim nie wystąpiła Pełczyńska-Nałęcz, która od wielu miesięcy mówiła o tym, że progi podatkowe należy zmienić właśnie wychodząc na ku oczekiwaniom klasy średniej. To było niesmaczne, przyjąłem to z jakimś rodzajem nawet zaskoczenia, że Tusk w taki sposób potraktował swoją koalicjantkę, gdzie przecież przez poprzednie miesiące słyszeliśmy od Andrzeja Domańskiego, od polityków Koalicji Obywatelskiej w oficjalnych wystąpieniach, że nie będzie żadnych zmian w progach podatkowych, bo nas na to nie stać. No i nagle Tusk wychodzi i mówi, że to jest w sumie wspaniały pomysł, na który on wpadł z ministrem Domańskim. No nie, uporządkujmy to. To był pomysł Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz. Ona firmowała tę propozycję przez wiele miesięcy i pominięcie jej w tej konferencji prasowej jest moim zdaniem niesmaczne.
1: No, dobra.
2: Po trzecie jest tak, że na tych zmianach podatkowych skorzystają oczywiście klasa średnia wyższa, ale nie skorzystają ci, którzy zarabiają najmniej. Ten postulat Tuska z 2023 roku o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych był skierowany nie do wyższej klasy średniej, tylko do najuboższych, do osób, które zarabiają do 60 tysięcy złotych rocznie. I dzisiaj widać dokładnie, jakie państwo chce budować Tusk. Jasne, pozbywa się neoliberalnej otoczki, jeśli chodzi o podejście do tego, kto zrzuca się na działanie i funkcjonowanie państwa, ale jednocześnie Tusk porzuca ten elektorat, który dzisiaj zagospodarowany jest głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli tych rodzin, tych pracowników, którzy zarabiają do 60 tysięcy złotych. Zastanawiam się, czy w przyszłym roku Donald Tusk nie wprowadzi jednak, nie zrealizuje tej obietnicy tuż przed wyborami, żeby jednak wysłać taki komunikat do wyborców, którzy dzisiaj może nie głosują na Koalicję Obywatelską ze względu na tę politykę fiskalną, ale będzie chciał jednak wysłać sygnał, że jest również po stronie tych bardziej uboższych Polaków.
1: No a jeżeli się okaże, że nie będzie rządził w następnej kadencji, to zostawi taki klopsik następnemu rządowi, więc też uroczo, że tak to ujmę, bo trzeba będzie jakoś to właśnie albo zrównoważyć, albo wpisać w deficyt budżetowy. No dobrze, kochani. Agencja Fitch, polski rating ogłosiła. Ten rating jest taki jak poprzednio, czyli A-, ale z perspektywą negatywną. I tę perspektywę negatywną, to co negatywnie wpływa na naszą wiarygodność na rynkach finansowych, no to jest nasz system polityczny i na przykład to, że mamy tak dużo wet, że prezydent wetuje po prostu i wszystko po kolei, jedno po drugim. I w związku z tym no, rynki się martwią, czy rządowi się uda na przykład skonsolidować wydatki publiczne i cały budżet. No i teraz pytanie w związku z tym o kolejne weto, czyli teraz mamy weto do ustawy Lex Szarlatan. To się tak po prostu popularnie nazywa, chodzi o ustawę, która miała przeciwdziałać między innymi temu, że różni dranie zarabiają na ludzkim nieszczęściu, na tym, że ktoś choruje i dramatycznie poszukuje rozwiązania swojej ciężkiej sytuacji życiowej. No i ktoś po prostu za to bierze kosmiczne pieniądze, dając placebo pół biedy, albo dając coś, co szkodzi, albo zalecając nieleczenie się u naukowców, u lekarzy, tylko właśnie zapijanie jakichś dziwnych ziółek. Ta ustawa też miała zapobiegać dezinformacji dotyczącej ochrony zdrowia i właśnie rozpowszechniania informacji o różnych magikach. Nic z tego nie wejdzie w życie, bo pan prezydent powiedział, no ale jak to? Nasi przedsiębiorcy na tym ucierpią, nasi ziołolecznicy albo fizjoterapeuci. Ja myślę, że jak ktoś jest prawdziwym fizjoterapeutą, to dostanie po prostu stosowny glejt od fizjoterapeutów jakiegoś związku i dalej będzie swoją pracę uprawiał. Natomiast jak ktoś podtruwa ludzi, no to tego robić nie powinien. Ja pamiętam taką upiorną historię, to z Podkarpacia chyba było, jak ktoś radził, żeby tam dziecko karmić tylko mlekiem i to dziecko po prostu z głodu prawie, że umarło. No masakryczna historia. No bo właśnie tak chorobę chciał leczyć jakiś znachor. Decyzja prezydencka jest moim zdaniem mocno po myśli Konfederacji. No i pytanie, co właściwie zyskał Karol Nawrocki, bo mam wrażenie, że poparcie wśród Konfederacji, no to może jeszcze walczyć o to długo do przodu, a nie 4 lata przed wyborami prezydenckimi, chyba że mi się wydaje. I teraz zaczniemy od Agnieszki.
0: Pamiętajmy, że bo mówimy o ustawie, którą nazywamy Lex Szarlatan, mówimy właśnie o oszustach, którzy próbują przekonywać, że tam, nie wiem, jakimiś witaminami można wyleczyć nowotwór, co generalnie jest po prostu podważaniem nauki, najprościej mówiąc. I pamiętajmy, że o bardzo silnych środowiskach, na przykład antyszczepionkowych, wszyscy już trochę zapomnieliśmy, jak siedzieliśmy w domach w czasie pandemii COVID-19, ale to było też ogromne wzmożenie ruchów antyszczepionkowych, które są cały czas silne.
1: Te ruchy przepraszam, wejdę ci w słowo, te ruchy antyszczepionkowe bardzo szybko po pandemii przekształciły się w ruchy antyukraińskie.
0: Tak, a wcześniej to były też, to były właśnie ruchy podważające naukę. To są wszystko, to są podobne środowiska. Jak się rzeczywiście śledzi, to są te środowiska, które potem pod takimi płaszczykami na przykład niby protestów antywojennych, pacyfistycznych, w zasadzie podważały to, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Więc to jest rzeczywiście ukłon w stronę takich środowisk. To jest ukłon w stronę podważania nauki, ukłon w stronę środowisk radykalnych, które trochę mogą skakać z tematu na temat, ale generalnie to, co je łączy, to jest sianie dezinformacji. Dezinformacja jest ogromnym narzędziem w dzisiejszych czasach takich wojny kognitywnej, czy zaufania do nauki, do państwa. Takim narzędziem po prostu, które osłabia nas wszystkich. I opowiadam o tym troszkę pewnie szerzej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, że ukłon w stronę środowisk podważających wiedzę naukową, medyczną, to jest ukłon w stronę środowisk szerzących dezinformację i zagrażających państwu po prostu i wspólnocie.
1: Darek?
2: No tak, zgadzam się absolutnie z Agnieszką. Dodałbym do tego ten wątek, że Karol Nawrocki doskonale wie, dzięki którym głosem, czyim głosem wygrał wybory prezydenckie. Dzięki wyborcom Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena. To są wyborcy, którzy, część tych wyborców oczywiście, faktycznie buduje taki alternatywny, czy uczestniczy w takim alternatywnym obiegu informacji. To są osoby, które nie słuchają Radia Nowy Świat, nie czytają Krytyki Politycznej Forbesa, no o Gazecie Wyborczej to już w ogóle nie wspominając. I raczej ufają takim samozwańczym liderom opinii, którzy mają swoje kanały na YouTubie. No i na tych kanałach na YouTubie, szczególnie w czasie pandemii, pojawiło się wielu takich osób twierdzących, że właśnie tradycyjna, konwencjonalna medycyna jest zagrożeniem dla życia, więc trzeba pić ziółka, leczyć się lewoskrętną witaminą C. Swoją drogą pan doktor Zięba był w Pałacu Prezydenckim, niby przez przypadek, nie w sprawie Lex Szarlatan, no ale pojawił się w tym momencie, kiedy prezydent podejmował decyzję, co zrobić z tą ustawą. I to jest dla mnie jasne, że prezydent dzisiaj staje po stronie swoich wyborców i spłaca swego rodzaju dług wobec tych ludzi, którzy popierają dzisiaj w całości to, co mówi i reprezentuje sobą Grzegorz Braun. Pytanie, czy o takiej prezydenturze myślały osoby tworzące podstawy ustrojowe w latach 90. Czy wyobrażali sobie, że prezydent będzie zakładnikiem tylko i wyłącznie swojego obozu politycznego? No chyba nie. No, znaczy myślałam raczej, że prezydent nie będzie tą osobą, która będzie wzbijała się ponad bieżącą politykę i będzie
1: łączyć,
2: podejmowała,
1: to było taki...
2: Nawet łączyć, taka fantazja
1: tak,
2: była na te 90, zupełnie
1: takie
2: niesamowita. I dzisiaj widać, że Karol Nawrocki jest tym pierwszym prezydentem, który nie wykonał żadnego gestu wobec drugiej strony, no bo Lech Wałęsa takie gesty wykonywał, Kwaśniewski nie zliberalizował prawa aborcyjnego, podpisał konkordat, no to były takie gesty, które wychodziły poza zbiór myśli lewicowej. Lech Kaczyński był bardzo blisko Ukrainy i wątków żydowskich, co dla prawicy też nie było takie nigdy szczególnie sexy. Bronisław Komorowski przecież ustanowił Święto Żołnierzy Wyklętych. No, dla liberałów no, to była dziwna decyzja, niezrozumiana do tej pory. Andrzej Duda wetował, jak trzeba było, to wetował.
1: No,
2: Lex
1: tak,
2: Czarnek.
1: Nie, tak,
2: Lex
1: no
2: Czarnek,
1: tak, Lex Czarnek, tam
2: Lex Czarnek
1: jedną
2: nie zostało dopuszczone.
1: Trzy sądowe ustawy zawetował.
2: Karol Nawrocki po pierwszym roku prezydentury jest, jak powiedział mi ostatnio jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezydentem narodowców.
1: Niestety trochę tak to wygląda. No to Konrad teraz.
3: Znaczy... Poprzedni prezydent na przykład szczerze wątpił w zmiany klimatyczne postępujące i lata mu zajmowało, żeby przekonać się do tego, co nauka, co w zasadzie było konsensusem w świecie nauki.
1: Ten szczepionki też nie bardzo tam kochał.
3: Właśnie,
1: też opowiadał, że nie lubił, jak się zastrzykami.
3: Mruga okiem do pseudonauki takiej medycznej. I tutaj no to, co mnie jak gdyby bardzo zaskoczyło, to wystąpienie szefa kancelarii Zbigniewa Boguckiego, który powiedział, że prezydent wetując Lex Szarlatan również jest przeciw politycznym szarlatanom, którzy chcą cynicznie, w sposób niekonstytucyjny pozbawić ludzi prawa do wolności decyzji, jak chcą się leczyć i do ograniczenia wolności działalności. I tak próbowałem w tej ustawie znaleźć, do czego pije tutaj szef kancelarii. I tam jest taki zapis, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia rzecznik praw pacjenta mógłby zakazać stosowania jakichś działań przed końcem postępowania, co mi się wydaje bardzo istotną rzeczą. To znaczy, jeśli rzecznik praw pacjenta dostrzegłby, że szerzy się jakaś działalność, która może zagrażać zdrowiu bądź życiu pacjentów, mógłby to prewencyjnie zakazać stosowania tych praktyk. Dlaczego to oburza prezydenta? Nie rozumiem. No tutaj tak poprzednik wspomniał o tym, że no, prezydent gości w swoim pałacu przedstawicieli alternatywnej medycyny, nim zdecydował się skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale w tym towarzystwie właśnie był no, znany powszechnie Jerzy Zięba. To jest człowiek, który no, witaminą C i wlewami z witaminy C.
1: Lewoskrętną witaminą C. Bo
3: tak,
1: tam
3: ale jest
1: też...
3: w stanie, no, twierdzi, że ona leczy przeróżne przewlekłe choroby. Chemioterapię porównywał do działania cyklonem B. To naprawdę jest podlane takim sosem trochę metafizyki, co w sprawach, które decydują o naszym zdrowiu lub życiu, no brzmi, wygląda trochę jak średniowiecze.
1: No trochę tak wygląda.
0: A wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, jeszcze nawiązując do tego, o czym mówił Konrad Sadurski, to że prezydent zwraca uwagę też, że tam, nie wiem, za dużo, może za duże kompetencje będzie miał rzecznik praw pacjenta. To jest też, to jest podważanie zaufania do państwa. To jest podważanie zaufania do osoby, która jest wybrana do tego, żeby chronić pacjentów. To po pierwsze, co nie jest dobre. Znaczy też, okej, mogą się różne instytucje mylić, nie mylić. To jest ważne, żeby te instytucje ulepszać i żeby one lepiej działały, nie żeby podważać zaufanie do tych instytucji. To kolejna rzecz też taka jakoś tu wspomniana, to jest też takie zrzucanie winy na ludzi. Znaczy, że w jakimś sensie pod takim płaszczykiem i to już nawet nie jest jakieś liberalne, to jest libertariańskie takie bardzo mocno.
1: No to
0: i
1: też, takie konfederackie.
0: Konfederackie,
1: no.
0: Oczywiście. Czyli mówienie, że no proszę państwa, no ludzie powinni mieć wolność wyboru. Jak oni chcą się z nowotworu leczyć witaminą, to niech się leczą witaminą. No po prostu. Znaczy to jest, w jakimś sensie to też jest nieuczciwe. Znaczy to jest powiedzenie, no nie wiem, jak są tak głupi, że po prostu nie rozumieją, że to nie działa, no to jest ich wina, no to już nic z to im nie zrobimy. No ale znowu wracam do tego pomysłu, jak mówiłam o podatkach, to pomysłu państwa. To jest bardzo fajny pomysł. Znaczy, że zgadzamy się, że są jacyś ludzie, którzy są ekspertami, oni lepiej wiedzą może, jak działa medycyna, lepiej niż ja i my wszyscy tu zgromadzeni, i to oni pomagają nam się leczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten pomysł, że no to niech każdy sobie sam decyduje, ale też ale równocześnie, wrócę do tego, podważanie zaufania do rzetelnej informacji, do w jakimś sensie do edukacji. Pamiętamy też wielką dyskusję edukacji zdrowotnej, jakie, nie wiem, jakie to jest straszne zagrożenie. Znaczy, jeżeli z jednej strony podważamy zaufanie do tych osób, które mają pilnować, żeby był jakby jakiś porządek, bo z drugiej strony nie dajemy ludziom narzędzi rzetelnej edukacji, podważamy wiedzę i potem jeszcze zrzucamy na ludzi winę, mówiąc, no proszę państwa, to jest ich wina po prostu. No jak się zdecydowali na takie metody leczenia, no to jest ich sprawa. To jest kompletnie nieuczciwe, to jest po prostu takie, to jest rzeczywiście kompletnie niewspólnotowe i no, tak jak mówię, właśnie takie konfederacko-libertariańskie. To jest bardzo mocny taki rys w tym.
3: No jest jeszcze jedna kwestia, gdybym mógł dodać. To znaczy sytuacje, w których no, jeśli jakaś osoba kwestionuje zdobycze nauki, nie szczepi się, ma chorobę zakaźną, chodzi i zakaża innych, więc ona stanowi zagrożenie dla innych. Znaczy trzeba uwzględnić również ten przypadek. Znaczy czyjaś wolność kończy się w tym momencie, czy powinna się kończyć w tym momencie, kiedy ona może zagrażać innym, czy wspólnocie.
1: To prawda, bo za tym no, też czasami kończy się to tym, że ci ludzie jednak trafiają do lekarzy i lekarze no, próbują ich ratować za wszelką cenę, co też pewne koszty państwo ponosi w związku z tym, że taki człowiek najpierw się nie leczył, a tu nagle mówi, no dobra, to może jednak tak. Więc to wszystko dotyczy nas wszystkich, a nie tylko tej pojedynczej osoby. Słuchajcie, przeczytam trochę wpisów naszych słuchaczy. Pan Mariusz z Bemowa: pracuje na umowę o pracę, dorabiam prywatnie. Bardzo łatwo wskoczyć w drugi próg podatkowy. Z pensji zabierają w podatkach, płacąc zabiera się. Czy posłowie też płacą te podatki? Czy na czysto biorą diety? Otóż, panie Mariuszu, posłowie też płacą podatki, to znaczy dieta poselska wynosi tam 4000 z kawałkiem, 4300 coś i do 3000 to miesięcznie. To jest ta kwota zwolniona z podatku, powyżej 3000. Podatki się płaci, jak się jest posłem czy senatorem, tak samo jak każdy inny człowiek. To, że się do tych 3000 nie płaci, to jest ta kwota wolna od podatku. No trzeba pamiętać, że 30000 to posłowie mieli dużo wcześniej niż społeczeństwo. Także tak to wygląda. Zbyt małe literki i dobry pomysł podatkowy. Oczywiście 38 milionów Polaków ma 38 milionów lepszych pomysłów na sprawiedliwe podatki. No tak to u nas jest. Partyzant z Wyciętego Lasu: moim zdaniem zmiana podatku to krok w dobrym kierunku. Chciałoby się więcej, ale wiadomo, budżet nie jest z gumy. Myślę, że Nawrocki nie podpisze. Kugi, hashtag nigdy. W Irlandii są dwa progi, 20% i 40%. No to nasze przy tym to powiedziałabym, że są niziutkie.
3: U nas tych progów jest więcej, chciałem
1: no
3: powiedzieć.
1: No tak, bo jest zero.
3: Ta kwota wolna 30 tysięcy, no tak. To jest 0%. Tak. Można to uznać za jeden próg. Potem mamy do 130 tysięcy, płacimy te 12%. Potem 24 do 150, 32 powyżej, ale jest jeszcze no tutaj do miliona złotych. Powyżej miliona złotych płaci się daninę solidarnościową.
1: Tak, która też ma zostać podniesiona do...
3: Też można uznać za próg podatkowy.
1: Tak jest. Slawiur, w sprawie podatków Robin Hood z koalicji wjeżdża na pełnej, czyli nie podnosimy podatków w większości, zmniejszamy PIT, klasie średniej, wyższej średniej, rachunek przenosimy przede wszystkim na największe przedsiębiorstwa i osoby o najwyższych dochodach. Nie, zbyt małe literki, Donald Tusk nie zrywa z liberalizmem, ale pokazuje obywatelom, że klasa średnia z każdym rokiem stanowi rosnący odsetek społeczeństwa. Tredwe, nie ma co się emocjonować podatkami, Karol nie przepuści, więc będzie jak dotąd. Matthew z Leszna zabrzmi jak zwolennik teorii spiskowej, ale nie jest dziwne, że prawica jest przeciwko szczepionkom i zaawansowanej medycynie, które przedłuża życie. Przecież leczenie jest drogie, a w sumie później takiemu długowiecznemu trzeba jeszcze płacić emeryturę. No cynicznie to raczej zabrzmiało. Pani Magdalena, mnie się wydaje, że Nawrocki wspiera swoich wyborców, ale i hart opozycję obecnego rządu z myślą o wyborach parlamentarnych, a nie prezydenckich. To też racja. Zablokowanie Lex Szarlatan, pisze partyzan z Wyciętego Lasu, nie dziwi, przecież elektorat obu PiS-ów i obu Konfederacji woli iść do znachora niż do lekarza. Mariusz z Bemowa, pacjentka onkologiczna, leczyła się urządzeniami pszczół. Stężenie jadu miała takie, że musieli czekać na jego zmniejszenie, bo wchodziło w reakcję z lekami konwencjonalnymi. No dobrze, to słuchajcie, mam jeszcze, przepraszam, wpisy mailowe. To już na nie patrzę. Pan Aleksander, niech leczą się witaminą C, selekcja naturalna, jest szansa, że nie przekażą genów i wychowania. No tak powiedziałabym okrutnie. I pan Henryk, proszę nie używać nazwy alternatywna medycyna, medycyna jest jedna, a reszta to szarlataneria. No dobrze, kochani, to przejdźmy do następnych wesołych tematów. Jak wiemy, jedną z obietnic Platformy Obywatelskiej była obietnica rozliczenia poprzedniej władzy. Wiemy, że ma problemy ze ściągnięciem różnych osób. Dzisiaj czytałam, nie, to wczoraj czytałam, że rzecznik ministra do spraw służb jest właściwie pewien, że Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, chociaż są wątpliwości co do tego. Rzecznik mówi, że tych wątpliwości być nie powinno. No i do tego wszystkiego, kochani, co ja chciałam... Aha, dochodzą informacje dotyczące tego... Pamiętacie, prokuratura przedstawiła taką listę 200 spraw, które trzeba przejrzeć jeszcze raz, bo być może umorzenia przeprowadzone przez prokuraturę Ziobrowską były... No, podejrzane, tak? Bo jakoś za szybko, albo może się nie powinno. No i te sprawy są przeglądane. Efekt tego jest taki, że mamy cały szereg ponownych umorzeń i no, to jest rzeczywiście szokujące, bo na 300 stronach prokuratorzy opisywali te śledztwa z lat 2015-2023. W wielu z nich nie wykonano podstawowych czynności, inne były celowo przedłużane, a kolejne szybko umarzane. No ale okazuje się, że te szybkie umarzenia wcale nie były takie nieuzasadnione, bo obecna prokuratura też umarza, chyba że... To jest jeszcze zaszłość po Ziobrze i umarzają to prokuratorzy, którzy no, mają inny sposób myślenia albo przygotowują się do nowej władzy, albo jeszcze coś innego. No, jest trochę takich rzeczy, które zostały umarzone. No i teraz pytanie do Arka. Znaczy, co się dzieje w prokuraturze? Czy nasze przewidywania czy nasze podejrzenia, że działy się złe rzeczy, że pieniądze były wyprowadzane, że prokuratura przymykała oczy na pewne działania, że władza miała lepiej niż zwykły obywatel. No to co, to wszystko to do śmieci?
2: No cóż, no Donald Tusk wpadł w pułapkę Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło w 2015 roku, rząd Beaty Szydło zapowiedział wielki audyt państwa. Tak. Po okropnych rządach PO-PSL wszyscy ministrowie dostali zadanie od premierki Beaty Szydło, żeby przejrzeli, co się działo, kto kradł, kto wyciągał pieniądze i co się faktycznie działo podczas rządów Tuska i Ewy Kopacz. No nic z tego nie wyszło, dlatego że ci ministrowie niczego tam nie znaleźli, nie mieli również dowodów na to, że tamta władza kradła. Mówię dlatego, że Tusk wpadł w tę samą pułapkę, dlatego że składając obietnicę wyborczą szybkiego rozliczenia, jakiegokolwiek rozliczenia poprzedniej władzy, no każdy premier, każdy rząd zderzy się z aparatem urzędniczym. Aparat urzędniczy słynie z tego, że jest konserwatywny. Konserwatyści słyną z tego, że się nie spieszą. Ci, którzy się nie spieszą, nie mają takiej jakby chęci i interesu w tym, żeby pracować ze zdwojoną siłą nad sprawami, które wydają się części opinii publicznej i części polityków za bardzo istotne i ważne. No i jeszcze na to się nakłada to, w jaki sposób działa wymiar sprawiedliwości w Polsce, który jest sparaliżowany licznymi sprawami, które nigdy nie powinny do nich trafić. Sprawy, nie wiem, rozwodowe, które są powtarzalne. No generalnie jest jakby poważny problem opisany przez mądrzejszych ludzi ode mnie, którym ten rząd zupełnie sobie nie poradził. No i teraz, jak jeszcze ci ludzie, którzy zajmują się innymi sprawami, mają zajmować się rozliczaniem poprzedniej władzy, która za rok może znowu być tą władzą, a ci ludzie mają kredyty i są, jak wspomniałem, aparatem urzędniczym, który cechuje konserwatywne podejście do swojej pracy i do państwa, no to co oni robią? Nic. I to na tym niestety się Donald Tusk, o czym sam powiedział na którejś z ostatnich konferencji prasowej, że gdyby wiedział co go czeka, to by nie obiecywał. I to jest, to też mówi jakby coś bardzo ważnego w ogóle o państwie, w którym system wymiaru sprawiedliwości działa źle od wielu lat. To tak jak z ochroną zdrowia. Wszyscy wiedzą, że działa źle. Eksperci i ekspertki publikują kolejne fascynujące propozycje rozwiązań, które mogą uzdrowić jeden i drugi system. No i z tej wiedzy nikt nie korzysta. No i kolejna kadencja, kolejne wybory utrzymują taki stan jak do tej pory. Więc ja już w ogóle przestałem, wiecie co, powiem wam szczerze, wierzyć w jakiekolwiek rozliczenia. Zostało 400 dni do wyborów. W ciągu 400 dni nie da się nic zrobić więcej.
1: No może proces Mateckiego się skończy.
2: Jezu, no ale to jest jeden polityk, co nie? A pamiętam, jak tuż przed wyborami 23 roku w Gazecie Wyborczej opublikowaliśmy, tak jak wszystkie inne media, no listę wszystkich tych afer, które, przepraszam, bo jedzie straż, wszystkich afer, które obciążały konto Prawa i Sprawiedliwości, listę tłustych kotów. Po prostu mieliśmy to wszystko doskonale zbadane. Cóż, wybory za 400 dni z tej listy nie za wiele się udało zrobić. Ale jakby to nie jest jakby, bo to jest tak naprawdę, że każdy polityk, który obiecuje rozliczenie, zderzy się w pewnym momencie z tym aparatem państwa, który jest niechętny, przeciążony, niedofinansowany. Ludzie w sądach zarabiają bardzo mało, ci, którzy obsługują te sprawy administracyjne. I to jest jakby, no nie da się przeprowadzić rozliczeń, tak samo jak nie da się przeprowadzić odpowiedniej reformy systemu zdrowia, no bez naprawy tego systemu.
1: Agnieszka?
0: Ja krótko, tylko wydaje mi się, że Arek, ale dobra wiadomość dla Gazety Wyborczej, bo jeżeli już żeście zrobili te prace na temat tego, co powinno być rozliczone, to nie zostało rozliczone.
1: To zostaje.
0: Z kolejnymi wyborami macie gotowca, więc nie będzie mniej pracy.
2: Ale powiem ci więcej, dodamy jeszcze afery tego rządu, więc już w ogóle będziemy mieć pełen obraz rzeczywistości.
0: Będzie grube wydanie przedwyborcze w Gazety Wyborczej, od razu polecam, ale oczywiście jest też tak, że no, jak się składało obietnice przed wyborami, no to później zawsze jest ten problem, że ktoś będzie oczekiwał, że te obietnice zostaną spełnione. To będzie bardzo ciekawe przed przyszłorocznymi wyborami, jak będzie wyglądać kampania. Ja nie wiem, czy po raz kolejny byśmy usłyszeli na przykład 100 konkretów na 100
1: Chyba
0: dni.
1: Nie już. Zdaję Chyba się, już że... nikt konkretów nie będzie obiecywał.
0: Że tutaj może być inaczej, ale tak, a tak naprawdę to chyba też te osoby, które mogą być też często zawiedzione, ci wyborcy, o których słyszymy, że są zawiedzeni, wyborcy Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, partii Donalda Tuska, którzy są zawiedzeni tym, że nie ma tych rozliczeń. Ja bym się zastanawiała, czy tak naprawdę trochę mówiąc o rozliczeniach Donald Tusk, a może ci, którzy go słuchali, jakby słyszeli rozliczenia, a tak naprawdę myśleli o tym, że to będzie jakaś zemsta. Że to nie będzie o rozliczenia, że to będzie zemsta po prostu, że to będzie rewanż, że to będzie naprawdę jakby trochę oko za oko, że to będzie po prostu... Nie tylko że kwestie, które trafią do sądów i tam będą sprawdzane, no bo jak trafią do sądu, będą sprawdzane, to będzie tak jak mówił Arek, znaczy mogą, niektóre będą trwać latami, niektóre będą umarzane i tak dalej. I teraz ci, którzy liczyli nie na rozliczenie, ale liczyli na zemstę, ci to dopiero są rozczarowani. I z tym będzie musiał sobie Donald Tusk przed kolejnymi wyborami poradzić w trakcie kampanii.
1: Konrad?
3: No tak, premier zderzył się ze ścianą wymiaru sprawiedliwości i przeprosił za to, że tych rozliczeń, których obiecywał, nie będzie, nie będą się odbywały w takim tempie, jak to planował, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że chociaż nie ma tych rozliczeń skutecznie przeprowadzanych, to jednak widzimy, minister Ziobro, Fundusz Sprawiedliwości, ukrywa się w Stanach, minister Romanowski jest gdzieś w Naddniestrzu, sędzia Schmidt zamieszany w aferę hejterską jest na Białorusi. To są osoby, które pracowały w wymiarze sprawiedliwości i ukrywają się przed tym wymiarem sprawiedliwości. Więc to pokazuje skalę tego, co się działo za rządów poprzedniej ekipy. I teraz część z tych spraw, no bo tak jak tutaj wspominaliśmy, ten zespół prokuratorów, specjalny zespół prokuratorów stworzył listę takich 200 spraw, które były w sposób niewłaściwy lub było podejrzenie, że w niewłaściwy sposób prowadzone za poprzednich rządów, czy no tak, to z tego na przykład mogliśmy się dowiedzieć również, że gdzieś jakimś sposobem zginęła płyta CD z nagraniem z kolumny rządowej, którą jechała Beata Szydło, premier Beata Szydło, podczas gdy zderzyła się z Cinquecento jakiegoś prywatnego kierowcy. Więc to są sprawy, które no ewidentnie śmierdzą na odległość. Więc widzimy, z jakimi problemami wymiar sprawiedliwości się mierzy. Też wziąłbym jedną poprawkę, to znaczy my zakładamy, że rządy się zmieniają, ale to nie znaczy, że się zmieniają prokuratorzy i sędziowie w sądach.
1: No tak.
3: Tam z reguły to jest ten sam zestaw. Dopiero jak przyszedł minister Ziobro, zaczął robić porządki po swojemu, wysyłać prokuratorów w delegacje, wszczynać postępowania wobec na przykład no tutaj pani, która wszczęła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych, nagle wymiar sprawiedliwości stał się turbo polityczną sprawą. Na to też trzeba wziąć poprawkę. Dla mnie jeszcze z tych spraw, tylko przepraszam, jedną rzecz chciałem powiedzieć, dla mnie jest bardzo istotna sprawa, która też była na tej liście 200 dziwnych, to była sprawa szefów Komisji Nadzoru Finansowego,
1: tak.
3: pana Jakubiaka i Kwaśniaka.
1: Kwaśniaka.
3: Tak, to tak. Były osoby, które zostały oskarżone właśnie przez ministra Ziobro i przez pana Świączkowskiego obecnie w Trybunale Konstytucyjnym o to, że za późno wprowadziły nadzór komisaryczny do SKOK-u Wołomin i naraziły Skarb Państwa w pośredni sposób przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na stratę 1,5 miliarda złotych. I otóż to były te osoby, które wprowadziły nadzór komisaryczny wtedy, kiedy mogły go wprowadzić, dlatego że przez 6 lat PiS cały czas podejmował takie decyzje, łącznie ze skierowaniem stosownej ustawy do Trybunału przez prezydenta Dudę, żeby SKOK-i nie były włączone pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. I teraz ta sprawa jest bardzo skomplikowana, bo tutaj nowa władza zdecydowała, że ten zarzut, który był postawiony panu Kwaśniakowi i panu Jakubiakowi, jest bezpodstawny i postanowiła wycofać ten zarzut z sądu. Ale okazało się, że to postępowanie musi trwać dalej, dlatego że jako oskarżycieli posiłkowych do tego oskarżenia prokuratury dołączono również 11 osób, które są członkami tego SKOK-u Wołomin i które miały pilnować porządku w tym SKOK-u Wołomin, a jakoś nie dopilnowały tego porządku jako członkowie. I teraz oni nie wycofują tego oskarżenia. W związku z tym i pan Kwaśniak, i pan Jakubiak, 8 lat trwa postępowanie i będzie trwało jeszcze dalej.
1: A pan Kwaśniak mało życia nie stracił w tej sprawie.
3: Dlatego mówię o tym, że to jest bardzo istotne, bo to pokazuje, w jaki sposób państwo traktuje swoich urzędników. Czy urzędnicy będą występowali w imieniu społeczeństwa, przepraszam, to tak górnolotnie brzmi, czy swoich popleczników politycznych. To jest bardzo ważne śledztwo. Dobrze by było, żebyśmy wszyscy jakoś pilnowali postępów tego śledztwa.
1: Tak, obawiam się, że to niestety właśnie wszystko skończy się tak jak... szkoda gadać. Tylko przeczytam jeszcze jeden wpis. MRS06. Bardzo bym chciał, żebyśmy doświadczyli jakiejś spektakularnej sprawczości państwa. Na przykład nie miałbym nic przeciwko temu, żeby przypadkowa osoba znalazła pana Romanowskiego w stanie upojenia alkoholowego na ławce w miejscu obsługi podróżnych przy autostradzie A4 gdzieś koło Rzeszowa. No boję się, że się możemy rozczarować. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Moim gościom dziękuję za udział w audycji. Chcę tylko państwu polecić artykuł Arka Gruszczyńskiego o tym, jak Platforma przygotowuje się albo się nie przygotowuje do wyborów parlamentarnych. No to zrobi się państwu jeszcze bardziej ciepło niż przy jakiejkolwiek innej okazji. Dzisiaj jest ten artykuł, prawda, Arku?
2: Tak, dziękuję bardzo za polecenie. Gazeta Wyborcza, wydanie papierowe i w internecie można...
1: Tak jest, w internecie można znaleźć. Już przeczytać.
2: Nie jest to lektura, która daje optymizmu.
1: Nie
2: za
1: daje,
2: wiele,
1: tak.
2: Ale...
1: Tak. Właśnie, kawę radzę nie pić przed. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Gruszczyński, Agnieszka Wiśniewska i Konrad Sadurski byli moimi gośćmi. Beata Grabarczyk się żegna. Franek Wójcicki zostanie z Olgą Bobienką. No to do usłyszenia.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Już prawie 6 tysięcy interwencji strażaków związanych z nawałnicami. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, poinformował w TVP Info brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Tutaj ta liczba wyraźnie wzrosła z kilkudziesięciu wczoraj. Dziś już mamy prawie 600 z minuty na minutę. Z godziny na godzinę jeszcze ta liczba może wzrosnąć. No cały czas zgłoszenia napływają. Staramy się wszystkie na bieżąco obsługiwać. Co najważniejsze, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Także są to działania stricte dotyczące pompowania wody, usuwania powalonych drzew, udrażnienia szlaków komunikacyjnych. Strażacy na bieżąco usuwają te wszystkie skutki.
0: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na X-ie, że w związku z silnymi wichurami i sytuacją pogodową Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia administracji publicznej oraz służb w reagowaniu na skutki niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gotowi do działania w ciągu 6 godzin są terytorialsi z 13 brygad, m.in. z Mazowsza, Dolnego Śląska, Śląska, Łodzi, Opola czy Podlasia. Alert dla wod obowiązuje przez 48 godzin do godziny 9 w poniedziałek. W serwisie teraz o ukraińskim odwecie za atak Rosji na Krzywy Róg. Przypomnę, w wyniku uderzenia dronów w centrum handlowe 16 osób zginęło, a 130 jest rannych. Tymczasem siły dronowe Ukrainy uderzyły w rafinerię w Nowokujbyszewsku w rosyjskim obwodzie samarskim, przekazał Sztab Generalny Ukrainy. W tym samym regionie zaatakowano również centrum logistyczne firmy Ozon, rosyjskiego giganta branży e-commerce. Rafineria jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji i należy do koncernu Rosneft. Produkty tego przedsiębiorstwa są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb rosyjskich sił zbrojnych, oświadczyło dowództwo ukraińskiej armii. Na koniec w serwisie Wrocław. Dziś wieczorem jubileuszowa 15. edycja Europejskiej Nocy Literatury. Wydarzenie zagości na Borku. Tam wybrane fragmenty książek czytać będą znani aktorzy.
2: Właśnie to jest w tym wszystkim jakieś w ogóle niesamowite tak naprawdę, że ludzie przychodzą posłuchać interpretacji na żywo jakby czyichś książek, że w XXI wieku, gdzie ma się gry komputerowe w 3D i coś tam jeszcze innego, inne wynalazki, wydaje się to jakimś pomysłem takim prehistorycznym, a jednocześnie jest i w jakiś sposób taki prawdziwy i wydaje mi się też jakiś czuły buduje taką wspólnotę.
0: Mówi kurator wydarzenia Filip Zawada. Pierwsze czytanie o 18:00, kolejne co pół godziny i tak do 22:30. A to był serwis Radia Nowy Świat.

A witają się z Państwem Olga Bobienko, Franek Wójcicki i trzeci album pewnego, na tym etapie już, trio zza oceanu.

I to jest ten utwór, który powinien wybrzmieć do ostatniego dźwięku, bo miękki refren Brand Nubian zbudowali z dwóch różnych źródeł, tak jak słyszeliśmy właśnie Simply Red i Toma Scotta. No i właśnie dlatego też ten numer brzmi tak soulowo. To 94-95 rok, bo album Everything is Everything pojawił się w 94, ale jak to wtedy bywało, singiel premierę miał jakiś czas oficjalnie później, no bo oczywiście na albumie się pojawił. No i właśnie, ten numer brzmi soulowo, chociaż tekstowo jest znacznie cięższy niż można by było się spodziewać. No i od tego też chciałabym dziś zacząć, czyli od tej muzyki, która pamięta skąd przyszła, ale za każdym razem potrafi zrobić z tego coś własnego, jakkolwiek to brzmi. No i tak jak tutaj mamy Brand Nubian, tak mamy jeszcze współczesną Wielką Brytanię. I pytania, jak ten język brzmi współcześnie właśnie? Tak jak wspomniałam, jeżeli się przepuści to przez brytyjską estetykę soulu i R&B, a z hip-hopu na przykład weźmie się rytm i sposób frazowania. O tym Kashmir od King Kaya.

A jego muzyka wyrasta z takiego połączenia hip-hopu, neo-soulu i tej brytyjskiej sceny niezależnej. Sam mówił, że pomimo tego, że z jednej strony wychowywał się na reggae i zachodnioafrykańskich rytmach, które płynęły z jego domowego Kenwooda, no to z drugiej hip-hop odkrywał przez MTV i Channel U, więc... Skoro mówimy o świetnych, a właściwie świetnym poruszaniu się w różnych światach, no to wiedzą Państwo dobrze, kto jest moim numerem jeden na tej liście. I tak się wspaniale złożyło, że wczoraj dostaliśmy oficjalną zapowiedź rocznicowej edycji The Divine Feminine od Maca Millera, czyli na dziesięciolecie wydany będzie piękny, piękny album, bo na oficjalnych kanałach już śmigają foty tego wydawnictwa. I no, mogę już Państwu powiedzieć, że ja zacieram dłonie, pomimo tego, że dokładnie miesiąc temu trafiła do mnie wersja deluxe, również pięknie wydana na winylu, bo w takim łączeniu delikatnego błękitu i różu. No ale jak mówi moja radiowa koleżanka Maria Zamachowska, kawa nie wyklucza herbaty, więc tak czy siak pierwszym oficjalnie wydanym numerem z rocznicowej edycji albumu z 2016 roku jest Butterflies.

Do ostatniego dźwięku. Butterflies Maca Millera. Bardzo dużo robi tutaj bas Thundercata. Po tym wczorajszym wielokrotnym, dzisiaj zresztą jeszcze też, odsłuchu tego utworu upewniam się, że ten pan odgrywał ogromną rolę w ukłonach Maca w stronę śpiewania, melodii, ale też żywego grania. The Divine Feminine

2016 roku było konceptualnie poświęcone miłości, intymności, kobiecej energii i rany. Ja się naprawdę bardzo cieszę na to rozszerzone wydanie. O tym zacieraniu rąk to właściwie za mało nawet wręcz powiedziane. Butterflies jest jednym z trzech wcześniej oficjalnie niepublikowanych nagrań, czyli pojawią się jeszcze dwa na tym jubileuszowym wydaniu, a premiera jest planowana na 2 października. Przed tym ogłoszeniem i w ogóle przed premierą Butterflies, to moim planem na dzisiejsze Serca Bitem była podróż i playlista w sam raz na trasę. I to też dlatego, że w ostatnim czasie sporo tego czasu ja spędziłam w aucie, więc dziś będzie dużo wszystkiego wszędzie naraz, tak jak w takiej playliście na długie kilometry, i tego dużo wszystkiego wszędzie naraz może być zarówno i w formie muzycznej, i tekstowej. A tutaj miły ATZ ujął mnie wspomnieniem o Białowieży, szczególnie przy perseidowej kumulacji.

Minuta i 17 sekund to zakończenie albumu Midnight Request Lane od Kendressy, która fantastycznie porusza się między R&B, soulem, hip-hopem i elektroniką, ale w tej minucie z hakiem udało jej się też zmieścić coś o fałszywych przyjaźniach, fałszywej miłości i zdradzie zaufania. A o tym sposobie na ruszenie dalej, chociaż z myślą, co by było, gdyby. Pięknie porusza się z kolei Matty Safer w projekcie Love Tempo. Sam opisuje ten numer jako muzykę, która równie dobra jest na sobotnie popołudnie, jak i równie dobra na niedzielny poranek, czyli co jest w tym istotne, to chyba bym powiedziała, że jest to idealny numer dla tych, którzy jeszcze w sumie nie wiedzą, czy właśnie wychodzą, czy już wracają.

tym kawałku, czyli Maybe in Another Life, wydanym w 2024 roku, ale też części tegorocznego, długo grającego debiutu Love Tempo. Matty Safer nawiązuje bezpośrednio do Eryki Badu i jej idei Next Lifetime, a ten motyw jest znany też w twórczości Mavericka Sabra, który jest też częścią kolektywu Yours. Kolektywu, który ujmujące w sobie ma to, że hasło What's mine is yours, what's yours is mine, czyli co jest twoje, co twoje jest moje, jest nie tylko tytułem ich debiutanckiego albumu, ale też podejścia.

Yours i Love Might Made Me Better. Album wydany pod koniec września 2024 roku. What's Mine is Yours i ja naprawdę polecam Państwu to w całości. W całości polecam też płytę tygodnia, tego tygodnia w Radiu Nowy Świat, czyli Nowe Jungle. Ja zresztą miałam w ubiegłym tygodniu fantastyczne okoliczności przyrody do tego, żeby odsłuchać ją w całości, bo wielką przyjemnością było płynięcie wtedy kajakiem po Bugu. I tak od ponad tygodnia właściwie nie ma dnia, bym chociaż raz nie posłuchała tej płyty ponownie. I mnie się ona nie nudzi. Mam też nadzieję, że Państwu nie, bo oczywiście słyszymy codziennie kolejne utwory na naszej antenie, ale jest jeden, który nadaje się tutaj idealnie, bo ma znowu w sobie wszystko, to jest jedna rzecz, no a z drugiej strony jest też kontynuacją historii z albumu Loving in Stereo.

Według informacji z wywiadów pomysł na drugą część Romeo wyszedł od Bassa. Bassa, czyli rapera, którego tu słyszymy, tak jak zresztą i słyszymy na części pierwszej sprzed 5 lat. Sunshine to album sprzed tygodnia, a ja jeszcze chciałabym wrócić do rzeczy sprzed ponad miesiąca, bo co prawda 2 tygodnie temu było trochę już o Emotional Junglist od Nii Archives, ale ta płyta ma tak wiele barw, że ja dzisiaj muszę, bo to miał być właśnie motyw przewodni.

There Goes My Head jest właściwie zapisem takiego emocjonalnego rozedrgania, może tak bym to nazwała, bo jungle nie służy tu już tylko do tańczenia, ale także do tego, żeby pokazać, jak szybko potrafią pracować myśli. Świetnym tego przykładem jest też teledysk od New Archives właśnie do tego utworu i to jest kolejna rzecz, którą Państwu serdecznie polecam. Polecam też kontakt ze sobą, co prawda jeszcze przez 23 minuty, ale olga.bobienko@nowyswiat.online. Tutaj jestem oczywiście przy skrzynce i zerkam do grupy patronów. Nie muszą być Państwo w drodze, żeby słuchać tych drogowych bitów, tak jak napisał Krzysiek w grupie patronów. Wracając jeszcze do There Goes My Head, to Pitchfork opisuje ten utwór jako taki numer z natarczywym riffem i przywołuje skojarzenia z dramatycznymi momentami Arctic Monkeys albo Blondie. No i ja bym tu jeszcze dodała, że tę gatunkową zadziorność nie widać też właśnie w tym teledysku, o którym już wspomniałam. Jest on magnetyzujący, proszę rzucić okiem. Magnetyzująca może być też zapowiedź drogi od włoskiego producenta God Bless Computers.

0: Traveling od God Bless Computers, czyli singiel wydany 3 tygodnie temu, który pięknie moim zdaniem zaciera granicę między współczesnymi gatunkami i gdzieś naturalnie prowadzi do tego ruchu, klasyki i hip-hopu. I przy historii tego ostatniego teraz przycupniemy, bo jak Państwo dobrze wiedzą, Dzimek wziął ludzi, którzy tę historię współtworzyli i przepuścił przez pianino, sampler i orkiestrę. No i jest tam na przykład Abradab, Kosma Król, Molesta, ale i Wzgórza. Ja patrzę.
1: I teraz nagrywam i piano na te mikrofony i twoje. I masz się coś murzyć, ja sobie coś mogę murzyć. Możemy sobie murzyć razem freestyle, stary. Kumasz? No. A, bo on odpala mi tu sample jeszcze.
2: Siada mi se pisze, to siada mi se pisze i...
1: Tak.

mylnego, chociaż życie się toczyło jak sen. Balowałem wraz z ekipą, prawie dzień w dzień. Gdy poznałem tą kobietę, która dała miłość mi, to zamknąłem tamtą furtkę, a otworzyłem drzwi. Ona dała syna mi i nastąpił zwrot. 1997 dla mnie przełomowy rok. Patrzę ostro w stronę słońca, wiem, że żyję. Wychodzę już na prostą, wiem, że

0: zawsze byłem taki trochę dziwny, zakochany, po uszy w bitach i sensy mili.
1: Kładę oldschoolowe zwroty na ten tłusty beat. Nigdy kurwa królu złoty nie mów jak mam żyć. Robiliśmy swoje kiedyś, robimy to dziś. Od samiutkiego początku dźwigam te

0: No, o tym te wiersze. Po pierwsze, są pasje, hobby, poszukaj. Po drugie, muzyka, sport i nauka. Po trzecie, zrozum, to życie jest piękne. Ja zakładam buty, mordo, i biegnę.
1: Płynę sobie na fali, za mną moje problemy, ze mną moje zasady.

Ja na to pytanie, stary, czy wiesz, co jest tutaj najfajniejsze, to bym powiedziała, że właśnie to, że dostaliśmy to w pełni jako zapis właśnie takiej sesji. Tutaj 6 minut ze wzgórzem i Apache i Jimek. No ale jeżeli mówimy o tej historii hip-hopu i o tym, żeby wcale nie kazać jej brzmieć na nowo, no to pięknym uwieńczeniem tego jest ostatni na tej płycie kawałek z Woną.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek nieledwie, jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo tuszu. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen na kilka mniej sentymentalnych traków. Znaczy, mniej niż ten.

bo zanim na lądkoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądkoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek

Whew.

po orkiestrze Jimka wspólne granie Dinner Party, czyli utwór Breakfast at Sharky's z albumu What You Bringing, czyli albumu z początku miesiąca. Tyle, że tydzień temu akurat premiera miała też epka Everything is Recorded, której to ostatnim kawałkiem jest współpraca Richarda Russella z Peterem Gabrielem i raperem IDK. Beyond the Brilliant Haze wyrosło na sesji Gabriela i Russella do innego projektu i tak dostaliśmy ponad 3 minuty smacznego kąska, który jest moją formą takiej klamry do rozpoczynającego dzisiejszą godzinę albumu Everything is Everything. I tym właśnie będę się z Państwem żegnać. Dzięki wielkie za wspólny czas. Kłaniamy się nisko. Franek Wójcicki, Olga Bobienko. Do usłyszenia w Serca Bitem za 2 tygodnie. Dobrego dnia.

0: Jest 14:00, tu radionowy świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Podtopienia, powalone drzewa, zablokowane drogi. Około 6 tysięcy razy interweniowali dotąd strażacy w związku z niebezpieczną pogodą. Zgłoszeń stale przybywa. Najwięcej dotyczy szkód na Mazowszu.
1: Można powiedzieć, że ta sytuacja jest dynamiczna, tak jak jest dynamiczna pogoda, bo w jednym miejscu bardziej doskwiera wiatr, w innym niestety intensywne opady deszczu. Wiadomo, że te fronty atmosferyczne, które się przemieszczają, tworzą się błyskawiczne zmiany pogody, komórki burzowe. To sprawia, że najpierw grzmi, wieje, później pada. Te zagrożenia cały czas są, one można powiedzieć się tak ze sobą przeplatają, w zależności od tego, jak w danym momencie właśnie aura tutaj wytworzy tą swoją siłę.
0: Mówił w TVP Info brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Prewencyjnie ewakuowano kilkanaście obozów harcerskich. Do pomocy strażakom gotowi są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do groźnego pożaru doszło w nocy na targowisku w centrum Katowic. Płomienie pojawiły się po północy, straty są ogromne. W działaniach uczestniczyło 6 zastępów straży, a akcja gaśnicza trwała około 3 godzin. Przyczyną pożaru było podpalenie. Policja zatrzymała w tej sprawie 23-letniego mężczyznę. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na miejscu zaplanowano m.in. oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. W serwisie teraz wracamy do decyzji prezydenta o zablokowaniu ustawy tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wskazywał, do jednej grupy tzw. szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. A decyzję prezydenta tak komentowała na naszej antenie Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej.
2: To jest ukłon w stronę podważania nauki, ukłon w stronę środowisk radykalnych, które trochę mogą skakać z tematu na temat, ale generalnie to, co je łączy, to jest sianie dezinformacji. Dezinformacja jest ogromnym narzędziem w dzisiejszych czasach takiej wojny kognitywnej czy zaufania do nauki, do państwa. Ukłon w stronę środowisk podważających wiedzę naukową, medyczną, to jest ukłon w stronę środowisk szerzących dezinformację i zagrażających państwu, po prostu i wspólnocie.
0: Prezydent, przypomnę, poinformował, że ogłasza własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Bardzo szybko powraca z kolejną porcją nowej muzyki w tym roku koreański zespół Linalchi. W połowie czerwca opublikowali przecież sześcioutworowe wydawnictwo Here Comes That Crow, przy okazji którego mówiłem o tej laurce, którą wystawił Koreańczykom sam Brian Eno, mówiąc, że ta grupa zmieniła jego sposób myślenia zarówno o muzyce, jak i o Korei. A teraz Linalchi powracają z pełnoprawnym albumem, który ma ukazać się na początku października. Zapowiada go słyszany przed chwilą singiel Crying Softshell Turtle. Ten tytułowy żółw nie jest tutaj absolutnie przypadkowy, bo cała płyta wzięła swój tytuł od starej koreańskiej baśni o sprytnej żółwicy, która próbuje zwabić królika do siedziby smoczego króla, który zapadł na chorobę, którą wyleczyć może jedynie królicza wątroba. Takich nawiązań do koreańskiej tradycji jest w twórczości Linalchi bardzo dużo. Mocno inspirują się oni pansori, czyli tradycyjną koreańską operą, ale wracając do współczesności i konkretów, trzeba wspomnieć o tym, kto jest całym mózgiem tej operacji, bo to bardzo ważna postać kultury w Korei. Yang Jung-gyu, czyli kompozytor, który ma na swoim koncie stworzenie muzyki do wielu bardzo znanych koreańskich filmów, takich jak A Bittersweet Life, The Wailing czy The Good, The Bad, The Weird, a teraz realizuje swoje pokręcone wizje w ramach zespołu Linalchi. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a druga przygotowana przeze mnie dziś propozycja to również Azja, ale w całkowicie innym wydaniu.

Zapowiadałem przed utworem, że pozostaniemy w Azji. Zapewne spodziewali się Państwo zupełnie innych brzmień, ale po pierwsze tutaj mieliśmy do czynienia z tą Azją zdecydowanie bliższą nam geograficznie, czyli z Jordanią, a po drugie o tym też trochę jest to wydawnictwo, które próbuje mierzyć się z takimi wyobrażeniami, jakie często możemy mieć na temat odległych nam kulturowo krajów, co często doprowadza do nadmiernej egzotyzacji całych regionów. Jest to zjawisko, z którym bardzo często muszą mierzyć się mieszkańcy szczególnie Afryki, a w dalszej kolejności Ameryki Łacińskiej i Azji. Ale wracając już do samej muzyki, która wybrzmiała przed chwilą, to przykład twórczości zespołu Nechas, który w Jordanii w latach 80. stworzyła dwójka muzyków palestyńsko-jordańskich, którym towarzyszył iracki wokalista. Ich muzyka nigdy nie została oficjalnie wydana. Znani byli tylko lokalnie w Amanie dzięki występom na żywo w kultowym klubie Rumors, ale teraz po wielu latach na kasetę z ich nagraniami natrafiła wytwórnia Habibi Funk Records i od razu wiedziała, co z tak cennym materiałem zrobić. 14 sierpnia ukazała się antologia twórczości Nechas zatytułowana Pieces of a Dream. To był ostatni dziś akcent azjatycki. Przeskoczymy teraz na Karaiby, ale ciągle będzie to muzyka sprzed dekad i ponownie muzyka, która przez te wszystkie lata znana była wyłącznie lokalnie, a teraz przypomina o niej europejska wytwórnia.

Soundway Records to właśnie ta wytwórnia odpowiedzialna jest za kompilację Antiano Progressivo, która zaprezentuje twórczość artystów z trzech wysp, tak zwanych Karaibów holenderskich, czyli Aruby, Curaçao i Sint Maarten z lat 60., 70. i 80. Pierwszym singlem, który zwiastuje nadejście tej składanki, jest słyszany przed chwilą utwór autorstwa Superfly Bros, zespołu z ostatniej z wymienionych wysp. Być może ktoś z Państwa, słuchając tej kompozycji, miał wrażenie, że gdzieś już tę melodię słyszał. Wrażenie jak najbardziej prawidłowe, bo to właściwie był cover utworu Stevie'ego Wondera Another Star. Cover utrzymany w duchu karaibskiej muzyki calypso. Wracamy tymczasem do muzycznych nowości. Kolejną z nich w tym odcinku audycji będzie jedyna dziś propozycja z Afryki.

To jedna z najnowszych pozycji w katalogu wytwórni Real World X, czyli tej bardziej nowoczesnej odnogi Real World Records, założonej przez samego Petera Gabriela pod koniec lat 80. Tym razem padło na młodego muzyka z Mali, czyli Siake Traore, który używa pseudonimu Pcha. To jest syn legendarnego malijskiego artysty Neby Solo, który jest mistrzem gry na balafonie i jak słyszeli, on również bardzo chętnie po ten balafon sięga, ale osadza go w zupełnie innych aranżacjach, obracając się przede wszystkim w świecie afropopu, muzyki amapiano i afrobeatsu, a więc gatunków, które obecnie w Afryce święcą ogromne sukcesy komercyjne i najwyraźniej Siaka Traore próbuje odnieść podobny sukces, nie zapominając przy tym o tradycjach i stąd ten balafon. A dzisiejszy odcinek programu zdominowany będzie przez brzmienia z Ameryki Łacińskiej. Zaczniemy tę serię od klasyka salsy z 1977 roku w nowej odsłonie przygotowanej przez kolumbijski skład Meridian Brothers.

Autorem oryginalnej kompozycji Notte Puedo Olvidar był Rico Lopez, dominikański artysta, który wywodził się z niezbyt dobrze sytuowanej rodziny, ale dzięki swojemu talentowi i uporowi dotarł właściwie na sam szczyt, intensywnie koncertując na przykład nawet w Nowym Jorku, a także regularnie występując w dominikańskiej telewizji, co zaowocowało zaproszeniem do współpracy od samego Rafaela Solano, jednego z najważniejszych dominikańskich artystów XX wieku. To właśnie dzięki niemu Rico Lopez poznał trębacza Armando Beltre, z którym w 1977 roku nagrał cały album, na którym znalazła się również piosenka Notte Puedo Olvidar, która teraz doczekała się dwóch oficjalnych remiksów, house'owej przeróbki autorstwa Jeremiego Sola i zdecydowanie ciekawszej nowej wersji stworzonej przez znany nam dobrze kolumbijski zespół Meridian Brothers, i to właśnie ten remiks wybrzmiał przed chwilą. A w temacie przeróbek latynoskich utworów sprzed lat mam dziś jeszcze jedną propozycję. Tym razem będzie to wyprawa do Chile.

Valle de los Espejos. Oryginalnie to folkowa kompozycja autorstwa Eduardo Gatiego, słynnego chilijskiego wokalisty, ale tutaj zaprezentowana w zupełnie nowej elektropopowej odsłonie, za którą odpowiedzialny jest producent Paul Del Sur. Rzadko tak bardzo elektroniczne kompozycje pojawiają się w programie, a tutaj zahaczyliśmy wręcz o synthpop. Swoją drogą ciekawy jestem, jak sam Eduardo Gatti zareagowałby na wysłuchanie swojego hitu sprzed lat właśnie w takiej odsłonie, bo to muzyk, który przez całą swoją karierę obracał się w świecie zupełnie innych brzmień. A ten remix pochodzi z nowego wydawnictwa Paul Del Sura, na którym znajdziemy również trip-hopową kompozycję Pacto, w której gościnnie zaśpiewała z kolei chilijska gwiazda młodego pokolenia, czyli Camila Moreno. Długo walczyłem ze sobą, żeby nie wybrać do dzisiejszej audycji właśnie tego utworu, ale uznałem, że ta przeróbka piosenki Eduardo Gatiego ma jednak ciekawszą historię, natomiast głos Camili Moreno nadrobimy, sięgając po jej ostatni album.

Chilijska wokalistka Camila Moreno największe sukcesy święciła prawie 20 lat temu, a więc wtedy, kiedy powstawał jej debiutancki album Al Mismo Tiempo. Jej nazwisko pojawiło się wówczas nawet wśród nominowanych do nagrody Grammy i tego sukcesu komercyjnego tamtej płyty nie powtórzyła już nigdy, ale to nie znaczy, że przestała tworzyć muzykę. Niedawno ukazał się jej piąty album i wydaje mi się, że być może to najlepsza pozycja w jej dyskografii. Właściwie bardzo oszczędna, minimalistyczna, pozbawiona tych wielu ozdobników, które przez lata wplatane były do jej kompozycji przez pracujących dla dużych wytwórni producentów, a to oznacza, że ta najnowsza płyta, czyli La Primera Luz, jest po prostu pozycją bardzo szczerą, jeżeli chodzi o muzyczne upodobania Camili Moreno. Pora tymczasem na Brazylię, którą tym razem reprezentować będzie Tagua, który w tym tygodniu opublikował swój najnowszy singiel.

Czas płynie tak szybko, że zaczynamy powoli rozmawiać o planach wydawniczych na rok 2027. Takie plany właśnie ma Felipe Puperi, czyli muzyk z São Paulo, który stoi na czele projektu Tagua Tagua. Przed chwilą singiel, który jest właśnie melodią tego, co zaprezentuje nam ten Brazylijczyk w przyszłym roku. I słychać tutaj zmiany, więcej odniesień do muzyki brazylijskich mistrzów i tego po prostu brazylijskiego ciepła niż inspiracji amerykańską sceną indie rocka. I to podobno nie kwestia wyłącznie tego nowego utworu, ale rzeczywiście tak ma brzmieć cała nowa płyta, którą usłyszymy w całości w bliżej nieokreślonym jeszcze czasie w 2027 roku. A kolejny brazylijski akcent to piosenka z kategorii zaskakujących miejsc, w których natrafiamy na te ślady z dalekich stron. Tym razem padło na twórczość duńskiej artystki Astrid Engberg, która do współtworzenia jednego ze swoich nowych singli zaprosiła znaną nam wokalistkę Ninę Maję.

Śledzę poczynania Astrid Engberg już od kilku lat i nie spodziewałem się, że skończy się to kiedyś zaprezentowaniem jej twórczości akurat w tej audycji, ale na szczęście Dunka wpadła na świetny pomysł zaproszenia do współpracy Brazylijki Niny Mai i powstał z tego singiel, który zapowiada album Astrid Engberg. Ta płyta o tytule Cracks ukaże się już za kilka tygodni. Prześladują mnie ostatnio włoscy artyści. Trzeci odcinek z rzędu sięgnę po twórczość artystów właśnie z tego kraju. Tym razem wspólny projekt dwóch znanych muzyków o imieniu Nicola. Nicola Conte i Nicola Laporchio stworzyli duet Tema Due, który w tym roku opublikował swój pierwszy album, a tam znajdziemy m.in. utwór stworzony razem z brazylijskim wokalistą Tomasem D. Kunto. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ponad 6,5 tysiąca interwencji po nawałnicach. Na Mazowszu strażacy odnotowali prawie 2400 zgłoszeń, w województwie warmińsko-mazurskim ponad 1000, a w kujawsko-pomorskim około 850. W najbliższych godzinach liczba interwencji może wzrosnąć, nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed niebezpieczną pogodą.
1: Mamy ostrzeżenia tutaj na północy, w centrum, północnym wschodzie, tutaj na silny i porwisty wiatr przekraczający 85 km na godzinę, ale sytuacja już powoli będzie się stabilizować. Do tego jeszcze intensywne opady deszczu na północy i południowym zachodzie kraju. Tutaj na południowym zachodzie po centrum jeszcze te ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych. Natomiast z każdą godziną ta sytuacja będzie się stabilizować.
0: Mówiła TVP Info Agnieszka Prasek z IMGW. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze WOT-u są gotowi wspomóc służby w walce ze skutkami nawałnic. Pod koniec sierpnia kierowcy mogą zapłacić za paliwo więcej. Ceny ropy rosną, a eksperci przewidują dalsze podwyżki na polskich stacjach. Rządowy pakiet CPN, który ma ograniczać skutki wzrostu cen, obowiązuje tylko do końca miesiąca. Powodem drożejącej ropy są napięcia na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem surowca.
2: Taka sytuacja ma związek z tym, że ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej. Przestało już obowiązywać zawieszenie broni pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Żadna ze stron konfliktu nie ma gotowości do tego, żeby wznowić rozmowy pokojowe. Są zakłócenia w żegludze przez cieśninę Ormuz i również na Morzu Czerwonym, takim alternatywnym szlaku transportowym.
0: Mówiła Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. W serwisie na koniec Nigeria dżihadyści uprowadzili i zabili dziesiątki osób w czasie piątkowych modlitw w stanie Niger w środkowej Nigerii, poinformowała agencja AFP, powołując się na miejscowe źródła. Nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych ataków, które objęły również wioskę Binzi. Nigeria to najludniejszy kraj Afryki i jeden z czołowych producentów ropy naftowej. Od 2009 roku na północnym wschodzie tego państwa trwa rebelia dżihadystów. Jednocześnie w innych częściach Nigerii działają uzbrojone grupy przestępcze wspierane przez lokalne ruchy dżihadystyczne. Ataki na ludność regularnie powodują masowe przesiedlenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dwa światy. Sezon wakacyjny na finiszu, jednak my nie mamy wakacji od audycji Dwa Światy, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Jest kilka minut po godzinie 15 i my zostaniemy z Państwem do godziny 16. My, czyli Jakub Ferlin.
4: I Mikołaj Tyczyński, oczywiście, jak co tydzień. A tak jak to zwykliśmy robić, dwie rozmowy czekają nas w dzisiejszym wydaniu. W pierwszej rozmowie porozmawiamy o terapii i o tym, czy przypadkiem nie chodzimy jako pokolenie na tę terapię z powinności i przymusu, a nie z realnej potrzeby.
3: Tak jest. Wydaje mi się, że to jest temat bardzo ważny. Patrząc też na to, jak generalnie, że boimy się mimo wszystko i krępujemy wciąż rozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, więc ale o tym porozmawiam z Kingą. Czy to dobrze, czy to źle?
4: Tak, zdecydowanie mamy jako pokolenie bardzo dużą świadomość i bardzo dużą otwartość na te tematy psychologiczne, na podejmowanie i wchodzenie w ten proces terapeutyczny, ale w nasz język i w nasze życie codzienne wkrada się coraz więcej takich zagadnień, które być może powinny być zarezerwowane dla tego czasu w gabinecie, na kozetce, a niekoniecznie do rozmów przy piwie w jakimś barze. A w drugiej rozmowie zaproponujemy Państwu również, myślę, że ciekawe zagadnienie związane z mediami, ale i z ludzką psychologią, z naszymi potrzebami. Porozmawiamy o reality shows. To jest na pewno temat, który łączy nasze pokolenie z pokoleniem naszych rodziców, bo przecież początek reality show w Polsce to są lata 90., 2000. Big Brother to taki pierwszy przykład, a to raczej treści, które kojarzą się naszym rodzicom, a niekoniecznie nam.
3: Dlaczego je lubimy? Dlaczego je oglądamy? Dlaczego one przeżywają dzisiaj drugą młodość? O tym nam opowie profesor Maciej Mrozowski. Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
4: A muzycznie na początek ja zaproponuję Państwu zespół Idols i tematycznie Television.

0: Naszą gościnią po raz drugi jest Kinga Barszcz, psycholożka, seksuolożka związana z Fundacją Federa i grupą Ponton, twórczyni internetowa i osoba, którą słuchacze audycji Dwa Światy dobrze już znają.
1: I polubili.
0: Nasi słuchacze Kingę, dlatego też... Dzień dobry, po raz drugi.
1: Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: I my też polubiliśmy oczywiście. Mamy nadzieję, że ze wzajemnością...
1: Gdybyśmy nie polubili Kingi, to byśmy jej nie zaprosili po raz drugi.
2: Ze wzajemnością absolutną.
0: A będziemy dziś rozmawiać o terapii, ogólnie rzecz ujmując, a w zasadzie o tym, czy przypadkiem na tę terapię nie wybieramy się jako pokolenie Z trochę za często. Taka teza na początek. Jak ty się do niej odniesiesz, Kinga?
2: Nie wiem, jak się odniosę do słowa za często, ale jak tutaj siedzimy, to wiemy, że terapia jest bardzo potrzebna, jest wartościowa. Na pewno takim wielkim pozytywem tego, że młode pokolenie jest otwarte na terapię, jest to, że przestała być ona jakimś takim świadczeniem dla osób przeżywających bardzo poważne kryzysy i tylko dla tych osób, bardzo poważne kryzysy i będących w jakichś takich poważnych zaburzeniach, tylko stała się bardziej takim, jak mogłabym to porównać, lekarzem rodzinnym. Więc nie trzeba być głęboko zaburzonym, żeby powiedzieć sobie otwarcie, potrzebuję to skonsultować, potrzebuję jakiejś pomocy, wsparcia i pójdę na terapię. I to jest super. Natomiast faktycznie obserwuje się taki trend, że terapia zaczyna być postrzegana jako taki lek na wszystko i my mamy dużo większą trudność obecnie, żeby budować taką odporność psychiczną i przechodzić przez pewne kryzysy życiowe samemu, a to też jest część umiejętności, którą nabywamy dzięki terapii, ale jeśli terapię będziemy odbierać jako spotkania, które mają nam rozwiązać wszystko, wyjdziemy z tego spotkania i nasze życie będzie zupełnie inne i tam raczej już nie potrzeba naszej własnej pracy, no to faktycznie może się to okazać fiaskiem.
1: No ale patrząc na to, że jeszcze na początku lat 2000 w ogóle wskaźnik procentowy osób, które uczęszczały na terapię, wynosił ledwo kilka. Dzisiaj według badań SW Research na zlecenie portalu kliniki.pl ponad 6,5 miliona Polaków udało się kiedykolwiek na psychoterapię i to już jest 22%. Czy ta skala wzrostu świadomości zdrowia psychicznego to jest jakiś krok do przodu w tym wszystkim, w radzeniu sobie ze swoimi emocjami?
2: Tak, oczywiście. To są liczby, które mnie cieszą. To jest to, co powiedziałam, czyli wzrost świadomości, też większa otwartość, żeby pracować nad sobą. Te liczby pokazują, że mamy większą taką świadomość, że musimy też sami zadbać o swoje emocje i nie możemy ciągle zrzucać tego, co czujemy na kogoś, kto... No był częścią odczuwania tych emocji, wiecie, że przez kogoś to się stało. Tylko bierzemy za to odpowiedzialność, idziemy na terapię i próbujemy się dowiedzieć, czemu się tak poczuliśmy, co w nas to poruszyło. Więc ja się cieszę z tych liczb. Ale z tym się wiąże też inna rzecz, że terapia staje się takim dobrem luksusowym, bo jest droga. Po prostu terapia jest droga, jest często prywatna i przez to też niby, że mamy wrażenie, że te liczby rosną i wszystkich nas to cieszy, natomiast trzeba pamiętać o osobach, których te wysokie koszty terapii ograniczają.
1: Według tego raportu, o którym wspomniałem, blisko 3 miliony Polaków nie podjęło psychoterapii z powodu wysokich kosztów, a niemal 2 miliony z nich deklarują, że

0: terapię i przede wszystkim chce ją podjąć, nazwijmy to, od zaraz, to udaje się do lekarzy prywatnych, do terapeutów prywatnych, a to są jednak koszty powyżej 200 zł na pewno za każdą sesję, ale w zasadzie nie o kosztach terapii chcieliśmy z tobą porozmawiać, a o tym, czy tak duża świadomość zagadnień psychologicznych, albo czy tak duże przeniknięcie tej świadomości zagadnień psychologicznych i zagadnień terapeutycznych w nasze pokolenie, czy to ma jakieś wady i zagrożenia? Bo to, że terapia jest z gruntu dobra, to raczej nie jest teza, która będzie uznana za kontrowersyjną. Ale coraz częściej mówi się o kulturze terapii i o takim delikatnym wstydzie i presji, jeżeli ktoś na tę terapię nie uczęszcza.
1: Okej, okay. To tu mamy dwa pytania. Myślę, że jest coś w tym, o czym mówisz, i zgadzam się, że terapia ma zdecydowanie więcej pozytywów niż negatywów, natomiast tak rozpowszechniona terapia, która z jednej strony nas cieszy, bo przestajemy mieć wstyd, żeby powiedzieć, że tam chodzimy, to z drugiej strony przenikają nam do takiego słownictwa codziennego, mainstreamu, bardzo specyficzne określenia psychologiczne, które zawsze wywołują u mnie jakiś taki zgrzyt zębami. A drugą rzeczą jest to, że faktycznie może tak być w niektórych środowiskach, że niechodzenie na terapię może być odbierane jako właśnie takie niedbanie o siebie.
0: Że jak nie chodzisz na terapię, to tak, nie jesteś na przykład dobrym partnerem.
1: Tak, jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś w tym obecnym świecie rozpowszechniania terapii mógłby mieć wątpliwości, czy osoba, która nigdy nie była na przykład na terapii, czy to jest osoba, z którą relacja ułoży się, tak jak z osobą, która jest po terapii, co zupełnie moim zdaniem nie musi takie być. Nie każdy potrzebuje terapii. Powiedzmy sobie to zdanie. Nie każdy potrzebuje terapii, ale każdy, kto uważa, że jej potrzebuje, powinien się na nią udać i mieć takie prawo.
0: No właśnie, bo też myślę, że to podejście do terapii ewoluowało w ten sposób, że czasem zdarza się, mam takie przykłady wśród własnych znajomych i podejrzewam, że wy też, że chodzimy na terapię, bo powinniśmy, a jednak na terapię warto iść z przekonaniem, warto iść z takim poczuciem, że chcę się czegoś o sobie nauczyć, a nie dlatego, że powinienem. To słowo, ta powinność, wydaje mi się, tutaj jest źródłem wielu problemów i tej presji właśnie, o której wspominaliśmy.
1: Tak, ciekawe jest to słowo powinienem, bo powiem szczerze, że ono nie zawsze jest negatywne. Jakby powinienem pójść na terapię, bo widocznie jest coś we mnie, co jeszcze potrzebuję przegadać, spoko. Ale jeśli powinienem iść na terapię, tak jak powinienem wstać na 8 do szkoły, i to jest ta emocja ze szkolnego obowiązku po prostu, porannego wstawania, to faktycznie można się zastanowić, czy ta terapia będzie przynosiła takie efekty, jak terapeuta i ta osoba w tej relacji się spodziewa. No bo pamiętajmy, że wychodzimy z gabinetu i większość pracy zaczyna się w rzeczywistości, w naszych działaniach.
2: No ja mam właśnie takie doświadczenia wśród bliskich moich znajomych, którzy byli zdecydowani i świadomi tego, że powinni pójść o swoich problemach porozmawiać z terapeutą. Jednak chyba trochę ich przerosła ta kwestia potem wykonania pracy nad samym sobą i zupełnie nie czuli efektów tego.
1: Okej, okay. No tak, to jest ciekawe. Powiem szczerze, że raczej ja mam takie doświadczenia, nie tylko swoje prywatne, że raczej aplikowanie do rzeczywistości tego, co się przygadało na terapii, jest jakiegoś rodzaju przygodą. Znaczy wiem, że to może być trudne na początku, ale nie wiem, czy macie doświadczenia bycia na terapii, kiedy po raz pierwszy zaczynacie zachowywać się, próbować skupić się na swoich myślach. Według tego, co mówiliście na terapii, to zaczynacie powoli odkrywać, że te ząbki na nowo zachodzą i że faktycznie są te zmiany. I kiedy przełamie się ten trud, no bo to jest jakiegoś rodzaju dyskomfort, no tylko, że wiecie, z łatwych rzeczy nie ma często tak fajnych owoców jak z tych trudniejszych, więc jeśli wyjście ze spotkania terapeutycznego i tam poczynienie jakichś kroków, żeby jednak to nasze życie się zmieniło, myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie i zachęcam wszystkich, żeby jednak spróbować drobnymi krokami coś tam zaimplikować z gabinetu terapeutycznego, bo życie potrafi się zmienić naprawdę z małych kroków w wielki sposób.

0: To jeszcze o tym języku terapeutycznym chciałem z wami porozmawiać i zapytać ciebie, Kinga, o to, czy ty się spotykasz z tym, że w rozmowach takich, powiedzmy, towarzyskich zupełnie pojawiają się pojęcia niegdyś endemiczne tylko dla kozetki i dla gabinetów terapeutycznych, a teraz są używane w taki sposób nie do końca świadomy, bo wydaje mi się, że w tej kulturze terapii, w której funkcjonujemy, to jest zagrożenie, to znaczy spłycanie bardzo poważnych zagadnień terapeutycznych do takich codziennych zjawisk i kolokwializmów, których sobie używamy tak jak każdego innego powszedniego słowa.
1: Tak, tak, o tym wspomniałam trochę wcześniej. Po pierwsze, to, co zawsze w mojej takiej prywatnej perspektywie jest trudne, to jeśli zaczynamy powszechnie używać pewnych wyrazów, które określają zaburzenia i choroby psychiczne, to te osoby, które naprawdę doświadczają tych konkretnych zaburzeń, ich kondycja, ich stan zaczyna się odbierać jako coś bardziej popularnego, na przykład depresja. Depresja jest dobrym przykładem. Ktoś potrafi powiedzieć, że dzisiaj miałem depresję.
0: Albo przeżyłem traumę, mówiąc o jakimś nieprzyjemnym doświadczeniu.
1: Dokładnie. W ogóle mówienie, że mam traumę, to jest już co innego. Natomiast z depresją jest tak, że osoby, które mają doświadczenie depresji, wiedzą, że to nie jest jeden wieczór gorszego samopoczucia. I teraz takie rozpowszechnianie w rzeczywistości mówienia, miałem depresję, ostatnio 30 minut miałem depresję, to umniejsza doświadczeniu tamtych osób. I co ważne, też jest takie ryzyko, że zaczniemy spłycać tę na przykład chorobę, a ona jest bardzo trudna i to nie my spłycający będziemy się mierzyć z skutkami tego, tylko te osoby, które potem będą mówić, że na przykład mają jakąś chorobę i ktoś będzie uważał, że słuchaj, to już ma, wiesz, pół świata. Tak samo jest z ADHD.
0: No właśnie, chciałem o ADHD powiedzieć.
1: Absolutnie, możemy sobie teraz wymienić listę. To jest ADHD, autyzm, zaburzenie narcystyczne osobowości, chociaż częściej chyba się mówi na to po prostu narcyz.
0: Tak. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne też.
1: OCD,
0: wszyscy
1: tak.
0: Mamy OCD teraz, no bo tak, bo magnesy tak. Na lodówce muszą
1: tak.
0: Być równo.
1: I co tam jeszcze jest? Na pewno jest też border. Na to się mówi border, ale to jest zaburzenie osobowości typu borderline. Jest dwubiegunowość.
2: Zaburzenie odżywiania.
1: Ale jeżeli chodzi o diagnozowanie sobie ADHD z TikToka, klasyk, jeśli chodzi o rzucanie komuś, chyba masz autyzm, bo mnie nie rozumiesz. Nie polecam.
0: Tak, albo chyba masz autyzm, bo lubisz samoloty. Ja się z tym spotkałem, muszę się przyznać.
1: Że
0: tak.
1: Masz jakąś taką swoją fiksację tak, na punkcie tak. I to już jest autyzm. No.
2: W dodatku jeszcze ADHD jest bardzo często mylone ze spektrum autyzmu.
1: Jest mylone z wieloma w ogóle zaburzeniami i chciałabym tylko powiedzieć, że w mojej perspektywie najbardziej to szkodzi osobom, które naprawdę doświadczają neuroróżnorodności, wiecie, bo to jest cała taka grupa jakichś doświadczeń.
2: Neuroatypowość.
1: Neuroatypowość, różnie możemy na to mówić. Natomiast ja też często spotykam się z tym, że jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że słuchaj, wiesz co, ostatnio po prostu stwierdziłem, że ja jednak mam to ADHD, to ja nie będę stała i mówiła, nie masz. Bo ja nie wiem lepiej, ale ja mam tą postawę, bo jestem wykształcona w tym danym obszarze, więc ja sobie myślę, nie wiem na jakiej podstawie to stwierdziłeś, ja ci nie powiem, że nie masz, bo nie jestem specjalistą od ciebie, to ty jesteś specjalistą od siebie, ale zazwyczaj mówię, a skonsultowałeś to z kimś?
0: A często spotykasz się z takimi autodiagnozami?
1: Bardzo często. Im bardziej obserwuję takie popularno-naukowe listy, które zazwyczaj są stworzone w bardzo ogólny sposób, że nawet ja czasami wchodzę tam z ciekawości i myślę sobie, że mam, że ja mogę dosłownie stwierdzić u siebie i ADHD, i dwubiegunowość, i border, i czuję się teraz, jakbym robił jakiś coming out u was na antenie, ale ja głęboko wiem, że ja po prostu nie jestem w tej grupie osób, bo ta diagnoza nie jest łatwa. Tam jest po prostu seria objawów, seria doświadczeń z dzieciństwa, na których się trzeba skupić. Diagnozowanie zaburzeń, dysfunkcji, neuroróżnorodności jest to bardzo skomplikowany proces i zapewniam wszystkich, że trudno zrobić to samemu sobie, szczególnie poprzez jakieś takie platformy TikTokowe lub szybkie ankiety. I też chciałabym zdjąć pewien ciężar, bo nie tylko to jest tak, że ludzie to sobie, bo jest taka tendencja, że ludzie robią autodiagnozę taką internetową albo samemu sobie z internetu, bo chcą się wyróżnić. Niektórzy tak mówią, że wszyscy teraz chcą coś mieć. Nie, czasami ludzie noszą na sobie ciężar, bo zobaczą kilka treści i pomyślą, kurczę, to ja, czy ja mam borderline? I to jest ciężar i można chodzić wręcz, ja na to mówię, porycie. Można chodzić takim porytym i się zastanawiać, Boże, no czy ja mam border? Jak macie takie podejrzenia, to warto się skonsultować z terapeutą i naprawdę myślę, że w dużej części dostaniecie po prostu taki pakiet normalizujący wasze doświadczenia, więc, ale też bycie w spektrum tych zaburzeń albo neuroróżnorodności to nie jest koniec świata. Można mieć, na pewno można mieć dobre życie z tym.
2: Jest tak, że skoro wszyscy wokół mnie mają przykładowo bordera, to ja pewnie też?
1: Nie wiem, nie wiem. Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Nie wiem.
0: Reasumując, chyba się zgodzimy wszyscy z tym, że dobrze, że mamy świadomość neuroatypowości i tego, jak z jak różnymi przypadłościami mogą się mierzyć nasi rówieśnicy, nasi znajomi.
1: Że coraz bardziej, tylko wtrącę, że coraz bardziej postrzegamy te wszystkie różnorodności między nami też dzięki terapii w ramach cech, które nas różnią między sobą i poprzez ciekawość i wrażliwość, empatię jesteśmy w stanie więcej akceptować i też lepiej radzić sobie w tych relacjach, bo ktoś jest inny.
0: Nikt tak nie spuentuje jak Kinga, nasza gościni z Fundacji Federa i grupy Ponton. Bardzo
2: Kinga
0: ci dziękujemy.
2: Barszcz, to trzeba dodać.
0: Kinga Barszcz, oczywiście.
1: Kinga Barszcz.
0: To wiadomo. Jesteśmy cały czas w audycji Dwa Światy, ale już teraz zapraszamy na kolejną porcję muzycznych doświadczeń.

0: Kinga Barszcz była naszą gościnią, Fundacja Federa, Grupa Ponton, no i oczywiście jej instagramowe treści pod tym imieniem i nazwiskiem. Bardzo Państwu polecamy, bo to są naprawdę wartościowe treści. Trzeba filtrować internet i trzeba sobie wyszukiwać to, co merytoryczne i to, co jakościowe w tej wielkiej otchłani treści lepszych i gorszych. Te treści, które publikuje Kinga, na pewno należą do tej grupy wartościowych i merytorycznych i myślę, że to jest temat, który jest bardzo złożony i zniuansowany, bo z jednej strony, tak jak to padło w rozmowie, cieszymy się, że coraz większa świadomość towarzyszy naszemu pokoleniu, świadomość różnych przypadłości, z którymi przychodzi mierzyć się nam, naszym znajomym, świadomość tego, że depresja to nie jest tylko obniżone samopoczucie na parę godzin, ale poważny problem, z którym, który potrafi wywrócić całe życie do góry nogami, ale z drugiej strony ta świadomość często jest mylona ze świadomością samych pojęć bez realnego zrozumienia tego, co kryje się pod nimi.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Generalnie na przykład żałuję, że nie udało się zadać tego pytania w trakcie rozmowy z Kingą, ale parę miesięcy temu był bardzo ciekawy wywiad z dr Anną Gromadą, socjolożką i ekonomistką Polskiej Akademii Nauk, specjalistki od demografii. I tam w rozmowie z Piotrem Pacewiczem w OKO.press dr Anna Gromada mówiła o tym, że generalnie psychoterapia, żeby nie było, że dr Anna Gromada neguje istotę psychoterapii, tylko że zachodzi pewna nierównomierność, że przy tych statystykach, o których mówiłem w trakcie rozmowy z Kingą, w nich dominują młode, niezamężne kobiety, mężczyźni aż tak chętnie nie chodzą na psychoterapię. No i to wpływa na demografię, to wpływa na budowanie relacji, bo obie strony nie są równie świadome.
0: W tym raporcie, który poruszałeś w trakcie rozmowy z Kingą Barszcz, to jest raport Polska na kozetce 2026, tak podejrzewam. Ja na niego zerkam i też widzę bardzo ciekawą tendencję. 33,3% Polaków korzystało z chatbota AI w kwestiach zdrowia psychicznego w ostatnich 12 miesiącach. I to jest też niezwykle ciekawe zagadnienie i myślę, że do tego też wrócimy, bo kiedy miesza się świat AI, a więc tych modeli uczonych na treściach internetowych przede wszystkim, ogólnodostępnych, z kwestią zdrowia psychicznego, to tutaj mam takie przeczucie, że to nie jest najlepsze połączenie i że to nie może nieść za sobą realne ryzyko, bo przecież chatbot AI jakiegokolwiek ogromu wiedzy by nie pochłonął wcześniej, to jednak nadal jest chatbotem, jest jakimś modelem językowym. To nie jest człowiek, który widzi nasze zachowanie, widzi nasze odruchy, zapyta nas, gdzie coś odczuwamy, jak coś odczuwamy, więc polecamy być uważnym, korzystając z chatbotów AI, ale bardzo chętnie porozmawiałbym kiedyś z kimś, kto śledzi ten rynek, jak to wygląda w praktyce.
1: Był doktor Google, teraz będzie doktor AI. A my przeniesiemy się do świata niby rzeczywistego, trochę wyreżyserowanego, takiego pełnego sprzeczności i co nas pociąga w reality show, o tym opowie profesor Maciej Mrozowski, medioznawca.

0: Naszym gościem jest profesor Maciej Mrozowski, medioznawca. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu i słuchaczom.
0: Chcielibyśmy z panem profesorem dzisiaj porozmawiać o fenomenie reality show. Wiadomo, że to nie jest zjawisko nowe w popkulturze. Jednak mam takie wrażenie, że na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat, jeżeli chodzi o przynajmniej polską telewizję, polskie platformy streamingowe, te talent show, reality show przeżywają taki renesans. Ostatnio było głośno o takim programie jak Love is Blind i chyba pół Polski, myślę spokojnie można powiedzieć, śledziło losy tego programu. Rzeczy związane z nim były w trendach na platformie X, na Instagramie, na Facebooku, to było wszędzie. Panie profesorze, dlaczego my oglądamy takie rzeczy jako ludzie?
1: Wie pani, motywacje, tak jak można było przewidzieć i z naszej obserwacji, a także z badań wynika, są złożone. Różni ludzie obserwują różne tego typu programy czy tego typu formaty dla różnych powodów. Więc gatunek, jak pan zauważył, rozwinął się wzdłuż i wszerz. Czyli jest coraz więcej tematycznych, chociaż formuła zawsze jest taka sama. Jest to gra na eliminację kogoś, na wykluczenie kogoś, na zwycięstwo czegoś, ale tym czymś może być bardzo różnie. Może to być jakaś nagroda konkretna, a coraz częściej tą nagrodą są związki między ludźmi. I tu dochodzimy właśnie do takiej głównej ścieżki, którą odkryli twórcy i autorzy tych formatów, że no jednak odwieczne zainteresowanie ludzi budowaniem relacji z innymi ludźmi, poznaniem się, ale także uwodzeniem się, czarowaniem swoją osobą, odkrywaniem własnej atrakcyjności, własnych możliwości. Tego życie nam nie dostarcza. Wie pan, dawniej była transmisja kultury w rodzinie. Babcie, ciotki, wujkowie tłumaczyli, jak się uwodzi, jak się prowadzi konwersacje typu flirt, etc. Ale teraz ta transmisja pokoleniowa się urwała i młodzi ludzie szukają tego w właśnie takich programach. Zakładając, że fabularne filmy czy seriale wielodcinkowe też o tym mówią, ale one są jednak bardziej reżyserowane, bardziej płaskie i tam aktorzy nie wcielają się, no kogoś grają, natomiast w reality show ludzie grają siebie, a więc jest to jak gdyby trochę takie laboratorium życia. Przy okazji oczywiście ludziom umyka to, że to wszystko nie jest żadna rzeczywistość realna, tylko to jest rzeczywistość kreowana, sterowana, kontrolowana po to, żeby z tego było atrakcyjne widowisko. No ale mimo wszystko pewne korzyści jakby z tego wynikają. I to byłaby odpowiedź jakby główna na pytanie pana, po co ludzie to oglądają. No po to, żeby chcą zobaczyć może nie samego siebie, ale jakąś projekcję siebie, zastanowić się, co ja bym robił w tej sytuacji, jak ja bym był oceniany. To są mimo wszystko no, bliżej życia. To nie są aktorzy zawodowi. Nawet jeśli tam są jakieś skrypty i jakiś jest dramaturg, który steruje rozwojem akcji, to jednak on nie może zapanować nad spontanicznością. Czyli taka udawana gra na spontaniczność to byłaby jedyna taka ewidentnie lekcja dla wszystkich.
2: Panie profesorze, czy to też jest tak, że my lubimy podglądać ludzi, bo od czasów Big Brothera, od czasów pierwszych reality show, aż po dziś, jednym z takich elementów, które łączą wszystkie te programy w tym formacie, jest to, że widzimy uczestników tych programów w sytuacjach, w których być może nie

0: grają trochę w to, żeby prowokować. No, te sfery, są tam pewne obszary oczywiście, w których formuła programu zabrania penetrowania życia uczestników, ale one się poszerzają, wie pan, jak już jest taki game show, czy typu na garantkach, gdzie ludzie poznają się od nogi i od dolnych części ciała poniżej pępka, dopiero na końcu ewentualnie do siebie się odzywają i idą na jakąś randkę, i jak z tego programu wynika, z tej randki niewiele wychodzi, bo ta konwersacja też nagrywana, no też jest bardzo uboga, więc ta randka jest taka w gruncie rzeczy, powiedziałbym, cielesno voyeurystyczna, no oglądamy siebie, no to oczywiście zawsze jest podstawa przyciągania ludzi, taka fizyczna atrakcyjność i pierwsze wrażenie. Ale dzisiaj to wszystko się jakby trochę zdewaluowało, wie pan, to przez to, że to tak coraz więcej ludzi chętnie idzie, się rozbiera, obnaża, czy tarza się w takich trochę zachowaniach, tu mam na myśli taki Ekipa z Warszawy, jest taki program, akurat doktorant pisze o tym, jest przerażony, jak zwykłe zachowania wulgarne, ordynarne, upijanie się, jak one mogą być wzorotwórcze i bawić ludzi. Nawet jeżeli to jest, oni się bawią trochę szydząc tych ludzi, to jednak jest pewne społeczne przyzwolenie, czyli w gruncie poszerza się margines tolerancji w kulturze. Przestaje jakaś sfera tabu, te progi dzielące to, co publiczne od towarzyskiego, to, co towarzyskie od intymnego i to, co od intymnego zupełnie osobiste, one się zacierają trochę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no bo nie wiem, co z tego wyniknie. No na razie wynika z tego to, że ludzie zamiast zwiększać swoje umiejętności w tworzeniu związków, to raczej coraz bardziej się separują i coraz trudniej im się dogadywać w sytuacji styczności. Wolą swoje wizerunki konfrontować.
1: Panie profesorze, czy nie wydaje się panu, że być może to, o czym pan mówił, chociażby ta kwestia obnażania się, te zmiany, jeżeli chodzi o język, to nie jest kwestia tego, że te programy reality show, te programy randkowe, one robią furorę w sieci i one są potem powielane, udostępniane w formie reelsów czy też TikToków.
0: To znaczy, mówimy o tym, że zjawisko rozlewa się, wychodzi poza telewizję, wchodzi do przestrzeni społecznościowych mediów i tam ludzie już przetwarzają to po swojemu. Czyli widzimy, że nie ma tych ram, w jakie mimo wszystko stacje telewizyjne wciskają tą rzeczywistość kreowaną, po to, żeby zachować pewne standardy, no bo jednak pilnuje tego Krajowa Rada Radiofonii u nas, a w innych krajach są inne organy, które troszczą się o to, żeby jednak w tych mediach otwartych głównego nurtu nie wykraczać poza pewne granice, uważane jeszcze za tą moralność publiczną, chociaż oczywiście ona się zmienia, kolejne wyroki sądowe pokazują, że też ten margines się poszerza, ale on jednak istnieje. Natomiast kiedy zjawisko już się przelewa przez tą barierę cyfrową do przestrzeni społecznej, no to hulaj dusza. Ludzie odreagowują, tym bardziej, że tam jest ogromna sfera bezpieczeństwa w postaci anonimowości, że ja mogę mówić, co chcę. Oczywiście tam się pojawiają też cała przestrzeń obnażania się, która już jest, zaciera granice z kolei między erotyzmem a pornografią. Ta intymność, nie tylko pokazywanie swojego ciała, ale też tworzenia związków i relacji seksualnych. Więc to tutaj już właściwie żadna siła wyższa tego nie reguluje, nie reglamentuje, tylko wyobraźnia uczestników, a wie pan, no, jak już wkroczymy na ścieżkę ekshibicjonizmu i zorientujemy się, że obnażając się i czyniąc różne pato tam stryme prezentacje, będziemy mogli być celebrytą, osobą znaną, nawet jeżeli będą na nas wieszać psy, ale to może przy okazji coś zareklamujemy i jakoś będziemy uważnieni jako osoba znacząca, wpływowa, influencer, no to ludzie już nie mają żadnych hamulców, no bo niby skąd je mają brać? Dawniej rodzina, kultura, wie pan, środowisko, a to odpada, bo on siedzi w przestrzeni sam. następuje to, co psychologowie nazywają rozhamowaniem.

0: czyli nie odsuwa ham, ale odhamulec, prawda? Czyli wszelkie hamulce przestają działać. No i wtedy człowiek nie wie, co jest normą, co jest punktem odniesienia. Właściwie sam dla siebie jest punktem odniesienia. Psychologowie internetu to podkreślają, że to jest najgorsza część, że nie mamy tej przekładalności perspektyw. Jak ja rozmawiam z panem czy z panami, to nawet jak panów nie widzę, to jednak wyobrażam sobie, jakie mamy granice możliwości akceptacji moich zachowań. Państwo mają to instytucjonalnie, ja mam konwencjonalnie. Natomiast jak ja bym był w sieci i mógłbym się jeszcze jakoś zakodować, to już nie ma żadnych zewnętrznych norm. Ewentualnie obserwacja innych. Ktoś coś zrobił, to ja zrobię jeszcze lepiej. Albo inaczej. Ale po to, żeby się wyróżnić, skupić uwagę. No to jest już taka, wie pan, gigantyczna patologia przestrzeni mediów społecznościowych, nad którymi teraz już ludzie załamują ręce, chcą młodzież odcinać, żeby dopiero po 15 roku życia albo pod kontrolą, bo to jest długofalowy wpływ, no demoralizujący w takim znaczeniu już nawet nie pedagogicznym, tylko najbardziej oczywistym, że po prostu nie ma żadnej normy moralnej. Jest wyczyn, no po prostu wyczyn i to jest taka naturalizacja zachowań, no w sumie bardzo niebezpieczna moim zdaniem.
1: A już trochę puentując tę rozmowę, panie profesorze, to nie jest tak, że my oglądamy też te wszystkiego rodzaju reality show, dlatego że my zazdrościmy tym ludziom, jak mamy na przykład talent show i mamy te konkursy wokalne, to zazdrościmy im tego, że oni potrafią śpiewać. Jak mamy te programy randkowe, to my im chyba trochę może zazdrościmy, ja to jest oczywiście jakiegoś rodzaju teza, tego, że oni przeżywają taką intensywną miłość, tak? Te rzuty dopaminowe są ciągłe, plus jeszcze na przykład mogą polecieć na rajską wyspę, na co niekoniecznie stać przeciętnego konsumenta.
0: No tu są dwie rzeczy, pan dotknął. Po pierwsze, jak jest nagroda w postaci pobytu na rajskiej wyspie, to warto się trochę wysilić. Nawet jeżeli to polega trochę na ekshibicjonizmie i można się wygłupić i wyjść na idiotę, no ale w porządku, ale ja polecę na tą wyspę, jeżeli do odpowiednio dramatycznie i spektakularnie się wygłupię. Ale wcześniej nawiązał pan do czegoś, co ma szerszą nazwę, mianowicie to jest taka teoria porównań społecznych. Mianowicie my się ciągle porównujemy z innymi ludźmi. I takie reality show służą jakby porównaniu w dwie strony. To znaczy, żeby zobaczyć kogoś, kto ja uważam, że jest lepszy ode mnie, pod jakim względem. I to mnie może przygnębiać, bo znaczy motywować mnie może, żebym ja się poprawił i w swoim zachowaniu osiągnął ten wyższy poziom obserwowany u kogoś innego. I to jest jakby motywujące. Albo może mnie przygnębiać po prostu, że ja już nigdy tego nie osiągnę. W związku z tym przerzucam się na inny reality show, gdzie ja jestem oczywiście lepszy. I wtedy ja się porównuję, no tak, ja jestem lepszy, oni są gorsi. Więc to może być takie i dołujące, i terapeutyczne. No, czy chcemy, czy nie, od zawsze ludzie się porównywali. Porównywali się z tymi, których uważają za wyższych, innych i gorszych. Po to, żeby jakoś pozycjonować siebie w swoim środowisku i znaleźć najlepszy wariant siebie, to znaczy najsprawniejszy w jakiejś dziedzinie, prawda? Nie mogę być, wie pan, skoczkiem z wyż, to może będę najlepszym filatelistą. No nie mogę być filatelistą, no to mogę komuś nawymyślać, prawda? I moje bluzgi będą takie, że to będzie krążyło po sieci. No krótko mówiąc, natura ludzka jest taka. No i ona promieniuje w różne strony, raz lepiej, raz gorzej. Kultura do tej pory to ograniczała i regulowała, a teraz wydaje się, że te ramy, nazwijmy to ogólnie, się tak poszerzyły, że właściwie nie wiadomo w tej chwili, co wypada, czy nie, a co nie wypada.
1: Naszym gościem był profesor Maciej Mrozowski, medioznawca. Bardzo panu profesorowi dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję panu i państwu.

0: Profesor Maciej Mrozowski, medioznawca, opowiedział nam o tym, o fenomenie reality show, dlaczego je oglądamy, o tym, że uwielbiamy podglądać, że te granice, ten dyskurs ciągle się poszerza. Niestety, te treści są coraz brutalniejsze, coraz bardziej wulgarne. I to bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o to, co powiedział pan profesor, o tym, że ten świat pewnego nihilizmu przeradza się trochę w pornografię.
1: A oglądamy reality shows? Czy ty oglądasz?
0: Ja nie, wiesz co, ale na przykład współlokatorki mojej byłej dziewczyny, one kochały reality show i one oglądały, miały całą listę i oglądały cały wieczór, odhaczały z listy po kolei te odcinki danego reality show, które mają do nadrobienia.
1: Mnie zawsze ciekawi taka, nazwijmy to, konstrukcja, czy idea guilty pleasure, a więc takiej przyjemności, którą odczuwamy z lekką domieszką winy i zawstydzenia z powodu treści, które nam tę przyjemność zapewniają. I reality shows to jest często właśnie ten rodzaj treści, które dają nam jakąś przyjemność, ale związana jest z nią również ta wina, to poczucie winy, które gdzieś tam jest w podświadomości zaszyte. Ja mam takie poczucie, że jeżeli coś nam daje przyjemność, to raczej nie należy się obwiniać za to. Natomiast tak, sporo z moich znajomych z pewnym zawstydzeniem mówi, że no tak, oglądamy. I zastanawiamy się oczywiście jak co tydzień, czy państwo też oglądają, jak państwo się odnoszą do kwestii reality shows. Cały czas jest to format popularny. Podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy znajdą się i tacy, którzy powiedzą, że tak, lubię, oglądam, robię to, żeby po prostu nie myśleć o niczym innym, a znajdą się też tacy, którzy powiedzą, że to absolutnie treści niegodne. Czekamy na państwa głosy.
0: Zdura najzwyczajniej w świecie i szkoda czasu na to.
1: Dwa światy, @nowyswiat.online. To ten adres mailowy nasz, jak zwykle. Bardzo państwu dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy za tydzień, chociaż no już te nasze spotkania wakacyjne powoli zbliżają się do końca. W tym formacie przynajmniej.
0: Kurczą się. Bardzo państwu dziękujemy. Kuba Ferlin.
1: Mikołaj Tyczyński. Do usłyszenia.

0: yeah.
1: Baby now, baby now, yeah, yeah.
2: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Dotychczas strażacy interweniowali ponad 6,5 tysiąca razy. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego. W czasie wyładowań wystąpią ulewy i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Najsilniej, bo w porywach aż do 115 km na godzinę, powieje na terenie Podlasia, Mazowsza, Ziemi Łódzkiej oraz Warmii i Mazur. Ponadto na zachodzie i północy obowiązują ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami deszczu. Z każdą godziną sytuacja będzie się stabilizować, mówiła w TVP Info synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Bo już w nocy nadal jeszcze ten porwisty wiatr i lokalnie przelotne opady deszczu będą występować na północy. Tutaj jeszcze niewykluczone pojedyncze burze. Natomiast już na południu i w centrum będzie pogodnie. I sytuacja w dniu jutrzejszym nadal na północy, w centrum tutaj porwisty wiatr. A tak jak mówiłam, ten wiatr już nie będzie miał tak wysokich wartości, z jakimi mieliśmy do czynienia ubiegłej nocy i w ciągu dzisiejszego dnia. I nadal jeszcze w związku z tą odchodzącą zatoką niżową i frontem wtórnym. Na północy nadal przelotne opady deszczu, nadal burze.
2: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w związku z silnymi wichurami i sytuacją pogodową Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia administracji publicznej oraz służb. Protest działaczy na rzecz ochrony zwierząt na drodze nadmorskie Oko. Sprzeciwiają się wykorzystywaniu koni do przewozu turystów. Jak zaznaczali, konie są męczone i dręczone, a elektryczne pojazdy mogą je zastąpić. Na miejscu kontrmanifestacje zorganizowali górale, wskazując, że konie wożą ludzi od pokoleń. Na miejscu interweniowała policja, usuwała ludzi z drogi. Zatrzymano szefa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Organizacje prozwierzęce od lat domagają się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Aktywiści chcą m.in., aby około 300 koni pracujących na trasie do Morskiego Oka zostało odkupionych przez Tatrzański Park Narodowy, który powinien zapewnić zwierzętom dożywotni byt i wykorzystać je m.in. do wypasu górskich hal. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem w remizie OSP w Zakościelu w Łódzkiem. Poszkodowane zostały przewiezione do szpitali. W budynku trwały przygotowania do dożynek.
4: To są poparzenia kończyn dolnych, głównie pierwszego i drugiego stopnia. Osoby te były po przybyciu jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia w kontakcie słabnologicznym. Zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego, a zespoły ratownictwa medycznego już w dalszej kolejności transportowały zgodnie z poleceniami dyslokacji tych osób do różnych szpitali. Przyczyna przypuszczalna jest to rozszczelnienie instalacji gazu ze zbiornika zewnętrznego. W jaki sposób też doszło do zapłonu mieszaniny gazu z powietrzem, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To wyjaśnia już policja.
2: Mówił TVN24 brygadier Wojciech Pawlikowski z PSP w Opocznie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry w ten pochmurny dzień. Mam nadzieję, że muzyka w takiej aurze będzie smakowała jeszcze lepiej, szczególnie ta w Miło Muzomanii. Za sterami Kuba Strączyński, za mikrofonem Kinga Krasuska. Zapraszam na dwugodzinną muzyczną podróż.

Mimo że stosunkowo późno wstawiłam post na facebookową stronę, Państwo go odnaleźli, co mnie oczywiście cieszy niezwykle. I pierwsze komentarze są już, to dobrze, to miło. Cieszę się, że Państwo nie zapominają wciąż o tych audycjach. W tak bardzo, bardzo, bardzo przyjemnym klimacie trwać będziemy.

Mam nadzieję, że nikt się nie przestraszył, bo na koniec mojego wcześniejszego wejścia strzeliło nam okno znowu. No, dzieje się, wiatr jest bardzo silny, natomiast jest jeszcze wciąż trochę duszno, tak jak było wczoraj, no może troszkę mniej. Chciałabym w związku z tym, że Nighthawks tak pięknie nas wprowadził w klimat około jazzowy, oddać się już temu gatunkowi w całości.

Rok 58, a jak wciąż to pięknie brzmi. Runway. Kto chciałby gdzieś uciec daleko, będzie miał okazję ku temu z muzyką. Wydaje mi się, że teraz będzie taki kącik dla osób lubiących muzykę drogi.

Fading All The Way usłyszeliśmy przed chwilą. No to zniknijmy już całkiem w tej muzycznej drodze. Jeśli wygodnie moszczą się Państwo w fotelu, polecam teraz zamknąć oczy.

Ride Like the Wind z debiutanckiego albumu Christophera Crossa. Piosenka przez 4 tygodnie po premierze zajmowała 2 miejsce na liście przebojów Billboardu w Stanach. Tuż za Call Me zespołu Blondie. W środku płyty można znaleźć wpis Christophera, który Ride Like the Wind zadedykował Lowellowi George'owi z zespołu Little Feat. W utworze można usłyszeć również wokal Michaela McDonalda. Płyta ukazała się w roku 79, w którym to na świat przyszła Natasha Khan, znana w świecie muzycznym jako Bat for Lashes.

Państwa widzę, lato w pełni. Ciasto z owocami się piecze, muzyka i zapachy lata unoszą się w powietrzu, pisze na facebookowej stronie pani Joasia. Śmiem twierdzić, że jest całkiem sporo miejsc w Polsce, w których teraz świeci słońce. Obiecuję, że w drugiej godzinie trochę więcej promiennych dźwięków się ukaże. Andrzej pisze, że słońce pokazało się w Białymstoku dokładnie w momencie rozpoczęcia audycji. No, miód na me serce. Są takie utwory, które kojarzą mi się z letnimi wieczorami za kółkiem i The Boys of Summer jest właśnie jednym z nich. Zarówno w tym przepięknym coverze, jak i oryginale, który, przypomnę, wykonywał Don Henley.

Damn it, Rose, wyśpiewał Dan. Skoro Henley tak wyśpiewuje właśnie, to zaprosimy teraz Baby Rose na naszą antenę. Na początku lipca ukazał się jej bardzo porządnie skrojony, klimatyczny, popowy album Journalism. Podoba mi się tytuł tej płyty, a tym najbardziej lirycznym, pochmurnym utworem jest Ostatni.

tym tygodniu sporo było deszczu i myślę, że to wpłynęło na kształt tych audycji, tej audycji dokładnie. Zresztą ja jestem wyznawczynią słów Sylwii Plath, która o sierpniowym deszczu napisała: to, co najlepsze w lecie, już minęło, a nowa jesień jeszcze się nie narodziła. Dziwny, nierówny czas. I uśmiechnęłam się, kiedy pani Karolina przed chwilą podzieliła się tym cytatem na Facebooku. Jasmine sonet za nami, w świecie sonetów pozostaniemy. Teraz czas na sonet 104 Petrarki, pełen oksymoronów, pełen pasji, sprzeczności wszelakich. Oczywiście nie będzie to sonet czytany, tylko raczej jego takie muzyczne tłumaczenie.

0: Zbliża się 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dziś w życie wchodzą nowe przepisy penalizujące tzw. patostreaming za transmitowanie w internecie treści przedstawiających m.in. poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą, a także przemoc wobec zwierząt będzie groziła kara 3 lat pozbawienia wolności. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę miesiąc temu, podkreślając przy tym, że jego zdaniem nie jest ona bez wad.
1: Podpisując ustawę, oczekuję jednocześnie, że jej nieprecyzyjne elementy zostaną poprawione.
0: Teraz w serwisie Chiny. W Pekinie rozpoczęły się dziś Światowe Igrzyska Humanoidów. Na tak zwanej Olimpiadzie Robotów ponad 2000 maszyn z 16 krajów rywalizuje w konkurencjach atletycznych i zadaniach praktycznych. Chodzi m.in. o bieg na czas, podnoszenie ciężarów czy gaszenie pożarów. Zaprezentowano też roboty przypominające czworonożne psy, a nawet robota pandę i robota kucyka. Niektóre humanoidy biorą udział w starciach bokserskich, grają w piłkę nożną, ping-ponga, ale też grają na instrumentach, m.in. na pianinie. Prezentują też zadania związane z pracą w fabryce, jak sortowanie paczek. Mówiła korespondentka Reuters. Jedna z maszyn o nazwie Błyskawica miała nawet pobić rekord w sprincie na 100 metrów należący do Usaina Bolta, 9,58 sekundy. Eksperci podkreślają, nie należy brać tego zbyt na poważnie. Ta Olimpiada Robotów to po prostu komercyjny pokaz nowoczesnych technologii. A na koniec Wrocław. Już za godzinę start Europejskiej Nocy Literatury, na którym będzie można posłuchać, jak wybrane fragmenty książek czytają chociażby Masza Wągrodzka, Olaf Lubaszenko i inni aktorzy. Istotą wydarzenia jest to, że będzie można słuchać książek razem. A po co to robić razem, skoro potrafimy słuchać indywidualnie? O tym kurator Filip Zawada.
2: Słuchanie z innymi książek jest jakimś zupełnie innym przeżyciem. Z innymi możemy albo uczymy się słuchać inaczej. Kiedy się widzi na przykład, jak ktoś się wzrusza przy fragmencie tekstu, albo ktoś się śmieje, albo można się śmiać z kimś razem. Fajnie jest się śmiać z innymi i fajnie, że się śmieje w tych samych momentach na przykład co inni, albo fajnie, że się śmieje w innych momentach niż inni i że coś jest w tym takiego, co mnie albo wyróżnia, albo spaja z tymi ludźmi.
0: Wydarzenie odbywa się na wrocławskim osiedlu Borek. W Parku Południowym już otwarta jest literacka strefa relaksu. Pierwsze czytanie o 18:00, kolejne co pół godziny i tak do 22:30. To był serwis Radia Nowy Świat.

Obiecałam Państwu, że druga część naszego spotkania będzie nieco jaśniejsza, bardziej słoneczna, choć w Wilanowie zaczęło padać. Może nawet będzie to słychać na antenie, bo z premedytacją nie zamykam okna. Idealnie się to splotło z sonetem Petrarki, który wybrzmiał na koniec pierwszej godziny. Ale wracamy do tego, co tu i teraz... Nie, już chyba nie pada. Kiedy tak rozpływałam się podczas słuchania płyty Into the Outback, stwierdziłam, że dobrym dopełnieniem będzie na przykład album Tough Times Never Last.

Na naszej antenie zespół Kokoroko, co w języku nigeryjskim oznacza bądź silny. Ale grupa stacjonuje w Londynie i choć 4 lata temu z impetem weszła na rynek ze swoim jazzowym albumem zawierającym wiele improwizacji, takich kolejna płyta jest już bardziej delikatna. Wciąż nie brakuje energii oczywiście, ale jest przekazana w bardziej subtelny sposób. 2 tygodnie temu zespół podzielił się kilkoma remiksami utworów z albumu Tough Times Never Last. Oto jeden z nich.

Od kilku dni możemy również cieszyć się najnowszym utworem irlandzkiej kapeli i wiem, że już pewnie jest przez Państwa osłuchany i nie jest jakiś arcy skomplikowany, ale wciąż posiada klimat. Klimat, którym ten zespół za każdym razem przyciąga. Fontaine's DC.

wiesz, jak kocham taki klimat. Chciałoby się gnać przed siebie bez przerwy najdalej. Amerykański rock w przepięknej kobiecej odsłonie, czyli Squirrel Flower ze Stanów i jej wczoraj wydana 6. już płyta studyjna. Squirrel bardzo często, praktycznie za każdym razem w centrum swoich płyt umieszczała jakiś cel, czy to geograficzny, sentymentalny. Tym razem jest inaczej. To płyta wędrowca, dla którego celem jest bycie w ruchu, sama droga. Jak czytamy na stronie Bandcamp, nowa płyta to miłość do przyjaciół, do krajobrazów, do nieustannych tras koncertowych, do własnych idei i uczuć, do samego życia, do nieuchwytnego kochanka, którego Williams goni do każdego ze swoich przystanków na drodze.

co najbardziej mnie urzeka w najnowszej płycie Squirrel Flower, to zmienność, balans, kontrast. Od dużych gitarowych riffów po eteryczność głosu wokalistki. Przeciwieństwem tego kontrastu jest wczoraj wydana płyta Eleanor Moss.

prześliczny, nieuchwytny, delikatny debiut Eleanor Moss z Londynu, czyli wczoraj wydana płyta The Knife, The Needle. Eleanor postanowiła wrócić do siebie, to znaczy powrócić do muzyki, którą faktycznie od zawsze chciała tworzyć. Muzyki będącej wyznaniem, szczerym komentarzem do tego, co ją faktycznie porusza. Na nowym albumie śpiewa o procesie uzdrawiania siebie, dochodzenia do zgody ze sobą, stawania się swoim przyjacielem. Muzycznie myślę, udało jej się uchwycić jakąś nienazwaną ulotność i to jest piękne.

Obecność Hiromi nadała nową jakość zdecydowanie muzyce Rodrigo i Gabrieli. Nowy album już 18 września. Nowości nowościami, ale czymże byłoby słuchanie muzyki bez powrotów do tych najdroższych piosenek?

Na koniec małe nawiązanie do wczorajszej audycji Sejsmograf. Wprawdzie rzadko to robię, ale zdarzają się wyjątki, tak jak dziś. Zdecydowałam, że powtórzę utwór z wczoraj, bo niebezpiecznie bardzo wszedł mi pod skórę. Ponadto jest świetnie nagrany i zmiksowany, uważam, bo testowałam go już na różnych sprzętach. Nie pamiętam, czy to między innymi tę piosenkę pokazywała mi Anę 2 lata temu, kiedy się widziałyśmy, bo wtedy nie miała jeszcze tytułu nawet, ale wprowadza bardzo podobne wibracje i bardzo podobnie się czułam podczas jej słuchania. Tak, to muzyka, którą należy czuć, doświadczać. Przypomnę, że fragment jednego z utworów, który znajdzie się na płycie 6 listopada, mieliśmy okazję usłyszeć w audycji numer 215. Jeśli ktoś chciałby poznać historię Anny Bryn, to bardzo zachęcam, żeby do 215 wydania się cofnąć. A tymczasem dziękujemy za dziś. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

Odwiedza San Marino i Rimini to kolejna pielgrzymka Leona XIV tego lata. Wcześniej odwiedził m.in. włoską wyspę Lampedusa. Na placu w San Marino Ojciec Święty wzywał do budowania wspólnot opartych na wolności. Chciałbym podkreślić, że nie ma prawdziwej wolności bez wolności osobistej, to znaczy bez poszanowania i promowania godności człowieka. Bardzo się cieszę, że mogę odwiedzić wasz kraj, który szczyci się mianem najstarszej republiki na świecie, z tradycją sięgającą początku IV wieku. Mówił Leon XIV w San Marino, był dziś również w Rimini. Ostatnim papieżem, który odwiedził te dwa miasta, był Jan Paweł II. W wieku 105 lat zmarł Józef Przedpełski, pseudonim Sławek, żołnierz, uczestnik kampanii wrześniowej oraz Powstania Warszawskiego. W 1939 po dezercji dowódcy kompanii przejął dowodzenie i poprowadził oddział do Warszawy. Zdaniem wielu mediów był również najstarszym polskim youtuberem. Kanał założył w 2016, mając 95 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Adapta do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska i nasze miętowe, cotygodniowe spotkanie z kulturą i popkulturą. Zaczniemy dziś od wizyty w Teatrze Współczesnym w Warszawie, gdzie można obejrzeć spektakl o oskarżeniach seksualnych z punktu widzenia kobiety nieco spoza tej historii, a na pewno nie z bezpośrednim udziałem.
2: Ja bym chciała, żeby każdy tak walczył o miłość i o relacje, jak widzimy to na scenie w 23,5 godziny.
1: Mówi aktorka Katarzyna Dąbrowska, która we wspomnianym spektaklu 23,5 godziny wciela się w główną postać. To w teatrze. W kinach natomiast można oglądać nowy film Asghara Farhadiego pod tytułem Historie równoległe.
3: Historie równoległe są filmem i dla miłośników Krzysztofa Kieślowskiego, ale w ogóle dla miłośników kina.
1: Mówi filmoznawczyni, krytyczka filmowa, dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski w Sokołowsku Diana Dąbrowska. I tu nie ma pomyłki. Historie równoległe to film irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, a odwołania do Krzysztofa Kieślowskiego są jak najbardziej zasadne. Więcej jeszcze w tej godzinie. O filmie kilka słów oprócz Diany Dąbrowskiej powiedzą również aktor Olaf Lubaszenko, współproducent filmu irańskiego reżysera Maciej Musiał, a także reżyser Krzysztof Zanussi. W przeglądzie kulturalnym dziś o kumpelach na zabój. Będzie sensacyjnie i kobieco. O serialu opowie jak co tydzień Olga Bobienko. A 17-letnia Magda zabierze nas do świata jednej z pierwszych silnych, niezależnych bohaterek literackich, która skończyła 80 lat, a ciągle inspiruje kolejne pokolenia dzieci i dorosłych.
4: Pipi jest takim wezwaniem, że hej, jestem człowiekiem, zauważ mnie, mogę podjąć swoje decyzje, jestem osobą, która odpowiada za siebie.
1: Mowa o Pipi Pończoszance, postaci stworzonej przez Astrid Lindgren, o której więcej powiemy pod koniec naszego dzisiejszego miętowego spotkania. Muzycznie godzinę 18 rozpoczniemy z zespołem Get Down Services i pierwszym utworem z ich nowej płyty Poor Bannister.
5: I catch myself

0: 23,5 godziny. Taki tytuł nosi nowa sztuka w Teatrze Współczesnym w Warszawie. To teatralna opowieść w reżyserii Jarosława Tumidajskiego na podstawie sztuki Carrie Cream, a w główną rolę wciela się Kasia Dąbrowska. Już ustawiłam temat, Kasiu, powiedziałaś, że wcielasz się w główną rolę, rozwiałam wszelkie wątpliwości, bo pewnie można się nad tym zastanawiać. A więc Kasia Dąbrowska, którą gościmy w Radiu Nowy Świat, choć tak naprawdę spotykamy się, drodzy Państwo, w bardziej domowych warunkach, no ale bardzo blisko Teatru Współczesnego. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: Wiesz, gdy idę na spektakl do Współczesnego, w którym występujesz, to spodziewam się, że usłyszę Twój głos w akompaniamencie muzyki, najlepiej muzyki na żywo, no ale przyznać trzeba, że ten spektakl jest w zupełnie innym charakterze. Przygotowany, ma zupełnie inny charakter, jest zupełnie inny.
1: Tak, tak, to prawda. No, zdarza mi się w teatrze również coś zaśpiewać, to prawda, ale tym razem sytuacja stricte dramatyczna i no, jesteśmy w takiej konwencji dramatu obyczajowego. Bardzo historia, myślę, współczesna, mimo że zdaje się, że sama sztuka powstała około 10 lat temu, została napisana i Carrie Cream, czyli kobiecy głos w sprawie, się wypowiedział, też nie ukrywamy tego, więc powiem też w sprawie Me Too i całego ruchu. A myślę, że w dzisiejszych czasach już jesteśmy właśnie te ileś tam lat po tym, jak ten ruch, jak zaczęło być o nim głośno i jak zaczęliśmy też tak społecznie rozmawiać o tym, jak brać też odpowiedzialność za to, co się dzieje w kwestii jakichś tutaj nadużyć seksualnych czy oskarżeń o nadużycia. I to też jest taka historia, która też nie do końca tylko o tym opowiada dla nas. My przynajmniej sobie tak to nazywamy, że to jest dużo szerzej też, bo sama sztuka opowiada według nas, według wszystkich, którzy współtworzyliśmy ten spektakl, też podstawowo o kwestii zaufania i o tym, czy można z kimś budować relacje te przyjacielskie i te najbardziej intymne, miłosne, rodzinne, jeśli jest ta chwila zwątpienia w prawdomówność tej osoby i jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, z kim te relacje tworzymy.
0: Właśnie, użyłaś, wydaje mi się, dwóch kluczowych słów, zaufanie i wątpliwości. No bo jeżeli miałabym połączyć z czymś ten tytuł 23,5 godziny, no to właśnie te dwa słowa przychodzą na myśl. Czy możemy powiedzieć coś więcej, aby trochę rozwikłać to, co się kryje za tym tytułem? No bo pod koniec sztuki to się okazuje, więc no pozwolą Państwo, że nie będziemy mówić. Ale coś więcej chciałabym, żebyś nam o tym opowiedziała.
1: No to myślę, że nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że to właśnie każda z postaci z tymi wątpliwościami się w tej sztuce mierzy i że do końca tak naprawdę my nie, tym przedstawieniem nie odpowiadamy na pytanie, tak powiem w cudzysłowie, kto zabił, bo nie do końca też właśnie o tym ta sztuka traktuje, raczej właśnie opowiada o różnych podejściach do problemu, bo każdy z bohaterów ma troszeczkę inne podejście i reprezentuje troszeczkę jakby inną grupę społeczną. Pokazuje te mechanizmy, w jakich funkcjonujemy. Pokazuje, jak to się dzieje, że ktoś czasami jest w stanie jedną sytuację zupełnie inaczej zinterpretować po czasie. Mówimy tutaj też o takim mechanizmie pamięci, co się z tą pamięcią dzieje. To znaczy, na ile my na pewno pamiętamy, co się wydarzyło, a na ile ulegamy pewnym wpływom, pewnym sugestiom. To znaczy, bo jeżeli wydarzyło się przez kolejne dwa lata coś, to być może tamto wydarzenie sprzed dwóch lat oznaczało już coś innego. I my też sobie reinterpretujemy te wydarzenia z przeszłości, w zależności od tego, do której szufladki nam one pasują. To znaczy mózg jest tak chyba skonstruowany, żeby sobie upraszczać różne rzeczy i dlatego jest to bardzo skomplikowane później, żeby oddzielić tę prawdę od fałszu. I też moja postać, tu nie ukrywam, mierzy się z jakimiś strasznymi demonami i z problemami, z odrzuceniem społeczeństwa, takiego lokalnego, małego, bo to jest, mówimy o małym miasteczku 3000, więc z jakimś ostracyzmem cała ta rodzina się mierzy, z wątpliwościami też przyjaciół co do prawdomówności Toma i mojego męża i tego, czy do czegoś doszło, czy nie doszło, czy zrobił to, czy nie zrobił i to też ma wpływ na te wszystkie relacje, na te przyjaźnie, na to, jak się w tym wszystkim odnajduje na przykład syn mojej bohaterki, jej męża, z jakimi demonami on musi się zmagać i z jakim ostracyzmem też w szkole. Więc no, muszę powiedzieć, że też pracując w ogóle nad tym materiałem, myślałam sobie, że to jest jakieś piekło, w którym się można znaleźć. Piekło na ziemi. I jednocześnie cały czas Lee próbuje walczyć o tę rodzinę, o tę miłość, o spokój, o powrót do normalności i no tak obserwujemy to, myślę, wszyscy z widowni z takim pytaniem, czy to w ogóle może się udać. I trochę też zależało mi na tym, żeby ten cień nadziei tam zawsze był, że jeżeli tam nie będzie dużej stawki, jeżeli nie uda nam się zbudować też z Szymonem Słakowskim, a myślę, że się udało, taką jakąś wiarygodną relację bliskości, miłości, żeby jeżeli nam się nie uda pokazać, że ci ludzie też są bardzo fajni razem, że to był super związek, że to był związek też oparty na jakimś poczuciu humoru, na jakiejś bliskości, na jakiejś czułości, jeżeli tego nam się nie uda pokazać, to nie będzie tej stawki, o którą musimy później walczyć, żeby to posklejać z powrotem, tak? No bo inaczej no to można od razu powiedzieć, no nie, nie uda się. A zależało nam na tym, żeby to tak naprawdę widzowie wychodząc odpowiedzieli sobie na to pytanie, co będzie dalej? Czy ta rodzina się jeszcze w ogóle jakkolwiek może posklejać? I o tyle się chyba to też zrealizowało, że dochodzą do mnie takie głosy znajomych, ale też widzów postronnych, których nie znam, ale którzy piszą, że właśnie zastanawiali się, kurczę, jak mogłoby wyglądać później życie młodego Nikolasa po takiej historii, jak on sobie poukłada to życie, jak może wyglądać życie Lee i Toma, czy oni w ogóle mają szansę to jakkolwiek uratować.
2: Jak wygląda życie Nikolasa, bo takich Nikolasów, czyli synów rodziców, którzy przechodzili podobne problemy, trochę na świecie jest. Powiedziałaś piekło na ziemi i o tym piekle na ziemi powiemy więcej za moment. W studiu Radia Nowy Świat aktorka Katarzyna Dąbrowska. Rozmawiamy o spektaklu 23,5 godziny w Teatrze Współczesnym w Warszawie i wracamy do Państwa za moment. Potowarzyszy nam teraz polski jazzowy zespół Omasta i utwór Kazimierz. Thank you.

0: Piekło na ziemi. Na takim haśle skończyłyśmy pierwszą część naszego spotkania z Katarzyną Dąbrowską, która wciela się w główną postać w spektaklu 23,5 godziny w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Użyłaś tych słów sama z siebie, a muszę przyznać, że dokładnie takie słowa zapisałam sobie, gdy wyszłam z teatru, z tego spektaklu. No ale podsumujmy sobie to, co wiemy i to, co możemy powiedzieć o tej historii. Sytuacja jest następująca. Twoja bohaterka Li jest żoną nauczyciela, który jest nauczycielem absolutnie z pasji. Kochają go wszyscy. Uczniowie, rodzice, inni nauczyciele, a także przyjaciele. Para tworzy szczęśliwy związek, ma dorastającego syna wspomnianego Nikolasa, no i oddanych przyjaciół. Dodajmy jeszcze, że w roli twojego męża, bo to warte podkreślenia, występuje, wymieniłaś już jego nazwisko, ale niech wybrzmi jeszcze raz, Szymon Mysłakowski. To jest bardzo ważna informacja, bo radzi sobie obok ciebie absolutnie doskonale. No więc ta relacja zmienia się w momencie, gdy pojawiają się pewne oskarżenia. To już Państwo mogli wyczytać między słowami, co się dzieje, co mąż zrobił lub nie zrobił. Rzecz jasna nie powiemy wprost, no bo po co odbierać radość z odkrywania tego w swoim tempie. Powiem tylko, że po obejrzeniu tego spektaklu pojawiło mi się w głowie takie pytanie dotyczące relacji. Nawiasem mówiąc, odpowiadając na to, co przed chwilą ty powiedziałaś, tak udało wam się stworzyć relację, w którą wierzę się od samego początku. Tworzycie z Szymonem sceniczną parę, która jest sobie oddana. Mimo wielu lat razem wyglądają, jakby byli ze sobą pół roku, jakbyście byli ze sobą pół roku. No więc po tym wszystkim, po tych prawie 2 godzinach totalnego emocjonalnego torturowania nas widzów, pojawiło mi się w głowie takie oto pytanie, ciągle nawiązuje do tego piekła na ziemi. Czy są granice miłości i czy ja właśnie o tym zobaczyłam spektakl?
1: No być może właśnie o tym zobaczyłaś spektakl. Myślę, że właśnie to jest najciekawsze w naszej pracy, że my się też dowiadujemy, mamy jakieś założenia, coś chcemy widzom opowiedzieć. Mamy historię wyjściową, mamy wokół tej historii jakieś pomysły, jak to poprowadzić. My, aktorzy, reżyser, wszyscy współpracownicy, wszyscy twórcy. Ale później przychodzą widzowie i oni nam opowiadają, o czym dla nich jeszcze jest ta historia. I dlatego teatr jest wspaniały, fantastyczny i jest moim ukochanym miejscem działalności mojej zawodowej, ponieważ to tak naprawdę na tym zbiciu widowni, na tej energii wspólnej się ten teatr tak naprawdę co wieczór zradza. I co wieczór on jest inny. I co wieczór można powiedzieć, że my możemy zupełnie inny spektakl zagrać, bo raz, że jest jakaś nasza dyspozycja osobista, więc pewnie te akcenty są jakoś ponazywane, ale może się zdarzyć, że się jednego wieczoru bardziej przesuną ze względu na jakąś osobistą dyspozycję aktorów i być może te właśnie 2 dni później widzowie wyjdą i dla nich będzie to troszeczkę już o czymś innym, tak? I to jest też takie fascynujące i cudowne, że to nie będzie nigdy powtarzalne. I tego sztuczna inteligencja nie zastąpi w życiu, więc to też jest jakieś pocieszające w dzisiejszym świecie. Ale wracając do twojego pytania, tak, myślę, że ten spektakl też o tym jest. Ja bym chciała, żeby każdy tak walczył o miłość i o relacje, jak widzimy to na scenie w 23,5 godziny. I pewnie wszyscy byśmy chcieli, że w momencie popełnienia jakiegoś błędu mieć po swojej stronie tak bardzo ukochaną osobę, która jednak wierzy, która jednak idzie. No i tu pojawia się jednak to ale, że co się dzieje.

0: dzieje, kiedy jednak ta osoba ten cień wątpliwości ma. I ona może kochać najbardziej na świecie, ale ten cień wątpliwości już zawsze gdzieś tam będzie wisiał nad nimi. I czy to nie jest właśnie ta granica? To znaczy, jeżeli my dopuścimy do naszej głowy ten głos podpowiadający, a jeśli jednak, to żyjemy wtedy właśnie w tym piekle swoim własnym w głowie.
1: No i pojawia się jedna taka chwila w ciągu doby, że takie pytanie się pojawia. Ja myślę, że to jest też rzecz o stracie. I nie mam tutaj na myśli odejścia, rozstania, bo nie chciałabym zdradzać, co się w spektaklu wydarzy, ale to jest strata dotychczasowego życia, absolutne przemodelowanie tego, co było do tej pory. No i skoro w tej sztuce tak dużo odwołań do Szekspira, no bo wszystko zaczyna się realizacją Romea i Julii, no to ja zadam ci pytanie następujące. Wierzyć czy nie wierzyć?
0: Wierzyć. Zawsze wierzyć. Zawsze wierzyć, dopóki się da wierzyć, trzeba wierzyć. I wiara jakoś pomaga, myślę, wiara w drugiego człowieka, wiara w miłość, wiara w dobro, które zwycięża zło, wiara w sprawiedliwość, nawet jeżeli jest trudna, jest, myślę, nam niezbędna w życiu.
1: No i właśnie z takiego punktu widzenia, z takiego założenia wychodzi Lee, przynajmniej przez dużą część spektaklu. A pytam cię o to, czy wierzyć, czy nie wierzyć, bo ten spektakl to nie tylko dramat rodzinny, który rozgrywa się w czterech ścianach domu pewnej rodziny. On opowiada również o mechanizmie osądu społecznego, o tym, jak łatwo od informacji przejść do wyroku. No i twoja bohaterka, mimo że absolutnie nic nie zrobiła, dostaje rykoszetem. No i wracamy do tego piekła, bo ona staje w centrum tego piekła, prawda?
0: Staje w centrum piekła i bardzo jest dla mnie też ta postawa Li jakaś piękna i też myślę sporo można z niej nauki dla siebie też wyciągnąć, że ona jest dla mnie jednocześnie bardzo silna w tym, jak to wszystko dźwiga i jak z tym walczy, co się wokół niej dzieje, a jednocześnie nie boi się jakichś momentów

0: z zewnątrz widzi daną sytuację, niby świat z zewnątrz, ale bardzo bliscy ludzie. No i jak wszystkie relacje fluktuują, jak się zmieniają, jak ludzie przychodzą i odchodzą w zależności od tego, jak nas widzą i co chcą o nas myśleć. No i ja w tym wszystkim zastanawiam się, jak aktorsko poradzić sobie z takim wyzwaniem i chciałabym cię zapytać, bo tam pod względem fizycznym ta rola zdaje się, że nie jest wybitnie wymagająca, ale pod względem emocjonalnym, wiesz, przyznam, że ja podczas tego spektaklu zupełnie się rozkleiłam, siedząc w drugim rzędzie, 3 metry przed tobą na scenie, nie potrafiłam pozbierać swoich emocji. Nieczęsto zdarzają mi się takie sytuacje. No i zastanawiam się, jak ty wychodzisz z tego stanu, no bo schodzisz ze sceny też w momencie totalnego rozpadu emocjonalnego.
1: Tak, no to jest jakiś koszt oczywiście emocjonalny, każdy ten spektakl i no i tak musi być. To znaczy, gdybym tych kosztów, myślę, nie ponosiła, to też nie dawałabym dostępu do emocji mojej postaci, więc nie dawałabym właśnie jakby widzom obejrzeć tego całego spektrum, co tam się w niej dzieje, więc to jest wliczone gdzieś w to ryzyko zawodowe, że to trzeba jednak na własnym organizmie wszystko przeprowadzić, ale tak, to jest też jakoś kosztowne, wbrew pozorom też fizycznie właśnie, bo to ciało też odbiera te wszystkie emocje i jakiś czas temu nawet ktoś to cytował, że pojawiły się jakieś badania właśnie robione na aktorach, co się dzieje, jak na przykład aktorzy przeżywają jakieś silne emocje, negatywne i pozytywne na scenie, czy przed kamerą i jak to rzutuje na ich ciało. I się okazuje, że jakby no, ciało nie wie, że to są emocje bohatera. Ciało nie filtruje tego, ciało nie ma specjalnej przegródki pod tytułem te emocje są nie moje, nie muszę aż tak odpowiadać na ten poziom emocjonalności, na przykład jakąś fizyczną zmianą. Nie. To ciało jakby jest podłączone pod ten sejsmograf emocjonalny, nawet jeśli to jest tylko, nie wiem, płacz postaci, to drżenie mięśni w trakcie tego płaczu i człowiek się tak samo czuje wykończony i zużyty i tak samo go, nie wiem, głowa boli po jakimś długotrwałym takim emocjonalnym wydarzeniu, jak gdyby były to jego emocje, więc na pewno jest to jakiś wysiłek po prostu i fizyczny, i emocjonalny. I też nie ukrywam, że ten cały set, myślę, że dla nas obojga i dla Szymona i dla mnie, bo jednak to my oboje z tymi silnymi emocjami tam na koniec jednak widzów zostawiamy, że to jednak jest, tak, duży koszt. A jak z tego wychodzić? No wychodzić po prostu, wracać do domu, robić swoje, skupiać się na tym, co tu i teraz wokół i nie dawać się właśnie, nie pogrążać się w tym, co postać. No myślę, że to jak się wraca do swojego życia, do jakiejś doraźności, to po prostu jest jakieś też zdrowe.
0: Właśnie chciałam zapytać, czy gdzieś w garderobie jest ukryty worek treningowy i rękawice bokserskie?
1: Nie, ale ja rzeczywiście od jakiegoś czasu mam takie odkrycie, że mnie fizyczne zmęczenie pozwala rozładować napięcia emocjonalne, więc tak, zajmuję się w wolnym czasie uwalnianiem tej energii w sporcie i to jest bardzo spoko.
0: Katarzyna Dąbrowska w Radiu Nowy Świat. Pięknie ci, Kasiu, dziękuję i obie zachęcamy Państwa do tego, aby odwiedzić Teatr Współczesny w Warszawie i zobaczyć spektakl 23,5 godziny.

0: To Tia Blake, której płyty z 1972 roku słucham od tygodnia w zapętleniu niemalże, po tym jak Paweł Sołtys, Pablo Paweł w audycji Dziwna Fala podzielił się jednym utworem z tej płyty właśnie. Pawle, dziękuję pięknie za to odkrycie, dla mnie zupełnie niesamowite. Niosę wieść o Tia Blake dalej, proszę słuchać i się zachwycać. W przeglądzie kulturalnym natomiast Olga Bobienko nie wiadomo, czy będzie się zachwycać, to muszą Państwo sprawdzić sami. Mogę jedynie powiedzieć, że będzie sensacyjnie i kobieco, bo Olga opowie nam o serialu Kumpele na zabój, którego pierwszy sezon jest już w całości dostępny w jednym z serwisów streamingowych.
1: Co łączy wieloletnią przyjaźń, płatną zabójczynię, polityczne intrygi i ucieczkę przez pół Europy? Kumpele na zabój. Serial Tessy Coates i Matthew Millera ma w sobie strzelaniny, pościgi, humor, ale też sekrety, które mogą rozwalić każde fundamenty z siłą większą niż materiały wybuchowe. I kill terrible people for money. What if I did it for free? I'd be a serial killer. Debbie i Judith przyjaźnią się od 20 lat. Debbie wiedzie spokojne życie u boku męża, a Judith wydaje się być po prostu nieco ekscentryczną przyjaciółką. Tyle, że tak naprawdę jest zawodową zabójczynią pracującą dla tajemniczej organizacji. Kiedy Debbie poznaje prawdę, a jedna z misji Judith kończy się katastrofą, obie ruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. My work are trying to retire me. What do you mean trying to retire you? They called me a waka. A what? Woman of a certain age. They didn't. Najlepsze w Kumpelach na zabój jest to, że twórcy wiedzą doskonale, kogo postawili obok siebie. Hannah Waddingham i Octavia Spencer mają znakomitą chemię, a ich bohaterki nie są kolejną wariacją na temat dwóch identycznie skonstruowanych twardzielek. I może twórcy nie potrafią się zatrzymać momentami, bo z czasem dzieje się aż za dużo, a część fabularnych wyjaśnień widzowie dostają kilka razy, jakby ciągle scrollowali social media i mieli nie nadążyć. Ale jednak to są raczej rysy niż katastrofy. When did you start working together? How did the Albanians get involved? How could David have possibly have stolen 24 million pounds? Kumpele na zabój to przede wszystkim świetnie obsadzona, lekka komedia akcji, która udowadnia, że bohaterki po 50 mogą być równie efektowne, nieprzewidywalne i bezczelnie zabawne, jak ich znacznie młodsi koledzy z kina sensacyjnego. Może to nie jest kino akcji, które zmienia gatunek, ale na letni wieczór sprawdza się naprawdę dobrze.

0: I to jest tempo serialu, które polecała Olga Bobienko. Tytuł raz jeszcze: Kumpele na zabój. Serial jest już w całości dostępny w jednym z serwisów streamingowych, tak jak ścieżka dźwiękowa, z której pożyczyłam utwór Dicka Dale'a sprzed chwili. To streaming, teraz kino. W polskich kinach można oglądać nowy film Asghara Farhadiego pod tytułem Historie równoległe. Zdobywca 2 Oscarów, przypomnijmy te 2 doskonałe filmy z tytułu Rozstanie i Klienta. Irański reżyser tym razem postanowił zainspirować się Krzysztofem Kieślowskim, a konkretniej 6. częścią dekalogu polskiego reżysera. Pamiętają Państwo z pewnością tę część dekalogu, w której Tomek, czyli Olaf Lubaszenko, obsesyjnie podgląda Magdę, czyli Grażynę Szapołowską na jednym z osiedli, wtedy tak nowoczesnych, dziś powiedzielibyśmy na jednym z blokowisk. Rozbudowana wersja tego odcinka telewizyjnego dekalogu to krótki film o miłości, choć dziś pewnie wielu powiedziałoby, że wcale nie o miłości, a o stalkingu. Wracając do Asghara Farhadiego i historii równoległych, to trzeba powiedzieć, że to historia pisarki, która odkrywa trójkąt miłosny między braćmi i kobietą. I też podgląda, ale nie tylko ona, jak się okaże, tyle zdradzę z fabuły. No a dodam jeszcze, że obraz wyprodukowali polscy twórcy. Krzysztof Piesiewicz, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim przecież przez wiele lat, a także aktor Maciej Musiał.
1: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie, osobisty. I to była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem. Głównie dlatego, że szedłem nią obok pana Krzysztofa Piesiewicza, z którym wspólnie pracowaliśmy nad tym filmem. Asghar Farhadi, który tu w Europie ma wspaniałą renomę, był w stanie po prostu zabukować tak wspaniałych aktorów. Moje zadanie polegało na tym, żeby rozpocząć pewien proces na samym początku, jeżeli chodzi o prawa i znalezienie właściwych partnerów i zaproszenie pewnych ludzi do współpracy, a później no, tacy twórcy jak pan Farhadi z tyloma nagrodami tak uznani, no to już ufają przede wszystkim sobie. Myślę, że ten film mogą zobaczyć fani filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Myślę, że fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką też będą zadowoleni. Jest w tym odrobina thrillera, też historia miłości, więc myślę, że zadowoli wiele osób.
0: To współproducent, a także aktor Maciej Musiał, a teraz posłuchajmy aktora Olafa Lubaszenkę, który przy wielu filmach Krzysztofa Kieślowskiego pracował jako drugi reżyser, no i jak wspomniałam już wcześniej, grał główną postać w krótkim filmie o miłości, do którego nawiązują historie równoległe.
2: To, że artysta, który umarł w gruncie rzeczy bardzo młodo, mając 50 kilka lat, Krzysztof Kieślowski, nie tylko żyje w pamięci ludzi, nie tylko żyje pamięć o jego filmach, ale też pozostał pewnego rodzaju duch tej twórczości, który do dziś potrafi być inspiracją, nawet dla przedstawicieli zupełnie odległego, dużo młodszego pokolenia. To jest fantastyczne, bo chyba w gruncie rzeczy o to najbardziej chodzi. Takiej artystycznej działalności, w twórczości, żeby ona żyła jak najdłużej, żeby ktoś, kto nie wiem, po 50 latach czy po 100 w kapsule czasu gdzieś zakopaną znajdzie na przykład kopię filmu i sobie ją jakimś cudem obejrzy, żeby powiedział: Boże, jacy ci ludzie byli wrażliwi, jacy byli uważni, jak bardzo mądrze opowiadali o prostych, ale i o skomplikowanych sprawach. To musi być wielka radość dla nas, że człowiek, którego znaliśmy, z którym mieliśmy szansę pracować, żyje tyle lat po tym, jak już go nie ma i że młodsi artyści inspirują się nim. Wspaniale.
0: Na premierze filmu był też reżyser Krzysztof Zanussi.
3: Można zadać pytanie, jak ważna jest w ogóle kultura, czy ona jest miarą rozwoju ludzkości, czy też jest rozrywką kwiatkiem do kożucha, czymś takim jak deser, jak wisienka na torcie. Zależy od tego, z jakiej perspektywy patrzymy w ogóle na rozwój ludzkości. Dla mnie sztuka jest jakby treścią życia, no nie tylko sztuka artystyczna, ale kultura w najszerszym rozumieniu. I Kieślowski należy do tego wątłego nurtu kultury wysokiej w kinematografii. Reszta kinematografii to jest kultura popularna, czyli niska. I ona ma swoje miejsce, ale niedobrze jak dominuje w 100%, bo wtedy znaczy, że nie ma czym obsłużyć tej bardziej wymagającej publiczności. Ja myślę, że na tle szczególnie francuskiej kinematografii, do której jego kinematografia w jakiś sposób należy, Kieślowski, stosując język, no w jakimś tam stopniu można powiedzieć nawet nowofalowy, ale obciążył go takimi przesłaniami, których nowa fala nie znała. Tam są zawsze poważne problemy i wybory natury etycznej, moralnej, filozoficznej. To nie jest konfekcja, mimo że ma urok konfekcji.
0: Na koniec filmoznawczyni, krytyczka filmowa, dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski w Sokołowsku, Diana Dąbrowska.
4: Historie równoległe są filmem i dla miłośników Krzysztofa Kieślowskiego, ale w ogóle dla miłośników kina. Mam takie poczucie, że to jest film, który jest zarówno hołdem dla pewnej tradycji, dla takiego pomnika, można powiedzieć, filmu i telewizji, jakim jest Dekalog, Dekalog 6, ale też jest to film, który stoi silnie na swoich nogach i opowiada po prostu historię o tym, jak to jest podglądać kogoś, ale tak naprawdę nadpisywać na nim swoje uczucia, lęki, pragnienia, czyli to, co często robimy, kiedy myślimy o innych, tak naprawdę myślimy o sobie i przerzucamy to na nich, więc myślę, że to może być okno, to może być luneta, ale to może być równie dobrze interfejs telefonu czy komputera, także jest to bardzo aktualny film, jeżeli mówimy dzisiaj o właśnie tym postrzeganiu drugiego człowieka, także i Kieślowski, ale i Farhadi stojący na swoich nogach opowiada historię bardzo współczesną i bardzo aktualną. Dla mnie bez wątpienia tym MVP jest tutaj Virginie Efira w podwójnej roli jako Ania i jako Nita. Jak Państwo zobaczycie, jest nawet inaczej ucharakteryzowana, kiedy jest w wizji, którą ma Isabelle Huppert, a potem, kiedy wreszcie ją możemy poznać. Dla mnie absolutnie jest sekretnym tutaj składnikiem, a naprawdę nie ma łatwo, bo od Catherine Deneuve, poprzez Vincenta Cassela, poprzez Isabelle Huppert, to jest nazwisko, którego w ogóle warto wypatrywać. Dla mnie Nita łamane na Ania, Anna jest zwycięzczynią, czyli Virginie Efira.
0: Podpowiedź, na kogo zwrócić uwagę podczas oglądania historii równoległych od Diany Dąbrowskiej. Zresztą i w filmach Krzysztofa Kieślowskiego zwykle była taka postać, jak tu powiedziała Diana, tajemniczy składnik, więc i u Asghara Farhadiego w tym filmie można wypatrywać kogoś takiego. Film Historie równoległe jest pokazywany teraz w polskich kinach.

0: To Zbigniew Preisner i utwór ze ścieżki dźwiękowej stworzonej do dekalogu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Ten utwór pojawia się właśnie w szóstej części filmowego cyklu, do którego odwołują się historie równoległe, o których to przed chwilą Państwu opowiadaliśmy razem z gośćmi. Zostawiamy kino i zaglądamy do książek. 17-letnia Magda przyszła dziś do nas z książką z pewnością świetnie Państwu znaną. Pipi Pończoszanka, Astrid Lindgren w polskim tłumaczeniu Ireny Szuch-Wyszomirskiej, która ukazała się z okazji 80. rocznicy pierwszego wydania tych historii w Szwecji. Z okazji urodzin jednej z najsilniejszych i najbardziej niesfornych literackich postaci wydawnictwo Nasza Księgarnia wydało tom z trzema pierwszymi, stanowiącymi trylogię, częściami przygód o Pipi, a wstępem to wydanie opatrzyła pisarka Sylwia Hutnik. No ale oddajmy głos naszej recenzentce i sprawdźmy, czy książkę nadal dobrze się czyta.
1: Kiedy dowiedziałam się, że będę mogła recenzować Pipi Pończoszankę, bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłam. Pipi jest postacią z mojego dzieciństwa i pamiętam, że rodzice czytali mi ją do snu. Zawsze te same rozdziały, które kochałam. Między innymi ten o cyrku, gdzie Pipi zaczyna przeszkadzać w występie. Pipi okazuje się lepsza od tych występujących. Teraz jak to czytałam, bardzo współczułam tym prowadzącym, ale równocześnie uwielbiam w Pipi to, że ona po prostu robi rzeczy i stara się być szczęśliwa, mimo tego, że nie ma rodziców, nie ma ojca, za którym tęskni, a jej jedyną rodziną jest pan Nelson, małpka i koń.
0: Pipi to bez wątpienia jedna z najsilniejszych kobiecych, dziewczęcych bohaterek w historii literatury, a niektórzy twierdzą nawet, że jest feministką.
1: Wydaje mi się, że można tak interpretować tą postać, aczkolwiek dla mnie przede wszystkim jest dzieckiem, które chce żyć po swojemu i dużo bardziej interpretuje ją jako postać, która walczy o siebie, że mimo, że jest dzieckiem, chce być zauważana jako osoba, która jest w stanie podjąć swoje decyzje, które może nie są zawsze dobrymi decyzjami, ale są jej i ma prawo żyć na swoich zasadach. Też zauważyłam, że patronem medialnym tego wydania Pipi jest Kosmos dla Dziewczynek. Pismo, które bardzo lubię. Takie dodatkowe punkty zdobyło u mnie to wydanie.
0: Warto dodać, że to wydanie w twardej oprawie i przeznaczone dla dzieci i do czytania z dziećmi.
1: Wydanie ma duże litery, co sprawia, że młodszym czytelnikom może być łatwiej czytać tę książkę, a ilustracje są bardzo ładne, takie jak w poprzednich wydaniach Pipi, więc przywołują nostalgię. Myślę, że ta książka zestarzała się bardzo dobrze, że jest nadal aktualna, że prawa dzieci, oczywiście dzieci są chronione przez państwo, ale nadal są ignorowane. Społeczeństwo uważa, że nie są w stanie podjąć samodzielnej decyzji. Przecież dzieci i ryby głosu nie mają. Pipi jest takim wyzwaniem, że hej, jestem człowiekiem, zauważ mnie, mogę podjąć swoje decyzje. Jestem osobą, która odpowiada za siebie, nawet jeśli nie zawsze prawnie, to za swoje wybory, za to, jak chce żyć. Pipi jest też osobą, która pokazuje, że szkoła to nie wszystko, że nie musisz być wzorowym uczniem, żeby być wartościową osobą, że to, jak się uczysz, nie wpływa na twoją wartość, nie wpływa na twoją inteligencję. Pipi też pokazuje taką różnicę pomiędzy dziećmi, które są wkładane w jakieś role, czyli jej przyjaciółmi Aniką i Tomim, i Pipi, która mogła sama zdecydować, jak chce żyć i daje jej to jednak taką wolność. Ale ta książka jest też o samotności, o tym, jak Pipi na koniec dnia zostaje sama, o tym, że w sumie na koniec dnia tęskni za tym ojcem i wiara w to, że on powróci, jest bardzo głęboka, nawet jak wydaje się nielogiczna.
0: Jak powiedziałam, to wydanie przygód Pipi Pończoszanki to wydanie jubileuszowe z okazji 80. urodzin bohaterki. W Szwecji ta książka Astrid Lindgren pierwszy raz ukazała się tuż po II wojnie światowej. Wydawnictwo Nasza Księgarnia postanowiło opowiedzieć też historię polskich wydań tej historii, zaczynając od pierwszego z 1961 roku i znajdziemy to w książce.
1: Historia Pipi jest długa, ta książka jest tylko jej wycinkiem i mamy oś czasu polskich wydań Pipi Pończoszanki. Jest to trochę nostalgiczne, ale jest też piękne, pokazuje, że Pippi jest książką dla dzieci, która będzie zawsze obecna. I myślę, że za kolejne 80 lat dzieci nadal będą ją czytały i nadal będą się uśmiechały, słysząc, jak Pippi postępuje, jak żyje, jak jest uparta, jak nie da sobie w kaszę dmuchać. Jest to książka, która będzie istniała zawsze. Historie Pippi są ponadczasowe, fantastyczne i są reprezentacją książki dla dzieci, która jest bardzo ważnym fragmentem kultury i pokazuje, że książka nie zawsze musi być napisana trudnym czy skomplikowanym językiem, żeby była dobra, żeby była wartościowa.
0: A postać Pippi pojawiła się w wyobraźni Astrid Lindgren, gdy jej córka chorowała i poprosiła mamę o opowiedzenie jakiejś historii. Podobno to właśnie córka wymyśliła imię bohaterki. Na podstawie serii przygód o Pippi Pończoszance powstawały filmy, seriale i spektakle, a Astrid Lindgren stała się symbolem walki o prawa dzieci, a także kobiet, ale walczyła też o równość i humanitarne traktowanie zwierząt, o szacunek do przyrody również. Wiem, że w wielu domach jest już Pippi, ale tam, gdzie jeszcze jej nie ma, warto uzupełnić biblioteczkę o to nowe polskie wydanie naszej księgarni. Nowe wydanie przygód tej niezwykle odważnej bohaterki. Niech będzie przyjaciółką kolejnych pokoleń dzieci.

Charlotte Day Wilson w Radiu Nowy Świat. Ta nasza wspólna godzina właśnie się kończy. Dziękuję za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że czują się Państwo zainspirowani kulturalnie. Nazywam się Katarzyna Oklińska. Do usłyszenia. Na koniec posłuchajmy sobie kolejnej silnej bohaterki, Beth Gibbons. Pop, pop, pop. Pięta do popkultury.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Kilka tysięcy interwencji odnotowali strażacy po przejściu nawałnic. W związku z silnymi wichurami i sytuacją pogodową Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia administracji publicznej oraz służb, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. W tym momencie powinny już wygasać ostatnie alerty IMGW pogodowo, zatem powinno zrobić się w tych najbliższych godzinach już spokojnie. A teraz komentarze do ostatnich decyzji. Będą zmiany w podatkach, w PIT i CIT. W kwestii PIT-u podniesiono próg ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych. Wprowadzono kolejny próg od 130 do 150 tysięcy i stawkę 24%. Dopiero powyżej 150 tysięcy złotych miałaby obowiązywać stawka 32%. Te decyzje na naszej antenie komentował Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
1: Donald Tusk doskonale wie, gdzie są jego rozczarowani wyborcy. To są ci wyborcy, których doskonale zdiagnozowała Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, mówiąc od wielu miesięcy, że rośnie coś takiego, co Połczyńska-Nałęcz mówi o buncie klasy średniej, o klasie średniej, która ubożeje i która w drugiej połowie roku dowiaduje się z paska pensji, że zarabia mniej o te 1000 czy 2000 zł, ponieważ wpada w drugi próg podatkowy.
0: Teraz w serwisie Demokratyczna Republika Konga. Kraj zmaga się z jedną z największych w historii epidemią eboli. Potwierdzono ponad 5 tysięcy przypadków zakażeń, prawie połowa tych osób zmarła. Minister zdrowia Roger Kamba podjął decyzję w sprawie szczepionek. Za radą naukowców zdecydowaliśmy się zastosować szczepionkę RWOBO. Już ją znamy, była już kilkukrotnie stosowana, zwłaszcza na szeroką skalę podczas epidemii od 2018 do 2020 roku. Chodzi o 70 tysięcy dawek szczepionki, z czego 20 tysięcy zostanie zbadanych, czy działają na obecną teraz odmianę wirusa Bundibugyo. Ebola to gorączka krwotoczna, jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie. A na koniec ranking miast z najlepszym menu. Na podstawie opinii ponad 20 tysięcy osób magazyn Time Out zrobił zestawienie 20 stolic smaku. Gdzie zatem powinni wybrać się turyści w celu poszukiwań dobrego jedzenia? Na szczycie tegorocznej listy znalazła się Lima, stolica Peru. Na drugim miejscu na szczycie tegorocznej listy znalazła się, przepraszam, to już powiedziałam, na drugim miejscu znalazł się Bangkok w Tajlandii, a podium zamyka stolica Meksyku, czyli Meksyk po prostu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Zawsze mogę się pomylić, że to dzień moich urodzin, bo zawsze ten utwór staram się albo gdzieś sobie sam zagrać, albo jeśli jest taka możliwość, trochę prywaty, zagrać go na antenie. When You Were Young to oczywiście The Killers i zupełnie, ale to zupełnie nieprzypadkowo dziś.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie i do 20 dziś słuchamy nowości, chociaż to są takie nowości mocno w przeszłości i tej prywatnej odnoszącej się do życiorysów artystów, o których będziemy mówić, ale też w ogóle do tradycji muzyki mocno zakorzenione. No właśnie, dlaczego The Killers się dzisiaj zaczęło? Ano dlatego, że wokalista tej grupy pochodzącej z Las Vegas, on sam pochodzi spod Las Vegas, z przedmieść stolicy amerykańskiej rozrywki, czyli Brandon Flowers, wydał właśnie płytę Thrasher, tak zatytułowaną płytę, bardzo, ale to bardzo zakorzenioną w amerykańskiej tradycji, zwłaszcza powiedziałbym, że tradycji muzyki country, tradycji szeroko pojętej Amerykany. No ale nie tylko, to jest też taki rock, blues, to są klimaty mogące się kojarzyć zdecydowanie z wczesnym Bruce'em Springsteenem. To też jest płyta, na której znalazło się bardzo wielu znamienitych gości, jak na przykład gitarzysta David Rawlings, czy też no, ponad 80-letni już geniusz, wirtuoz ustnej harmonijki Charlie McCoy, który z Dylanem też nagrywał, no a całość powstała gdzie? No, powstała nie w Las Vegas, nie w jednym z kasyn, tylko powstała w Nashville. Dwa utwory teraz od Brandona Flowersa.

Tiger's Blood, a później The Red Ground, dwa razy Brendan Flowers z jego płyty, która wczoraj się ukazała. Gorąco ją Państwu polecam, no choć rzecz mocno w klimatach country, ale to nie jest ten przypadek, kiedy to artysta pochodzący na przykład z Nowego Jorku postanawia trochę poczuć prawdziwej Ameryki, poczuć amerykańskiej tradycji, jedzie do Nashville nagrać płytę, czy też jedzie poczuć prawdziwego amerykańskiego ducha, jakąś prawdę odnaleźć. Nie, to nie jest to, wyjedź w Bieszczady i odkryj proste życie. To nie jest ta sytuacja. To jest jego własny los, przepracowywany chyba trochę przy pomocy takich brzmień, bardzo organicznie w nie wchodzący i z nimi się stykający, no ale też od dzieciństwa takiej właśnie muzyki, na przykład za sprawą ojca słuchający. No bo przecież The Killers to jednak zupełnie inne muzyczne skojarzenia. Zresztą do The Killers jeszcze dzisiaj wrócimy. Ale teraz, proszę Państwa, bardzo jestem ciekaw, jeśli jeszcze Państwo żyją, jeśli jeszcze Państwo są, czy przeżyją Państwo spotkanie z Phoebe Bridgers i jej płytą.

Tak jest. Dwa razy Phoebe Bridgers, The Outside i Lost Boys. To z jej płyty zatytułowanej Lost Weekend, płyty numer 3 w dorobku. Znakomicie ocenianej płyty, bardzo głośnej, chociaż w brzmieniu, no nie można powiedzieć może, że wyciszonej, ale na pewno z ciszy również korzystającej, chociaż takiej ciszy, która może eksplodować. To jest cisza jakichś własnych introspekcji, wspomnień. No i też znowu to słowo, przepracowywanie traumy związanej w tym przypadku ze śmiercią ojca, z pogrzebem tego ojca. To też myślę, że ważny wątek. Zresztą już natknąłem się na taką interpretację utworu The Outside, w której to użycie wokodera, tej modulacji głosu w utworze pierwszym z tych, które słyszeliśmy, no to właśnie ma być dowód na to, jak wspomnienia takiego smutnego, takiego mrocznego momentu w naszym życiu, jakim jest pożegnanie rodzica, potrafi później się zniekształcać. I to właśnie chciała Phoebe Bridgers powiedzieć. Bardzo dużo mówi się o tej płycie, bardzo dużo powstało też na jej temat memów, właśnie takich jak moja zapowiedź tych dwóch piosenek, a więc Phoebe, czy ty chcesz nas zabić, grając tam tak smutne piosenki? No ale jest wspaniałą artystką, więc to oczywiście są trochę żarty, bo można naprawdę zanurzyć się, no właśnie, siłą muzyki, nie tylko w przeżycia Phoebe Bridgers, ale pewnie też z jej pomocą, z pomocą jej przeżyć w przeżycia własne. Ostatnio Phoebe promuje tę płytę oczywiście, koncert w BBC na przykład, kilka utworów wykonanych z płyty, no ale także pewien cover pewnego znanego utworu.

A więc Phoebe Bridgers, Nirvana wykonująca, chociaż tutaj oczywiście Nirvana wykonująca Nirvanę i Kurta i tak dalej, i tak dalej. Biegniemy dalej, proszę państwa. Teraz będzie pytanie zasadnicze, pytanie filozoficzne, pytanie za 100 punktów. Czy jesteś człowiekiem, czy jesteś tancerzem? Pytanie, które każdy sobie z nas może postawić.

Tak jest. Najpierw Human, The Killers. Jesteś człowiekiem, czy jesteś tancerzem? Ja jestem tancerzem, zdecydowanie człowiekiem chyba nie. No a później Bring Your Love, a więc płyta Confessions Tour. Już powiedziałem Confessions Tour zamiast Two. Confessions Two, druga część płyty Confessions. Stuart Price w roli głównej. A dlaczego te dwa utwory mogą być sklejone przez nas? Ano dlatego, że producentem płyty Day and Age, na której, płyty The Killers, na której ukazał się utwór Human, był właśnie w roku 2008, miała rzecz miejsce. Kto? Stuart Price. On jest człowiekiem, tancerzem, on jest w ogóle. On to jest. Naprawdę. No ale właśnie, ponieważ zaczęliśmy już wątek remiksów płyty Madonny, no to okej, był Stuart Price, a teraz będzie koreańska gwiazda Peggy Gou i I Feel So Free w jej wydaniu.

I Feel So Free, Peggy Gou, a później She's the Best i Troye Sivan. Proszę Państwa, australijski artysta, myślę, że jeden z ważnych na zdecydowanie popowej scenie, chociaż tutaj to, co zaprezentował w swoim utworze zwiastującym album, czwarty album pod tym samym tytułem, który ma się niedługo ukazać, She's the Best, plasuje go jednak w kręgach alt-popowych, no i zresztą, co jest bardzo ciekawe, Troye Sivan korzystał tutaj z producenckiej pomocy samego Jacka Antonoffa, a więc guru właściwie produkcji na scenie popowej, czy też alt-popowej, sukcesy Taylor, sukcesy Lana Del Rey, to właśnie Jack Antonoff, sukcesy Phoebe Bridgers, to też Jack Antonoff. Jeszcze tylko o Troye Sivanie powiem, że powstał klip do tego utworu, który właśnie słyszeliśmy, a w tym klipie między innymi Nicole Kidman wystąpiła, więc jego rodaczka, no i rzecz cała jest wielkim hołdem dla kobiet, dla kobiecości, ale też, jak mówi sam Troye, dla kobiecej strony w nim samym, czy też kobiecej strony jego osobowości. I o tym właśnie chciał zrobić tę piosenkę. Ważna sprawa, na okładce tego albumu znalazła się postać z Nowego Jorku, Polka, szalona osoba, artystka, fotografka, no myślę, że królowa queerowego towarzystwa tamtejszego, czyli Anna Bloda. Warto Annę Blodę sprawdzić, zobaczyć, kim jest. Można to chociażby na Instagramie zrobić, już Państwo będą wiedzieli, o kogo chodzi, o co chodzi też w znaczeniu tego, czym Anna Bloda się zajmuje, kim się otacza, no i jaką królową po prostu jest, chyba tak ją należy określić, a więc jest queen. Na koniec, a skoro Jack Antonoff i skoro Phoebe, no to raz jeszcze zajrzyjmy na płytę Phoebe Bridgers, raz jeszcze, dwa razy jeszcze przed końcem naszego spotkania, więc The Governor's Waltz i Never Going Back, a w tym utworze no, pewna bardzo ważna wiadomość głosowa od ojca Phoebe Bridgers. Do usłyszenia.

0: Hey, baby. Dad. I know you're busy. Being a rock star takes up a lot of your time, I imagine. You're everywhere, dude. Anyway, give me a call if you get a chance. Love you.
1: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
2: Do usłyszenia jutro po godzinie 19.
1: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
3: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Prawie 8 tysięcy interwencji, 150 tysięcy osób bez prądu, połamane drzewa, zalane ulice, domy i piwnice to skutki nawałnic, które przeszły w ostatnich godzinach przez Polskę. Najgorsze już za nami, tak mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
4: To apogeum tej sytuacji pogodowej minęło, tak jak już tutaj relacje z terenu i meldunki do nas spływają, że ta sytuacja się poprawia, to mimo wszystko jednak zgłoszenia jeszcze do nas napływają.
3: Mówił strażak Karol Kroć w TVN24. W Krakowie doszło do wypadku. Samochód potrącił troje przechodniów, w tym dziecko. Trafili oni do szpitala.
5: Ulica Solna to jest praktycznie centrum Krakowa i tam samochód osobowy potrącił troje przechodniów. Spacerowały sobie chodnikiem i

0: prowadziły wózek. Prowadziły wózek, w którym było to 12-miesięczne dziecko. A jak doszło do tego wypadku, to myślę, że trzeba poczekać na opinię policji. Droga jest cały czas zablokowana.
1: Mówił w TVP Info Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Wiadomo, że samochodem podróżowały 4 dwudziestoparoletnie osoby. Teraz w serwisie Bałkany. Serbia od kilku tygodni mierzy się z pożarami. Ogień trawi rezerwat przyrody Deliblacka Peszczara. Zmusiło to mieszkańców jednej z pobliskich osad do ewakuacji. Strażacy nadal walczą z żywiołem, a pomogą im w tym 4 unijne śmigłowce i 2 zespoły strażackie z Niemiec i z Rumunii. Taką decyzję podjęła dziś unijna komisarz do spraw zarządzania kryzysowego. Wcześniej o pomoc Serbia zwróciła się do Rosji, bo Unia nie miała dostępnych samolotów gaśniczych. Rosyjski IU-76P wspiera akcję gaśniczą od czwartku. A na koniec Warszawa. W multimedialnym parku Fontan już za tydzień w sobotę odbędzie się Festiwal Kultury Mazowsza.
2: Będą liczne wydarzenia, spektakle, warsztaty, animacje dla dzieci, strefa smaków, nie zabraknie koncertów. Na scenie pojawią się Justyna Jary i elegancka kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna.
1: Mówił marszałek Mazowsza Adam Struzik. Festiwal będzie okazją do poznania tradycji różnych części regionu, m.in. kultury kurpiowskiej. To wszystko na warszawskim Podzamczu 29 sierpnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Prawie 3 minuty po 20, 230 tip-top lista. Teraz się Państwu kłania. Można wpisywać miasta, można składać wnioski o przystąpienie do słuchania. Do godziny 22 wszystko się wyjaśni. Pierwsza 20 już za moment.
4: Tip-top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Jan Janczy, Kuba Strączyński, Michał Porycki i oczywiście Małpa z kropką, czyli lista.
1: Państwu ciekawostkę o Michale Poryckim. Właśnie udało mi się go rozbawić i się okazało, że chrumknął podczas zaśmiechu. Tak się kiedyś zastanawiałam, czy to wchodzi w krew, bo jak się nieraz parodiuje takie osoby, to po prostu zaczyna się nabierać pewnych nawyków i chciałam się zapytać, czy kiedykolwiek robiłeś sobie żarty z kogoś, komu się zdarzy chrumknąć podczas śmiania się?
3: Na pewno nie publicznie na antenie.
1: Okay.
3: Anna Wnorowska wróci za godzinę dopiero.
1: Już idę. Już.
3: Na szczęście.
1: Pa, pa.
3: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Lista małponowyświat.online. Czy my możemy zaczynać? Czy my jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Mam jedną złą wiadomość. To znaczy taką jak zawsze. To znaczy mamy dzisiaj jeden największy spadek. W sumie to 10 piosenek spada, ale jedna spada najbardziej i wypada. I to nie będzie dobra wiadomość. I ja jestem zaskoczony, zasmucony. I chyba nawet trochę taki jestem. Towarzyszą mi emocje, o których wolałbym nie mówić. 4 w górę, 2 piosenki w tym samym miejscu, są też 4 nowości, a pierwsza z nich na 20. Erykah Badu i The Alchemist.

Erykah Badu, Witch Doctor, Erykah Badu i The Alchemist potwierdzili datę premiery albumu 28 sierpnia i zaprezentowali to nagranie. My od razu podchwyciliśmy, w zestawie do głosowania się pojawiło i od razu w pierwszej dwudziestce, choć na krawędzi, zatrzymało się i jest. Teraz wiemy więcej o ich wspólnych muzycznych działaniach. Jedna z czterech nowych piosenek dziś w pierwszej dwudziestce, 230 notowania. Na szczęście pani Katarzyna pisze, że jej się też zdarza chrumknąć. Cieszę się, że państwo mnie ratują w tej sytuacji. Helenie też się pewnie zdarza, tylko rzadko o tym mówi. Pan Piotr też temat podchwycił. Bardzo się cieszę, że pani Małgorzata gdzieś tam z morskiej wycieczki zdjęcia przesyła. W grupie osób patronujących, przypominam, też można się meldować. W okolicach Tarnowa jeszcze pół godziny temu na niebie tęcza, donosi słuchaczka i patronka Antonina. Teraz po prostu wszystkich pozdrawia, choć nie wiem, jak niebo wygląda w tym momencie. Mam nadzieję, że lepiej niż w wielu miejscach w nocy i nad ranem i przez cały dzień, to znaczy tak groźnie burzowo. I jeszcze pan Piotr też pozdrawia z Moniką i z rodziną z Międzyzdrojów. Słuchają listy pod daszkiem. Chociaż jak na to zdjęcie patrzę, które dostałem, wszyscy uśmiechnięci, mam wrażenie, oprócz jednej osoby. Ale to może dlatego, że głośnik z listą tak trochę dalej, po drugiej stronie planu. Proszę przysyłać, proszę pamiętać, proszę do 22 zostać z nami. 230 notowanie na 19. Tę piosenkę państwo znają, bo to już czwarty raz w pierwszej dwudziestce, a w zestawie po raz siódmy. Tak to u nas jest. Jeśli piosenki są poza pierwszą dwudziestką, mogą 10 tygodni tam pozostawać, licząc na to, że na skrzydłach państwa głosów dostaną się tu do pierwszej dwudziestki i w sobotę po 20 zaprezentujemy. A jak się nie dostaną, to po 10 tygodniach opuszczają zestaw. Tu się udało, czwarty tydzień w pierwszej dwudziestce z 18 na 19, Seminole, Antony Szmierek.

2.0 jak zawsze czuwa do piątku, do 19. Jest jeszcze aplikacja, tam też trzeba mieć specjalny klucz, specjalny dostęp. Osoby, które mają konto aktywne, konto patrona, patronki, mają 10 głosów raz w tygodniu, a te, które mają tylko konto, zaledwie jeden głos. Miejsce 18 w 230 notowaniu to będzie ta wyjątkowa piosenka o tej wyjątkowej Aśce. Marcin Januszkiewicz z miejsca 16, 2 w dół, 5 tydzień na liście.

Aśka Kołaczkowska w tej piosence. To wszystko pięknie brzmi. Marcin Januszkiewicz, lista słuchaczek, słuchaczy głosujących, czasem także słuchaczek i patronek nie głosujących w Radiu Nowy Świat do godziny 22. Miejsce 18 za nami. Miejscowość Nur też słucha i być może Państwo teraz słuchają i czekają na wyjaśnienie, cóż to za okolica, a to jest piękna okolica nad Bugiem. To jest, jak się dowiedziałem, teraz zacząłem szperać trochę w informacjach dotyczących wsi owej. To jest taka wieś z historią niesamowitą, a swego czasu podobno nawet była miastem. Tym bardziej pozdrawiam, będę nad Bugiem jutro, jak pogoda pozwoli. Choć nie w tych okolicach, ale będę przejeżdżał. Pomyślę sobie o tej wodzie, która w końcu do miejscowości Nur też dopłynie. Kto to pisał, że tam słucha nas? Pan Mariusz melduje się do słuchania listy. Bardzo dobrze. Jest też kilka piosenek spadających. Przypomnę, dziś 10 utworów leci, a te, które lecą najbardziej, właściwie ta jedna, która leci najbardziej, to dopiero przed nami, jeszcze w pierwszej godzinie. Tyle mogę zdradzić, więcej nie powiem, bo potem będę starał się mówić jak najmniej, żeby nie powiedzieć za dużo. Na miejscu 17 z miejsca 14 niewiele brakowało, bo trzy oczka, a dziś spadek rekordowy to 4 w dół. Ubiegłotygodniowa nowość. Jak to możliwe, że na antenie Radia Nowy Świat powstaje

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Niby tylko symulator, a niesie, że hej, ta muzyka niesie. Imagine and the Knife razem z panem Antkiem w tym nagraniu. To jest właśnie ten drugi głos w kokpicie. Flight Simulator. Na miejscu 17 z miejsca 14. Jak to możliwe, że ubiegłotygodniowa nowość może tu u nas na liście być największym spadkiem, wypadkiem i opuścić zestaw do głosowania? To się może zdarzyć, to się zdarzyło po raz kolejny w tym tygodniu i to się zdarzyło tej piosence. Przed tygodniem debiutowali na 12, dzisiaj na 16, 4 w dół KMKZ z Sylwią Hutnik.

Bardzo ważny tekst, bardzo ważny głos, wykrzyczany na głosy. Sylwią Hutnik, KMKZ, pan R. Mimo tego, że to ubiegłotygodniowa nowość właśnie po raz ostatni wybrzmiał na liście, to za sprawą państwa nie głosów. Państwo oddają, przekazują, głosując, kliknięcia, głosy, a my to wszystko liczymy, ale jeśli państwo nie przekazują albo przekazują tym, którzy są wyżej, trochę więcej. To tak to właśnie wygląda. Raz w tygodniu z pierwszej dwudziestki wypada piosenka, która wykonuje w pierwszej dwudziestce największy spadek. Proszę jeszcze zajrzeć do naszego regulaminu, on też jest na stronie nowyświat.online. Wszystko stanie się jasne. 10 utworów spada, 4 w górę, 2 piosenki w tym samym miejscu, są także 4 nowości. Kolejnym utworem zamykamy strefę spadkową, tę, która tu się pojawiła w drugiej dziesiątce. Ale to nie oznacza, że jeszcze do piosenek spadających, i to też prawie najbardziej, nie wrócimy. Proszę uważać podczas głosowania. Błażej Król.

A mieliśmy wybrać się nad rzekę. Bożej Król z pocztówką z przeszłości. To wszystko w związku z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Tip Top Lista, 230 notowanie. Lista słuchaczek i słuchaczy, lista sympatyków i miłośników Radia Nowy Świat. Tak, tu zamykamy strefę spadkową, bo to z 13 na 15. I za chwilę wrócimy do piosenek z pierwszej dwudziestki, gdyż czas na krótką przerwę wywołaną koniecznością, a właściwie niepowstrzymywalną chęcią zaprezentowania Państwu jednej z nowych kompozycji, które trafiły do zestawu do głosowania. Proszę przeczesać wszystkie te piosenki, które tam są, na sobie znane sposoby wyłowić te, które trafiły tam dziś tuż po 20 i przysłuchać się im bardzo uważnie. Jeśli chodzi o przysłuchiwanie się, uważne się przysłuchiwanie jednej z nich, to teraz Państwu to załatwię.

Fountains DC. Być może już Państwo się zdążyli osłuchać, także na naszej antenie z tą kompozycją redaktor Niezienkiewicz wczoraj prezentował. Czekamy na cały album w połowie października. Ukaże się nowa płyta i wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej. To znaczy Państwo powiedzą nam, bo my nie mówimy Państwu, co Państwo mają myśleć o muzyce. To Państwo z nami dzielą się różnymi przemyśleniami dotyczącymi utworów, które my tylko czasem po prostu prezentujemy, żeby zachęcić. Jak w tym przypadku, nie tylko do słuchania, ale także do głosowania. Jedna z 11 nowości, które trafiły właśnie dziś po 20 do zestawu. No to wracamy do tych piosenek, które już tam były. Ta piosenka pojawiła się w ubiegłym tygodniu i od razu jest w pierwszej 20. To jest druga nowość na 14. Greta Van Fleet.

Druga z czterech nowości w 230 notowaniu, czyli So You Stand z albumu Palace for the People, który na początku października także będzie miał swoją premierę. Album był nagrywany w Tennessee wiosną tego roku. A Palace for the People, ja szukałem historii, która stoi za tym tytułem, podobno dotyczy londyńskiego Alexandra Palace, w którym to pojawili się muzycy i dowiedzieli się, że on się po prostu kiedyś tak nazywał, The Palace of the People. Zatem jest historia, jak zawsze, wszędzie za muzyką czai się historia. Nie zawsze jest tylko czas, aby o niej mówić albo aby ją zgłębiać. Poza tym ja zawsze uważam, państwo też są podobnego zdania, wielu z państwa, że najważniejsze są emocje związane z odbiorem dźwięków. No to Greta Van Fleet na 14, a na 13 to będzie Yahoo. Ale to wcale nie jest takie wesołe Yahoo, bo to Archive po raz czwarty.

Mówiłem, że to takie niezbyt wesołe. Yahoo, jak się człowiek wsłucha w to wszystko, może wiatr historii wywieje. Już niebawem tych i owych, aby takie utwory nie musiały powstawać. Archive. Na miejscu 13 nie mówiłem, że z 15, czy mówiłem? Tak się wczytałem w Państwa komentarze listy, że chyba zapomniałem. Dwa w górę. W każdym razie czwarty tydzień na liście, o tym wspominałem. A utwór Yahoo rozdziela nam dwie nowości, gdyż na 12 także nowość. I zanim przejdę do piosenki, to jeszcze pozdrowienia z Kaszub Państwu przekażę. Końcówka wakacji jakoś idzie, jakby wolniej, napisał Filip, napisał Łukasz i napisała Ania. W lesie zielono od liści, brązowo od błota i różnokolorowo od grzybów. Błoto w tym wszystkim najpiękniej się pewnie mieni. A na 12 po raz pierwszy w pierwszej 20 Nosowska z nową piosenką.

Katarzyna Masowska i Sedno. Nowość na 12. Tessa pisze, pozdrawiając nas z Krakowa. A nie mówiłam tydzień temu, że będą dwie Nosowskie za tydzień? No na razie jest jedna, ale dużo wiemy, że pani wie, że my wiemy. Przy współudziale Marcina Macuka utwór powstał, a pan Marcin pisze w mediach społecznościowych, że utwór wpadł mu do głowy, a potem pod rękę w tempie Komety Haleja. Przy okazji podpowiem, bo to też ciekawa i ważna informacja. Pani Katarzyna o tym informuje, że na festiwalu Top of the Top będzie w podwójnej roli 25 ze Smolikiem i z Lukiem i jako jurorka w konkursie o bursztynowego słowika, a potem zaśpiewa coś bardzo starego, napisała i totalnie nowego. A u nas na 11 Rolling Stones.

0: Jest 21. tura Dionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od polskiej polityki. Czy mimo publicznych spięć Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki pogodzą się, by wspólnie przejąć władzę w wyborach w 2027? Ibris zapytał o to Polki i Polaków. Przytłaczająca większość uważa, że tak właśnie będzie. Tak odpowiedziało ponad 63% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest niespełna co czwarta osoba, 24,8%. 12% nie wie lub nie zna się. Kraków. Policja zatrzymała dwie kolejne osoby w ramach śledztwa dotyczącego handlu opioidami i śmierci czterech kobiet w listopadzie ubiegłego roku.
1: Te osoby, kontaktując się z lekarzami, kupowały leki, które były wystawiane na recepty. Są to leki opioidowe, czyli leki silnie przeciwbólowe oraz leki psychotropowe. Z policyjnych ustaleń wynikało, że ta kobieta miała przekazać lekarzowi za wystawione recepty 200 tysięcy złotych. Te leki były sprzedawane, rozprowadzane wśród środowiska na sztuki bądź blistry. Trafiały do osób w takim kryzysie emocjonalnym, które potrzebowały wsparcia.
0: Mówiła dla TVN24 Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji. Do tej pory w toku śledztwa zatrzymano 17 osób i na tym, zdaniem służb, się nie skończy. Będą pieniądze na odbudowę kościoła w Sanockim Skansenie. Pomoc zadeklarował podkarpacki samorząd po pożarze, do którego doszło w zeszły weekend. Przypomnę, doszczętnie spłonęła stodoła, zniszczeniu uległa też chałupa z nieboczka, która powstała w XIX wieku. Największą stratą jest jednak drewniany kościół z XVII wieku. Wraz z kościołem spłonęły ponad 300-letnie organy. To właśnie na tych organach wykonano słynne Coco Jumbo w nagraniu, które trafiło na YouTube'a w 2011.

0: Dajesz trochę coś poważniejszego, bo teraz coś wyjdzie i powiem profanację.
1: Głos zabrał już wykonawca tego hitu z 2011, cytuję: szkoda obiektu i historii, jeszcze bardziej żałuję, że nie pojedziemy za jakiś czas do Sanoka i nie pokażę mojej małej córeczce tych słynnych organów, mówiąc czegoś w stylu: to tutaj tatuś grał Coco Jumbo. Na koniec w serwisie wspomnijmy o drzewach weteranach. Takie drzewa występują między innymi w Sopocie w Parku Przygojki 3 Art Inkubatorze. Wiemy o tym, bo byliśmy tam wczoraj przy okazji specjalnej audycji Cały Nasz Świat, której mogą Państwo odsłuchać w podcastach, a przy okazji dzisiejszej porannej audycji o tych drzewach mówiła Julia Kończak-Arborystka.
2: To są takie drzewa, które mają cechy, które właśnie sprawiają, że te mikrosiedliska tam występują, ale nie są wiekowe. Czyli po prostu z różnych przyczyn, stąd też ta nazwa weteran, coś się wydarzyło temu drzewu, ono przeżyło jakieś historie. Czasami z przyczyn naturalnych, na przykład uderzenie pioruna, czy uszkodzenie przez zwierzęta. No i wówczas ten proces powstawania tych mikrosiedlisk przyspiesza.
1: Mówiła Julia Kończak-Arborystka. Słowem wyjaśnienia, arborysta to osoba zajmująca się opieką nad drzewami. Można powiedzieć taki opiekacz do drzew. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: A jak kobieta, to opiekaczka.
4: Dokładnie.
3: To może przejdźmy do piosenek. 230 lista.
5: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Lista z listami od Państwa, czyli lista małpa. nowyświat.online. Ktoś mnie właśnie pytał w liście do listy, czy jesteśmy na literackim Sopocie. Oczywiście, że jesteśmy. Mam nadzieję, że daliśmy się zauważyć. Jeśli nie, to w serwisach informacyjnych będziemy Państwu przypominać. W podcastowni można wracać do nagrań, do rozmów, a w facebookowym profilu, zresztą nie tylko na facebookowym, bo także na instagramowym, można to wszystko zobaczyć na zdjęciach. Serdecznie Państwu polecam. Tymczasem 230 lista przechodzi do fazy decydującej, do pierwszej dziesiątki. Już za chwilę wszystko Państwu zaprezentujemy. Jan Janczy czuwa nad kolejnością, prawidłowością kolejności prezentowania utworów, na które Państwo głosowali, a im więcej głosów, tym wyżej utwór jest. Nad liczeniem głosów czuwał i przebieg śledził system oraz nadzorca systemu, czyli Jerzy 2.0. Audycję realizuje Kuba Strączyński, przed mikrofonem Michał Porycki, a w pierwszej dziesiątce zaczynamy od utworu, który nigdzie, to znaczy nie to, że nigdzie go nie ma, nigdzie nie poszedł. W ubiegłym tygodniu też tu był. Suzanne Vega, Chambermaid z 10 na 10. 70 raz słuchamy tej kompozycji podczas Tip Top listy.

Pan Piotr jeszcze podpowiada, że gdybyśmy wprowadzili w pierwszej godzinie, czyli od miejsca 20 do 11, fazę ligową, to w drugiej godzinie, czyli od miejsca 10 do 1, moglibyśmy wprowadzić fazę pucharową. Ale wtedy, panie Piotrze, wykonawcy musieliby się kopać po kostkach, a tego bardzo byśmy nie chcieli. To jest jednak lista przebojów, która polega na tym, że państwo wskazują, który z utworów z zestawu do głosowania powinien być wyżej niż pozostałe. Mogą to państwo robić do piątku do 19:00. Liczą się głosy, każde kliknięcie na wagę być może pierwszego miejsca. Proszę sprawdzić regulamin, proszę głosować. Tip-top lista czeka w zakładce, specjalnej zakładce. Jak wchodzą państwo na stronę, to jest na górze takie menu, antena i tę antenę trzeba rozstawić, a potem kliknąć w tip-top listę. Przy okazji na szczyt wszystkiego też proszę głosy oddawać, bo gdy piosenki po 3 tygodniach są tam na pierwszym, wskakują u nas do zestawu do głosowania, a tam są bardzo różnorodne utwory z różnorodnych miejsc świata, czasem bardzo zaskakujących. Lista małpanowyświat.online albo facebookowa grupa i tam jesteśmy i tu czytamy. Miejsce 10 za nami, a na 9 z 6, czyli też niewiele brakowało, bo przypomnę, największy spadek to dzisiaj 4 w dół. Po 6 tygodniach na liście. Jak zawsze rację mają słuchacze i patroni, jak zawsze mają ci, którzy piszą, kto dziś jeszcze wystąpi na liście. Tessa wcześniej pisała, że dwie nosowskie są. No są, oczywiście, chociaż jeszcze raz przypomnę, tu niewiele brakowało. Sos Chaosu na 9, a gdyby wylądował na 10, to też żegnalibyśmy ten utwór. Tym bardziej zachęcam, namawiam, wywieram delikatną, ale jednak stanowczą presję. Presję do głosowania.

No i druga nosowska jest. Przypomnę, sedno, nowość na 12, sos chaosu od 6 tygodni, dzisiaj na 9, a tak się składa, zerkam w stronę internetowych transmisji koncertowych. Właśnie teraz pani Kasia występuje w Warszawie na scenie. Ja nie słucham, ja tylko podglądam. Taki jestem koncertowy podglądacz. W trakcie listy nie jest łatwo słuchać, mówić, nadawać, prezentować. Dzisiaj w pierwszej dwudziestce na liście w 230 notowaniu 10 utworów spada, 4 idą w górę, 2 w tym samym miejscu i 4 nowości. I tej czwartej najwyżej notowanej jeszcze Państwo nie poznali, ale wciąż jesteśmy w strefie spadających piosenek, bo na 8 z 7 po 11 tygodniach w pierwszej dwudziestce Maja Kleszcz.

Mimo wszystko ten E.ON bardzo się Państwu podoba. Jak mniemam, sądząc lub też wnioskując na podstawie komentarzy wysyłanych, umieszczanych w internetach, ale okazuje się, że nie zawsze opinia pisana, czy też opinia umieszczana na przykład w grupie facebookowej, to to samo, co lepsza pozycja, lepsze ustawienie piosenki na liście. Nie, to tak nie działa. Maja Kleszcz na 8, a na 7, tak to na 7 dziś, najwyżej notowana nowość. Rację mieli ci, którzy przewidzieli, że gdy pan Artur dotrze do zestawu do głosowania z nową piosenką, to od razu pojawi się w pierwszej 20 Mirafiori, dziś na 7.

Jak napisał na Facebooku, lubi tę piosenkę za jej nostalgiczną lekkość. Każdy z nas czerpie z życia różne wzorce, ale tylko od nas samych zależy, jaki świat z nich zbudujemy. Chciałbym urodzić się, żeby latałem już 18 września, ale przedsprzedaż trwa, czyli na razie mają Państwo całą płytę, ale w częściach. Dobrze to brzmi? Cała płyta, ale w częściach. To jest część pierwsza. Mogę podpowiedzieć nie ostatnia. Na siódmym Artur Rojek, Mirafiori. A jak już jesteśmy przy nowych piosenkach, to jeszcze raz odeślę Państwa do zestawu. Wśród prawie 100 kompozycji dziś 11 nowości. No a ta zapowiada album, na który być może wielu czekało. No bo to z nowymi kompozycjami Royal Blood.

0: No to wraca nam duet na nową płytę, którego czeka tak wielu. Z piątym albumem Dead Company, 13 listopada, płyta A to 10 over 10, czyli piosenka, która już jest, z której już możemy się cieszyć, którą już mogą Państwo wspierać i unosić. Jeszcze raz przypomnę, głosowanie do 19 w piątek trwa, a głosujemy na stronie i w aplikacji Radia Nowy Świat, oczywiście. Pani Ula właśnie się zameldowała, napisała, że niezameldowanie to niedopatrzenie. Zatem ahoj, jestem, słucham, bujam się. A tymczasem Artur Rojek, jeszcze raz.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

Tak, tak, pan Artur, dziś dwa razy. Na 6 gruby mały, na 7 Mirafiori najwyżej notowana nowość. Po raz 15 z miejsca 9 to w górę, bardzo w górę, najbardziej właściwie w górę w tym tygodniu, w pierwszej 20. Jeszcze jedna krótka, prawie niezauważalna strefa spadkowa. Zaczynamy na miejscu 5. Daria ze Śląska oraz WW. Na moment to spadek z miejsca 3. 23 tydzień na liście. Oczywiście lista małpanowyświat.online jeszcze przez pół godziny może odbierać od Państwa wiadomości i reagować na antenie. Po 22 tylko odbieram, czytam i czasem odpisuję.

Tak się właśnie zaczyna pierwsza piątka. WW Daria ze Śląska na moment. Pan Krzysztof wpadł, zdążył przed 22. Wcześniej, jak napisał, miał doznania. Napisał, że to są seansowe doznania, kinowe oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał na wielkim ekranie, ale teraz już jest, sprawdza, czy wszystkie głosy dobrze policzone. Jerzy 2.0 czuwał nad tym, więc na pewno dobrze policzone, zapewniam, że tak się właśnie stało. Jeszcze pani Ewa też słucha, chociaż nie może komentować. Właśnie napisała, że nie może pisać. Uwielbiam. Pani Ula zachwycona, że WW w pierwszej piątce i to jest jeszcze raz piosenka spadająca. Z drugiego na czwarte spięty.

I tak się trzyma chłop, to znaczy razem się trzymają, spięty z Kowalskim, Kowalski własnego losu. Miejsce czwarte, siódmy tydzień na liście. Pierwsza trójka, rzecz oczywista już za chwilę w całości, ale zanim pierwsza trójka, raz jeszcze odsyłam, przekierowuję Państwa uwagę w stronę zestawu do głosowania, bo są tam piosenki bardzo dobrze znane, pozostające już od dłuższego czasu. Przypominam, poza pierwszą dwudziestką zaledwie 10 tygodni i potem opuszczają zestaw. Zatem trzeba wspierać, trzeba głosować. Są tam także te, które dziś dołączyły do tej sporej dźwiękowej menażerii, tak się mogę wyrazić. Leon Bridges, Talk It Over, to jest to nagranie, które jako 11 piosenek dzisiaj po 20 zobaczyli Państwo tam po raz pierwszy. Przypominam, że Leon Bridges to już teraz dwa utwory, Light the Way, no i właśnie Talk It Over. Tym drugim teraz zajmę Państwa uszy i głośniki.

0: W ten oto sposób znowu zachęcam Państwa do wielkiego wyczekiwania. Cierpliwości uczy ta lista, co? 25 września Happiness Anytime, czyli nowy album Leon Bridges. Zapraszamy do głosowania. Kto jeszcze się nie zdecydował i ma w zapasie jakieś głosy, proszony jest po pierwsze o przejście do zakładki nowyświat.online /tiptoplista głosowanie albo do naszej aplikacji. Po drugie o wsłuchanie się w to, co tam jest, czeka na Państwa. A jeśli są jakieś problemy z wyborem bez odsłuchiwania, to proszę jeszcze zauważyć naszą Spotify'ową playlistę. Ona też tam na Państwa czeka. No dobra, pierwsza trójka. Zaczynamy wielkie odliczanie. 3. To z 4 na 3. Mam nadzieję, że jadą tam gdzieś. Jadą kierownicy, szefowie grup, które już niebawem za 2 tygodnie wyruszą na trasę jesiennej edycji Tour de Slezak. Dzisiaj robią tak zwany objazd techniczny trasy. I podobno nie padało tak, jak miało padać. Tyle wiem. No to wspomnijmy sobie poprzednią edycję. Piotr Bukartyk.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty 2 E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z dzicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą.
0: Tak, za 2 tygodnie wyjątkowa, rowerowa, Tour de Slezakowa lista wyjazdowa. Piotr Bukartyk, Tour de Slezak na 3. Podpowiem, że 9 razy był na 1. A zatem jeśli na przykład w przyszłym tygodniu pojawi się na 1, to pojawi się po raz ostatni i za 2 tygodnie go nie usłyszymy. Taka jest twarda zasada, takie są twarde reguły tej tiptopowej gry. No dobrze, miejsce 2, a nie, miałem odliczać. 2.
2: Kochana córeczko, jeszcze wczoraj spałaś nam na rękach, dzisiaj spodnie bardziej niż sukienka.

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny.

0: Matylda Łukasiewicz, czyli pani Matylda z panem Radkiem, kochana córeczko, złącz nogi. I to jest jedna z tych piosenek, które dzisiaj najbardziej w górę. 19 tydzień z 5 na 2, 3 miejsca wyżej niż przed tygodniem. Kończymy. Jan Janczyk, Kuba Strączyński, Michał Porycki. Lista małpanowyświat.online. Bardzo dziękuję za listy. Kto chciałby coś jeszcze napisać, może pisać, ale odpiszę już po 22. Podobnie jak w przypadku Piotra Bukartyka, ta piosenka też jest dzisiaj na pierwszym. To znaczy nie, jest na pierwszym i to już jej 9 na pierwszym raz.
1: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Ciekawe, co Państwo zrobią z tą wiedzą i ciekawe, co będzie za tydzień. My już kończymy. Za chwilę redaktor Orlik. Na pierwszym Fish MAD Tworzywo.
2: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od tragicznych informacji z Krakowa. Późnym popołudniem na krakowskim Podgórzu doszło do wypadku. Samochód wjechał w pieszych spacerujących chodnikiem. Była to kobieta i mężczyzna oraz dziecko w wózku. I z tych najnowszych informacji wiadomo już, że życia tych dwojga dorosłych nie udało się uratować. Z kolei roczne dziecko jest w stanie ciężkim.
1: Najprawdopodobniej kierujący tym samochodem mógł nie dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby. Te wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia mężczyzny i kobiety. Dziecko przebywa w szpitalu i jego stan jest bardzo ciężki.
0: Mówiła w TVN24 Iwona Szelichiewicz z krakowskiej policji. Dziś w życie wchodzą nowe przepisy penalizujące tzw. patostreaming za transmitowanie w internecie treści przedstawiających m.in. poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą, a także przemoc wobec zwierząt, będzie groziła kara 3 lat pozbawienia wolności. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę miesiąc temu, podkreślając, że choć nie jest ona bez wad, to z takimi działaniami władza nie może już dłużej czekać. Liczy przy tym, że z czasem prawo to zostanie udoskonalone. Zmienię teraz ton. Nowości z muzycznej sceny Korei Południowej. Na początku tego roku w mediach społecznościowych był taki trend, że 2026 to nowy 2016. W 2016 na YouTube'a trafił film, który stał się najczęściej odtwarzanym filmem na platformie. Chodzi o piosenkę Baby Shark. Ten młody, wówczas 7-letni wokalista wrócił do śpiewania i zadebiutował na K-popowej scenie. Park Jin-ru nagrał kawałek pod tytułem Baby Shark Boy. Teraz zaprezentuję Państwu fragment obu tych nagrań. A na koniec wspomnę o tym, co wydarzyło się dziś w Łazienkach Królewskich. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze z zebraną publicznością zatańczył dziś tradycyjnego polskiego poloneza. Było to nawiązanie do filmowej adaptacji pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Decyzją Sejmu 2026 został ustanowiony rokiem Andrzeja Wajdy w 100. rocznicę jego urodzin. Fragmentu muzyki Wojciecha Kilara nie muszę Państwu prezentować, wszyscy ją doskonale znamy. Złośliwi powiedzieliby, że ten bardziej popularny na świecie utwór Baby Shark to również sobie mogłam darować. No i nie sposób się nie zgodzić. Dobrej nocy życzę. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony. To jest 285. domówka, a wystartowaliśmy utworem Maribu State Speed to Demo. No właśnie, to taka wersja z najnowszego albumu Hallucinating Love, o którym już mówiłem, który zapowiadałem, znaczy on był zapowiadany, ja też Państwa informowałem, że 21 sierpnia będzie miał swoją premierę, rozszerzony album Hallucinating Love. No i tak też się wydarzyło, że w piątek, czyli wczoraj, zostało to opublikowane. No i tak, mamy pełen album Hallucinating Love i do tego drugą płytę z demówkami, wersjami demo różnych utworów. I dzisiaj kilka tych utworów wybrzmi na przestrzeni pierwszej i drugiej części, na początku i pierwszej i na początku drugiej części naszego spotkania. Są też wersje zremiksowanych utworów, ale do tego może sięgnę innym razem. No więc tak, zaczęliśmy już i trwamy jeszcze w tym rozszerzonym wydawnictwie od duetu Maribu State. Tym razem będzie EXP2 Demo, też wersja utworu, który został nagrany razem z Lady Ray. Maribu State i Lady Ray właśnie w tym, że singlu demówce. Posłuchajmy.

A więc dwa utwory, Speed i Experience EXP już za nami od Maribu State, czyli no przypomnę już tak z kronikarskiego obowiązku Chris Davids i Liam Ivory, Wielka Brytania, duet muzyki elektronicznej Maribu State. No tu w tym drugim utworze razem z nimi Lady Ray, czyli wokalistka, no taka, która trochę R&B, trochę soulu w swojej twórczości przede wszystkim przemyca. No dobrze, no a teraz idziemy dalej i tak pomyślałem sobie, że dobrze byłoby wymknąć się z Maribu State jakimś dobrym pomostem do kolejnego utworu, więc niech takim pomostem będzie grupa Elder Island z utworem świetnie znanym tym, którzy z domówkami są regularnie, z albumu Hello Baby OK. Przypomnijmy sobie, jak brzmi Pink Lemon.

Elder Island, Indie Electronica, można też powiedzieć Indietronica, Bristol, Wielka Brytania. No i to właśnie takie brzmienie od tego zespołu. Oni są bardzo spójni w swojej twórczości. Jeśli chodzi o najnowsze wydawnictwo, no to pojawiają się też pewnego rodzaju remiksy, między innymi remiks tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał Pink Lemon, ale ja dziś postawiłem na oryginał. A patrząc co dalej, no to będzie nowość z 19 sierpnia, więc też bardzo świeże granie, najnowszy Ausger. A i zapomniałem na początku dodać, poskaczemy sobie dzisiaj trochę klimatycznie, różny klimat, różne style muzyczne. I chyba tak właściwie będzie do samego końca dzisiejszej domówki. Mam nadzieję, że względnie spójnie albo przyjemnie, bardziej tak. No teraz Ausger z utworem Hunter.

To najnowszy singiel Ausgera, Hunter, już za nami, wydany 19 sierpnia. No Ausger, jeśli chodzi o jego longplaye, długo grające albumy, no to ostatni to był 13 lutego tego roku, czyli całkiem świeżo, gdy wyszła Julia. No a teraz te najnowsze single pojawiają się już no, na przestrzeni tego roku. Więc, bo to było i Skiaborg, które Państwu już prezentowałem jakieś 10-11 tygodni temu. Mamy Heartbeat, a chyba Heartbeat w końcu Państwu nie zaprezentowałem. No to do tego jeszcze trzeba będzie się cofnąć. No a Hunter to właśnie dziś wybrzmiało najnowszy singiel. No. Teraz będzie też najnowszy singiel z 18 sierpnia, a stoją za tym Son Lux, takie trio dobrze nam znane i do tego Bilal. Ale sami w sobie Son Luxowie, może tak zarymuję, niechcący, no zapowiadają najnowszy album Out Into, który pojawi się za niespełna miesiąc, 18 września. Jednak ten utwór, który za chwilę wybrzmi, tam nie jest zaznaczony, bo możemy sobie na platformach streamingowych podejrzeć, co znajduje się na albumach i zobaczyć, jakie są tytuły tych utworów, które jeszcze nie są odsłonięte, znaczy nie możemy ich odsłuchać, ale odsłonięte na tyle, że widzimy, jak nazywają się, jakie noszą tytuły. No więc ten, który został teraz opublikowany, do tamtego albumu dopisany nie jest. To jest po prostu singiel. Now I'm Listening.

Sunlux, Bailal, Now I'm Listening już za nami. No to teraz taka twórczość od tajemniczego twórcy muzycznego z Tajlandii, który występuje pod pseudonimem Amnat. No i utwór, który teraz wybrzmi, to utwór o nazwie A, który został wydany 9 sierpnia tego roku.

I'm Not A już za nami. Teraz najnowszy Reium, który dokładnie 21 sierpnia się ukazał, czyli w piątek, czyli wczoraj. Wczoraj dla tych, którzy odsłuchują na żywo, oczywiście serdeczne pozdrowienie dla tych, którzy w ramach podcastów. Multiinstrumentalista, producent, autor tekstów, no ale przede wszystkim producent muzyki elektronicznej, takiej wirtualnej orkiestry przede wszystkim, Elliot Erickson, no to to jest właśnie Reium. No i on teraz z najnowszym utworem z wczoraj, czyli z 21 sierpnia, Orpheus.

Orpheus Reum i najnowszy jego singiel. On tak generalnie singiel, raczej nie doświadczymy tu longplay, tylko ewentualnie epki, ale przede wszystkim wszystkie te wydawnictwa są, ukazują się jako singlem. No i to też w sumie przy tej twórczości ma to jakiś sens. Teraz z kolei sięgam do 2024 roku, niejaka River Simmons, która wydała wtedy album Far Apart, a na nim znalazło się taki utwór jak Ain't My Fault.

Ain't My Fault, River Simmons. No, to jesteśmy tak już po półmetku pierwszej części naszego spotkania. Idziemy dalej. Teraz Sun Ra Mi, Love of My Life.

Sanrom, artysta z Paryża, muzyka elektroniczna przede wszystkim. Od 2012 roku tworzy i tu sięgnąłem do epki świeżej z końca lipca. Floating, tak nazywa się epka, tam ten singiel, utwór, który przed chwilą mieliśmy okazję posłuchać, Love of My Life, no to szanowni państwo, teraz sięgam do twórczości z 2025 roku, za którą to twórczością stoi niejaki Departure, który tu już w domówkach się miał okazję pojawiać. Kto jest artysta z Kolumbii, ale zamieszkał, żyje i tworzy w Londynie obecnie. No i on w tym 2025 roku, a dokładnie to 7 listopada ubiegłego roku, wydał taki album jak Akaiaia. No i na tym Akaiaia 8 utworów, tak, pół godziny, nieco ponad pół godziny grania, a niby long play. No w każdym razie tam pojawił się taki utwór jak Vida.

Departure Vida już za nami. Teraz Anna Colette to zupełnie nowa twórczyni na mapie tej muzyki nowoczesnej. Chociaż no, brzmi tak oczywiście nie hiper nowocześnie. I tak jak mówiłem, że będziemy sobie po tych różnych klimatach skakali, to tak właśnie jest i teraz. Ona pod koniec listopada ubiegłego roku wydała singiel Daniel. To był jej pierwszy singiel. No a łącznie wydała ich 3. Ten najnowszy pochodzi z ostatniego dnia lipca tego roku i jest to Through Wayside.

Anna Colette i Wayside już za nami. Jeden z trzech jej pierwszych singli, a właściwie ten jest ostatni, tym najświeższym. Ona pierwsze muzyczne kroki właściwie dopiero stawia, rozwija się na tej artystycznej ścieżce i dopiero rozszerza swoje grono odbiorców poprzez konsekwentne nie tylko publikowanie singli, ale i obecność, no jak to dzisiaj bywa.

w mediach społecznościowych. Tam też poinformowała, że jest Bermudyjko-Brytyjką. Tak. No dobrze, no to teraz idziemy dalej muzycznie. Przed nami Vicky Sometani i Max Rad. Cóż za połączenie. Bushfires.

Ten utwór pojawił się na epce Calling Out Your Love. To 2024 rok, ściślej 20 września, także niespełna 2 lata. No i Vicky Sometani razem z Maxem Radem. No więc to taki wspólny utwór. Bash Fires już wybrzmiał, teraz stawiam na Altera Blake'a. Alter Blake, który produkuje muzykę elektroniczną, kreuje takie dźwięki, przy których ma być nam przede wszystkim przyjemnie. No i posłuchajmy w takim razie teraz utworu Fly Away.

Fly Away i Alter Black już wybrzmiało, no to domykamy pierwszą część naszego spotkania. Ten utwór, potem dżingiel, potem kolejny i słyszymy się już w drugiej części, ale zanim to, to zapowiem, że sięgam do po singiel z 2018 roku, za którym to stoi Mavica i ona wtedy wydała singiel, który swoją drogą już kiedyś dawno temu Państwu prezentowałem i ten singiel to Fire.

No i ponownie słyszymy się w... No inaczej, Państwo słuchają tej domówki w trybie ciągłym, ale teraz mogą usłyszeć mój głos, bo to druga część naszego dzisiejszego spotkania, 285. domówki. No to Maribu State, jak zapowiadałem, tym razem ponownie z Lady Ray duet z utworem demo DOTW podzielone kropkami, ale bardzo łatwo jest nam rozszyfrować to, co pod tym się kryje, DOTW, bo no, samo przez się w utworze wybrzmiało, no ale też pojawiło się w albumie, na albumie Hallucinating Love, tak po prostu, gdy on został wydany, no w pełni jako album w 2025, no ale te single to były zbierane przez dłuższy czas. Dance on the World, tak można to rozszyfrować. Tam na albumie Dance of the World jeszcze pojawił się North Downs, a tutaj mamy w tej demo wersji DOTW, po prostu Maribu State i Lady Ray. No i tak nam się to wszystko pięknie układa, by dojść teraz do kolejnego utworu. Też demówki właśnie z tego najnowszego wydawnictwa od Maribu State, to będzie Elixir Rip. No to jest Elixir i to potem to R już przechodzi w R.I.P. Rest in Peace. No taki to zapis tego utworu, demówki. Posłuchajmy sobie.

Elixir IP. No i Gajda jeszcze poza Maribu State tutaj jest. Ona jest Sudanką, ale też ma holenderskie korzenie, więc to się tak wszystko tutaj łączy. No to Gajda i Maribu State, a właściwie Maribu State razem z Gajdą. A teraz z kolei zaprezentuję Państwu utwór od Morcibe, ale w wersji zremiksowanej, a to dlatego, że no nie tak dawno temu pojawił się wolumen pierwszy, pierwsza część Remix the Chaos, a to dlatego, że nawiązujemy tutaj do albumu Escape the Chaos z 2025 roku. Od już teraz, no można byłoby powiedzieć, duetu Morcibe, czyli Sky Edwards i Ross Godfrey, no bo to tam wiemy, rozpad i tak dalej. No dobra, w każdym razie była pierwsza część remiksów, teraz no nadchodzi właściwie formalnie epka, bo pojawi się 4 września Remix the Chaos Volume 2, ale de facto z 4-3 już remiksy zostały opublikowane. Jeden z nich właśnie przed nami to Escape the Chaos w takiej wersji Murder Hummed Up.

Morcheeba, Escape the Chaos, Murder Hummed Up od Murder Hum. Rzecz jasna. Dobrze, szanowni państwo, no to teraz idziemy dalej. Taka kartka z kalendarza. Tak z państwem się przywitałem 200 domówek temu muzycznie, czyli w 85. domówce było to Who Made Who i utwór Ember.

Ember pochodzi ogólnie z czerwca 2015 roku, jeśli chodzi o singiel. On tam później był remiksowany, skracany, wersje radiowe. No w każdym razie 2015 rok, jeśli chodzi o to wydawnictwo. No, ale właśnie 200 domówek temu ja Państwu ten utwór prezentowałem chyba po raz pierwszy, nie wiem, czy nie po raz i ostatni, nie, no nie wiem. Nie będę teraz tego na szybko sprawdzał. W każdym razie to skoro tak się zaczynała domówka 200 domówek temu, no to zobaczmy, jak się kończyła 200 domówek temu. Był to album Color i Howling. No to wiadomo, co to Howling. Utwór Dew.

Deal, czyli Howling, czyli Rajex i Frank Wideman. Co prawda Frank Wideman w tym roku gdzieś tam na jakichś singlach się pojawia, ale to jako gościnnie gdzieś współudział z różnymi innymi artystami. Rajex, no ostatnio to 2025 rok i wrzesień i Lilac, ale no to też nie jego, tylko on tam gościnnie wystąpił w grupie Stavros. No i czekamy cały czas na jakiś nowy singiel od Rajexa. Zobaczymy, kiedy pojawi się on teraz. Przede wszystkim, jeśli występuje, to bardziej DJ sety ma niż koncerty. Cały czas jest aktywny, ale czy urodzi się z tego nowa twórczość, ta taka bardziej koncertowa niż DJska, to zobaczymy. Cały czas to wszystko przed nim i przed nami jako odbiorcami. To było to, jak witałem i żegnałem się z Państwem muzycznie 200 domówek temu i teraz taki sam zabieg dotyczący tego, to, co 100 domówek temu zastosujmy. Czyli otwierałem się 100 domówek temu utworem Stay the Same live w tej wersji takiej Bonobo i Andrea Triana.

Bonobo, Andrea Triana, Stay the Same, live wersja na żywo. Taki ma swój klimat, urok, jest bardziej surowa to wersja, ale bardzo przyjemna. No i skoro już słowo się rzekło, że tak jak się przywitałem, to też, czyli utwór pierwszy i utwór ostatni, no to ostatnim utworem 100 domówek temu w 181 było też na żywo Live from the Royal Albert Hall, LIEX i London Contemporary Orchestra. Tu można sobie język połamać, ale na pewno uszy rozluźnić i się zrelaksować. Band.

Band Rix London Contemporary Orchestra Live from the Royal Albert Hall. To za nami. Tak kończyłem spotkanie z Państwem 100 domówek temu. No to teraz też trochę kartka z kalendarza, bo już Państwu kiedyś, ale dawno temu w ramach jakiejś etykiety zastępczej prezentowałem ten utwór, który teraz za chwilę wybrzmi. Oko e Bombo. On ma różne takie utwory dość ciekawe. Nawet zastanawiałem się, czy by nie zagrać może Cop Killer. Ma też takie Negality. No, Feelingsa tak niedawno temu Państwu grałem. Jest Black Bowie. Oko e Bombo, bardzo ciekawa to postać, jeśli chodzi o twórczość. No i tak jak mówię, kiedyś dawno temu, nawet nie wiem przy jakiej okazji, etykiety zastępczej, czyli musiałem kogoś zastępować, kto nie mógł akurat poprowadzić audycji. Ale też już teraz daty nie pamiętam, więc przypomnijmy sobie po prostu utwór od Oko e Bombo z albumu Naked Live, z epki właściwie. A ten utwór to

Airo i Oko e Bombo już za nami. Szanowni Państwo, no to cóż, Szymon teraz, ja już wiele razy jego smutny, przykry życiorys przypominałem, więc może już nie wracajmy dzisiaj. Szymon Bożestowski, zapowiem po prostu utwór z pośmiertnego wydawnictwa Blue Colored Mountain, który ma tytuł Phoenix.

Szymon Phoenix już wybrzmiało, więc teraz w ramach jeszcze jednej takiej kartki z kalendarza pomyślałem sobie, że fajnie byłoby wrócić do czegoś, co było niemal dekadę temu. W październiku 2016 roku Flevans wydał album A Distant View. No właśnie, to już blisko dekada, a jeśli chodzi o to, kiedy ja Państwu ten utwór prezentowałem, no to on akurat pojawia się dość regularnie. Pojawił się dawno temu, a potem tak, co 30-40 domówek wraca. 30-40 domówek to jest 30-40 tygodni. To jakby to przeliczać to na miesiące, no to niech Państwo przeliczą, bo mi się teraz nie za bardzo chce, ale 40, no to już będzie więcej niż ciąża. To już by się mogło dużo z tego urodzić. Dobra, nieważne, nie wchodźmy w to. Szanowni Państwo, Flevans Distant View, czyli tytułowy utwór, singiel z tego albumu.

towarzyszyli takim producentom jak Parafor Kuwa, Catching Flies, Tyco, Fejka, wszyscy znani świetnie nam dobrze z domówek. No i teraz właśnie duet z Barcelony, który to akurat okazję już Państwu w ramach różnych spotkań, różnych utworów miałem ich prezentować. No to dziś, tak jak już wspomniałem, stawiam na album Okras 2023 roku. No a na tym albumie pojawił się taki utwór jak Walden.

Duet z Barcelony już za nami. No, jeśli chodzi o 285. domówkę, powoli dopływamy do brzegu. Dwa utwory, jeszcze ten najbliższy, to ponownie Skinny Pelembe. Mówię ponownie, bo ja Państwu go grałem dokładnie tydzień temu, ale z innym zupełnie utworem. Dziś stawiam na coś, co też już kiedyś Państwu grałem, ale dawno, bardzo dawno temu. Z albumu Hardly the Same Snake, 2023 rok, Skinny Pelembe z utworem Don't Be Another.

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Paweł Ordikowski, to była 285. domówka. Domykamy ją dźwiękami od Morcheeba, ponownie Morcheeba. Tak sobie pomyślałem, że tak sobie, nie tak sobie, mam nadzieję, że całkiem przyjemnie, ale tak wymyśliłem sobie to zakończenie i tak z Państwem się żegnam na dobranoc, na do usłyszenia, na dobranoc lub na do widzenia, na do usłyszenia, bo tak jak wiem, pewnie sporo z Państwa w podcastach, pora nie najłatwiejsza, ale dobrze. Morcheeba, Sounds of Blue, raz jeszcze serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, słyszymy się za tydzień o stałej porze, czyli od 22 w kolejnej domówce, już coraz bliżej 300. Już jest tylko 15 tygodni. No, ale no w sumie to wydarzy się w tym roku. Ale jest jeszcze chwila. Nie tak dawno temu była 200. No dobra, muszę się z Państwem pożegnać, więc może za tydzień rozwinę się, jak to ten czas szybko leci, ile to już domówek upłynęło. Dobranoc, Morcheeba, Sounds of Blue.

Frank Grant.

0: Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Ale tak słychać, więc nie będę używał mikrofonu.
1: Nie będę też krzyczał. Po prostu go odłożę. W naturalny sposób.
2: Spokojnie.
3: Jest już.
0: Tak. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za tak liczne przybycie. Nowy rok, stare problemy. Tak, dziękuję bardzo za tak liczne przybycie w dzisiejszy wieczór. Bardzo się cieszymy, że możemy dla Państwa zagrać dzisiaj i zainaugurować cykl Jazz po polsku. Pozdrowienia dla Kuby. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kuby Cieszyńskiego, organizatora cyklu Jazz po polsku. Tak, my z kolei dzisiaj mamy taki wieczór trochę pożegnalny, mianowicie chcemy po raz ostatni zagrać dużą część naszej ostatniej płyty Obiekt. Trochę już z tą płytą się zżyliśmy. Trochę nam się nawet znudziła, przynajmniej niektórym. To jest Obiekt, jakby ktoś nie wiedział. To jest właśnie nasz obiekt. Tak, i cóż, i gramy dalej. Były dwa utwory z tej płyty. Teraz kolejna część z Obiektu. Dobrego wieczoru. Uwaga techniczna, ja bym poprosił mniej gór w odsłuchu, bo strasznie mi szumi taki jeden szkopuł techniczny. Jakby się udało, byłbym wdzięczny. Dziękuję.

Dziękuję bardzo. Płynnie przeszliśmy dosyć z płyty Obiekt, której zagraliśmy całkiem sporą część, do zupełnie nowej rzeczy, zupełnie nowego utworu, który prawdę mówiąc miał dzisiaj swoją premierę, także utwór jeszcze bez tytułu, pod roboczym tytułem Stare Miasto. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł świetny na tytuł, zapraszamy do nas po koncercie, chętnie wysłuchamy wszystkich propozycji. Tak, w ten sposób wchodzimy w nowy rok, a teraz dalsza podróż w czasie, ponieważ cofniemy się o parę lat i zagramy trochę starszej muzyki z płyty Przypływ.

Dziękujemy, dziękujemy bardzo. To chyba dobry moment, żeby się przedstawić. Miłosz Oleniecki. Wojtek Sobura. Michał Milczarek. Stefan Nowakowski, Rzeczpospolita. Dziękujemy.

0: Dziękujemy pięknie.
1: Wojtek Sobora.
0: Miłosz Aleniecki. Michał Mielczarek. Słuchajcie, człowiek, bez którego was by tu nie było, nas by tu nie było, tego koncertu by nie było, w ogóle człowiek, bez którego nic by nie było. Stefan Nowakowski.

Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita. Rzecz po polsku. Jasmin. Dziękuję pięknie. Dziękuję.

Dziękuję pięknie. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Dobrego wieczoru. Dobranoc. I do zobaczenia na kolejnych koncertach w Polsku, na które gorąco zapraszamy. Zapraszamy także na niedługi koncert w Rzeczpospolitej w Warszawie. Już niedługo. Mam nadzieję do zobaczenia. Dobrego wieczoru.